0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Znowu od samego rana nieco rzeźko zerkam na mój radiowy termometr. No powiem wam szczerze, że tak bliżej 12 już powoli, ale to nadal temperatura nie na lato. No cóż, dziś w południowej Wielkopolsce też niewiele więcej, bo do 23. I dzisiaj znów kratkę. Trochę może pokropić, trochę pojawi się słońce i trochę chmur, wiatr z zachodu. Na razie wieje umiarkowanie 9 km na godzinę. Trochę przyspieszy, warunki biometeo są obojętne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 6.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Minister zdrowia rozmawiała z lekarzami o propozycjach reform. Rząd nie wyklucza powrotu do obniżek cen paliw na stacjach. A wolontariusze w Warszawie szykują się do zbierania podpisów za odwołaniem prezydenta miasta. Agnieszka Trojanowska-Bis. Dokładnie tydzień ma Ministerstwo Zdrowia do kolejnego spotkania z lekarzami i pielęgniarkami w sprawie reform. Wczoraj Jolanta Sobierańska-Grenda spotkała się z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej. Ministerstwo proponuje wprowadzenie płacy maksymalnej dla lekarzy, przywiązanie ich do konkretnych placówek zatrudnieniem na przynajmniej pół etatu i doprecyzowanie umów, które medycy mogą zawierać ze szpitalami, o czym więcej Tomasz Fęska.
5: Po spotkaniu zarówno prezes Jankowski, jak i minister Sobierańska-Grenda wypowiadali się w tonie łagodzącym powstałe napięcie. Szefowa resortu zdrowia podkreśla, że rozmowa była konstruktywna.
6: Czyli zarówno ta stawka do 240 zł, również pół etatu przepracowanego w jednym miejscu, wyrażanie zgody pracodawcy na kolejne miejsca, to nie budziło dzisiaj, myślę, już jakichś bardzo dużych emocji.
5: Prezes Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski mówił po spotkaniu o lekkim rozczarowaniu, ale deklarował.
7: Rozmawialiśmy również o patologiach, które trawią system ochrony zdrowia i tu zgodziliśmy się, że kominy płacowe muszą zostać zlikwidowane. Zgodziliśmy się, że pewna sprawiedliwość w systemie musi zaistnieć. Ministerstwo przedstawiło już pewne dokonkretyzowane propozycje, ale wymagają one jeszcze korekty.
5: Najbliższa okazja do korekt i doprecyzowań na kolejnym spotkaniu 16 lipca.
4: W związku z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie rząd nie wyklucza powrotu do pakietu obniżek cen paliw na stacjach, a te idą w górę. Ceny diesla na dużej części stacji przekroczyły już 7 zł i to najwięcej od maja. Jednocześnie ceny benzyny zbliżają się do 7 zł. Rząd wycofał się z pakietu obniżek w związku z porozumieniem między USA a Iranem, ale to porozumienie okazało się kruche, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
8: Ponowne ataki Stanów Zjednoczonych na Iran i stwierdzenia prezydenta Stanów Zjednoczonych, że w zasadzie tego porozumienia już nie ma, które doprowadziło wcześniej do spadku cen ropy naftowej, to sprawia, że jesteśmy w okresie, kiedy ceny hurtowe rosną.
4: W ostatnim tygodniu lipca ruszy zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta. Organizatorzy chcą zebrać znacznie więcej niż wymagane 132 tysiące podpisów, mówi Maciej Wilk ze Stołecznej Operacji Referendalnej.
9: Jesteśmy przygotowani na to, że będzie istotny odsetek podpisów w jakiś sposób zakwestionowany. W związku z tym nie celujemy w zebranie 132 tysięcy podpisów, tylko w znacznie większą ilość. Co najmniej 150 tysięcy, a pewnie nawet i więcej.
4: Jeżeli wszelkie formalności zostaną spełnione, referendum może się odbyć na początku grudnia. Lotnisko w Palm Beach na Florydzie oficjalnie zmieniło nazwę na Międzynarodowe Lotnisko imienia Donalda Trumpa. Od początku drugiej kadencji prezydenckiej Trumpa wiele miejsc i projektów nazwano jego imieniem. Francja po wygranej z Marokiem 2-0 jako pierwsza awansowała do półfinału piłkarskich mistrzostw świata. O to samo powalczy dziś mistrz Europy Hiszpania, która zmierzy się o 21 z Belgią w drugim ćwierćfinale. Niewykluczone, że w decydujących fazach turnieju pojawi się Szymon Marciniak. Na razie polski arbiter nie został wyznaczony do prowadzenia żadnego z ćwierćfinałów.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Od samego rana.
2: I od samego rana też jestem z wami. Dzień dobry, Karolina Romka z tej strony mikrofonu. 10 lipca i uwaga, uwaga, piątek, piąteczek, piątunio. 191 dzień już roku. i do końca 174. Dzisiaj zachód słońca 21.05. Dzień długi, trochę za zimny jak dla mnie, no ale dobrze, niech będzie. Upały już były, ale mam nadzieję, że trochę wrócą. No może nie ta największa, ale spokojnie. Trzeba się nieco uzbroić w cierpliwość. Są tacy, którzy w kierunkach ciepłych już wylecieli albo już planują, więc jeżeli wyjeżdżacie na wakacje, to ja wam życzę szerokiej drogi, oczywiście udanych wakacji, pogody i wracajcie bezpiecznie, bo was tutaj będzie trzeba. Życzę wam, żeby to był cudny dzień, no i oczywiście uśmiechnijcie się sami do siebie w lustrze. Dzień dobry. 5 po 6.

0: No dobrze, to tak w poszukiwaniu pogody, w poszukiwaniu słońca. Dzisiaj trochę go zaznamy, ale ponoć do niedzieli ta pogoda jeszcze taka skromna z jakimiś lekkimi opadami deszczu. Ale już poniedziałek tak nam przyłoży ładnie słońce i będzie 27, może nawet 28. Chociaż przy kolejnym piątku gdzieś tam znów synoptycy przewidują jakieś burze i wzrost temperatury prawie do 30 stopni. No lipiec będzie dla nas dosyć przewrotnym miesiącem, bo tutaj ta temperatura będzie trochę skakać. Tu burzowo, tu deszczowo, tu słonecznie. No i bądź tu człowieku mądry, jak tu się ubrać. Ale ponoć sierpień ma już nam to wszystko zrekompensować. Co prawda nie będę tak daleko wylatywać z pogodą, bo wiecie, że to trochę wróżenie z fusów. No ale cóż, trzeba się złapać jakiegoś punktu zaczepienia, jak to mówią.
1: Reklama.
2: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
7: Radio Centrum. Radio Rano.

Wiktoria Kida i Księga Żywiołów to za nami, a ja już teraz zerkam, cóż nam w gazetach słychać, tych ponoć najbardziej kolorowych i poczytnych. I mamy Gosię Sochę. Przyłapaliśmy, piszą dziennikarze, aktorkę, gdy ciężko pracowała na ulicach Warszawy, rozbierała się na ulicy. No się dziewczyna zgrzała pod ilością pracy, przez ilość pracy i no, musiała zrzucić bluzę. No, ale dziennikarze nie śpią. No zobaczcie, jak oni mają oko i ci fotografowie, paparazzi, przepraszam. No dobrze, dorwali także panią Krysię. Krystyna Loska, wiecznie młoda, słynna.

0: Na prezenterka wciąż jeździ sama autem. No i jeździ, wygląda elegancko, ma lat 88. To są, drogie panie, to jest jakaś taka trzecia młodość właściwie. Pięknie wygląda, no i bardzo dobrze jeździ z tego, co tam podpatrzyli ci, którzy podpatrywiać lubią. No i cóż jeszcze? Są tematy dotyczące wszystkich, którzy już na emeryturze. Ponoć dwa przelewy dla emerytów w lipcu. Czyli kiedy emerytura? Takie również podpowiedzi. No i na koniec zostawiamy naszego prezydenta, który otrzymał pewien kłopotliwy dar. Dostał, uwaga, prezydent nasz rewolwer w prezencie. I to nie byle jaki, bo rewolwer z wygrawerowanym imieniem, nazwiskiem i do tego jeszcze z ostrą amunicją. A skąd ten prezent? No to jest prezent od prezydenta Turcji po spotkaniu i ponoć każdy z liderów otrzymał właśnie taki rewolwer. Oby nikt z niego nie strzelał, to najważniejsze.
1: Reklama. Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
2: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
1: Reklama.

0: prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: No i za kilka chwil ruszamy w trasę po raz pierwszy o poranku. Mam nadzieję, że u was w tej trasie bardzo przyjemnie. Oczywiście przypomnę także o remontach. No i prośba tradycyjnie do was, że jeżeli coś napotkacie na swojej drodze, to możecie dawać znać. Numer telefonu, przypominam, 62 503 106 i 4. Możecie oczywiście także pisać na profilu Radia Centrum na Facebooku, gdzie można podesłać nawet zdjęcia albo filmik. Ruszamy w trasę już za moment.
0: Dzień dobry z Kalisza.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
2: Informacje dla kierowców.
3: Dzień dobry, poranne ptaszki, ptaszone za kółkiem, ruszamy w trasę. W tej trasie ruch niewielki, możecie jechać śmiało, nigdzie nie postoicie dłużej niż moment. No dobrze, w kwestiach związanych z remontami, na których właśnie trzeba będzie trochę postać, to już przypominam, że na drodze krajowej Kalisz-Opatówek tradycyjnie o tej porze już troszeczkę utrudnień. Jeszcze drogowców być może nie ma, ale pamiętajcie, że są zwężenia i utrudnienia, więc tutaj absolutnie noga z gazu, podobna sytuacja oczywiście także na trasie za Ostrowem w kierunku Krotoszyna, więc tutaj także uważajcie. Jeżeli chodzi o kwestie związane z remontami w Ostrowie Wielkopolskim, właśnie to remont ulicy Wrocławskiej, Ledochowskiego, tutaj także się dzieje, a w samym Kaliszu, no cóż, na Złotej, tutaj odcinek od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do Długosza, tutaj się dzieje, na Majkowskiej miejscami także zwężenie, więc też uważajcie. No i remont ulicy Stańczukowskiego, tutaj etapami, więc będziemy Was także informować na bieżąco. No skoro już jesteśmy w trasie, to w Pleszewie przypominam, że trwa przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego.
4: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
3: Oto zabieramy się teraz za pewne słynne auto, do auto włoskiej marki, które, uwaga, jest pierwszym samochodem tej marki z elektrycznym napędem, a mowa o Ferrari. Tym razem to Ferrari Luz. Ma cztery silniki łącznej mocy 1050 koni mechanicznych, co pozwala przyspieszyć do setki w 2,5 sekundy. Zlecony projekt na zewnątrz, auto nie przypomina także żadnego innego Ferrari. Gdyby pozbawić go logo, to można by było mieć problem z tym, czy to jest Ferrari, czy to nie jest Ferrari. No cóż, jeszcze waży 2260 kg, jest bardzo przestronne, ma ponad 5 metrów długości, prawie 2 metry szerokości, przestronne wnętrze, które zmieści 5 osób i to wygodnie, i bagaż o pojemności 597 litrów. No i dobrze, a jak wygląda cena w tym wszystkim, jakby ktoś bardzo zapragnął? Otóż to 550 tysięcy euro, czyli około 2,38 milionów złotych.
4: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
3: Już 7,5 minuty do godziny 7. Z pozdrowieniami dla wszystkich tych, którzy są właśnie w trasie. Jedźcie bezpiecznie.

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
4: Żeby się nie oparzyć z skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
5: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
7: Od radia.
8: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem...
9: z Sylwią Szydłowską, historyczką sztuki i opiekunką zbiorów Tadeusza Kulisiewicza w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej porozmawiamy o wystawie Kulisiewicz Akty. Zaprosimy też na oprowadzenie kuratorskie. Hashtag warto posłuchać.
8: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
7: Od radia dla Ciebie.

0: urodzeni.
1: Sprawdźmy, ktoż przeszedł na świat właśnie 10 lipca. Na przykład od tej daty najwcześniejszej zacznijmy. 1856 rok urodził się geniusz Nikola Tesla, serbsko-amerykański inżynier, który pochodził z Chorwacji, wynalazca elektronik, radiotechnik, konstruktor wielu, wielu urządzeń do wytwarzania, wykorzystywania prądu przemiennego. Wielu także innych. Warto o nim poczytać. A z tej okazji właśnie dzisiaj mamy dzień Nikoli Tesli właśnie. No i muzycznie 48-rocznik urodził się Ronnie James Dio, wokalista m.in. zespołów Elf Rainbow czy Black Sabbath, no i Dio oczywiście. Anna Czerwińska, 49-rocznik, alpinistka, himalajska, zdobywczyni 6 ośmiotysięczników i korony ziemi. Emilian Kamiński, to rocznik 52, aktor, reżyser teatralny, filmowy, musicalowy, dubbingowy i wokalista. No i ta, która rzuca garkami i patelniami, pani Magdalena Gessler, 53-rocznik, restauratorka z wykształcenia, malarka, osobowość telewizyjna, no i znacie oczywiście program, który prowadzi Kuchenne Rewolucje. I na koniec także muzycznie. 81-rocznik to Liber, czyli raper, autor tekstów piosenek, były członek grupy Astatoholic, znany ze współpracy z takimi gwiazdami jak Sylwia Grzeszcza, która była także jego żoną, Agnieszka Wodarczyk-Mezo czy Natalia Schroeder. Na urodzenie 10 lipca obdarzeni są talentem artystycznym i silną intuicją, która ostrzega przed niebezpieczeństwami. Są sympatyczni, łatwo się wzruszają, a także ulegają namowom innych. Powinni uważać, by przez łatwowierność nie popaść w złe towarzystwo i nałogi. W pracy zawodowej są odpowiedzialni, systematyczni, chętnie pomagają i uczą innych, a w miłości nie wierzą w swoje zalety i mają niepotrzebne kompleksy. Szczęśliwa cyfra urodzonych 10 lipca to 8. Kamień szlachetny to rubina, sprzyjający znak zodiaku.
2: Ryby.
1: No właśnie. Dla wszystkich tych, którzy dzisiaj właśnie mają urodziny, wszystkiego co najlepsze, wy też o nich pamiętajcie. Spełnienia marzeń, zdrowia, radości i świętowania przez cały weekend. I ode mnie oczywiście upominek muzyczny to Lemon Tree i Fool's Garden.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę kolejne wiadomości z kraju, ze świata, w nich o cenach paliw. No tak, te już zauważyliście, że szybko rosną. Ponoć rząd nie wyklucza kolejnej interwencji. Będzie coś także dla urlopowiczów, którzy kierują się do Włoch. Uważajcie, kolejna fala upałów nadchodzi. Szczegóły w wiadomościach już o 7.
2: Reklama.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają brokuł 3,99. Z naszej produkcji ciasto jogurtowe i chleb gospodarski, a z delicji gołąbki z młodej kapusty. Uwaga! Wołowina z Razowa 49,90. Schab 15,90 i udko z kurczaka 12,90. I jeszcze lody Monte i ręczniki Regina w super cenie. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Fix kucharek 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
4: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
5: Trzeci weekend z Radziwiłłami. Tym razem złote lata 70. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza w tę sobotę i niedzielę do Pałacu Myśliwskiego w Antoninie. Tematyczne wykłady i wystawy o modzie, powojennej historii pałacu i jego dobrodzieju Jerzym Waldorfie. Barwne klimaty PRL-u, jarmark, moto oldtimery, hipisi, amerykański bar, konkurs na przebranie z epoki, pałacowe smakowitości kuchmistrza Macieja Bartona i wiadomo, potańcówka pod chmurką. Projekt sfinansowany ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Partnerzy: Salony Ignaszak, Zakład Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Komunikacji Międzykulturowej WPAUAM, Grupy Rekonstrukcji Historycznej Bluszcz, Synowie Północy, Szrank, kolekcjonerzy Seventeen's Boys, GOG w Przygodzicach.
6: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
7: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
8: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: W tej pogodzie dzisiaj trochę tak w kratkę, bo trochę nam poświeci słońce, a później trochę chmur, być może nawet delikatnie popada w części naszego regionu. Teraz na moim radiowym termometrze skromne 12,5. Dziś maksymalnie w naszym regionie w godzinach popołudniowych 23. Wiatr teraz wieje z zachodu słabo, 11 km na godzinę. Warunki biometeo są obojętne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 7. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Ceny paliwa znów szybko rosną, rząd nie wyklucza kolejnej interwencji. Minister zdrowia zachowała stanowisko, teraz prowadzi rozmowy o płacach. Ważna informacja dla wyjeżdżających do Włoch, nadchodzi kolejna fala upałów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rząd nie wyklucza powrotu do pakietu obniżek cen paliw na stacjach w związku z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie. A ceny idą w górę. Za diesla na dużej części stacji trzeba płacić ponad 7 zł. Za benzynę niemal 7 zł.
4: To może być nie koniec podwyżek, ponieważ jeśli chodzi o ceny benzyny, musimy liczyć się z tym, że one mogą wzrosnąć jeszcze o co najmniej 10 groszy na litrze.
3: Mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex. Przez ostatni tydzień ceny paliw poszły w górę o 6 do 8 groszy. Pakiet obniżek obowiązywał od końca marca do końca czerwca. Rząd wycofał się z niego w związku z porozumieniem między USA a Iranem, ale porozumienie okazało się kruche. Kolejne spotkanie z lekarzami i pielęgniarkami zapowiada Ministerstwo Zdrowia. Wczorajsze rozmowy szefowej resortu z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej nie wyczerpały wszystkich tematów. Dotyczyły przede wszystkim kwestii płacowych, przejrzystości zawierania umów, ewidencjonowania czasu pracy i wypłacania wynagrodzeń. Na stole są też m.in. takie rozwiązania jak płaca maksymalna, przywiązanie lekarzy do konkretnych placówek, zatrudnieniem przynajmniej na pół etatu, czy ograniczenie ich czasu pracy. Obie strony podnosiły też m.in. konieczność doprecyzowania warunków zatrudniania specjalistów, tak żeby kontrakty, które w tej grupie stanowią 73%, przestały być już podstawową formą zatrudnienia. Zmienić mogą to 3 średnie krajowe dla lekarzy specjalistów, podkreśla prezes Łukasz Jankowski.
5: To jest postulat, który pozwoliłby zachęcić lekarzy do przejścia z kontraktów, które nie są optymalną formą wykonywania zawodu, na umowy o pracę. Ministerstwo podjęło się pracy nad tym, aby do takiego poziomu wynagrodzeń doprowadzić.
3: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zgadza się, że trzeba uporządkować zakres umów na świadczenie usług dla szpitali.
6: Zgodziliśmy się co do tego, zaproponowałam również unormowanie zakresu umów B2B, czyli porządkujemy dalej system, więc spotkanie nie dotyczyło tylko górnego limitu wynagrodzeń, ale przejrzystości, jawności i tego uporządkowania również prawnego.
3: Strony ponownie mają usiąść do rozmów w przyszły czwartek. Modlitwą za zmarłych zostanie dziś uczczona w Jedwabnem 85. rocznica mordu Żydów w tej miejscowości. Według IPN mordu dokonali polscy sąsiedzi Żydów z inspiracji Niemców. Niegodzące się z tymi ustaleniami skrajnie prawicowe środowiska organizują w Jedwabnem swoje spotkania. To był fałszywy alarm. Co prawda stacje sejsmiczne w Czechach zarejestrowały wczoraj słabe wstrząsy, ale nie tak spektakularne, jak to określały pierwsze doniesienia pochodzące z niemieckiego ośrodka GFZ, które wskazywały na znacznie silniejsze wstrząsy. Mógł być to błąd. Ostatecznie zarejestrowano siłę trzęsienia o magnitudzie 1,8, a zwykle takie wstrząsy są niewyczuwalne przez większość ludzi. Do Włoch nadchodzi tego lata kolejna fala upałów z temperaturami sięgającymi 45 stopni Celsjusza. Według meteorologów ekstremalna pogoda potrwa co najmniej do 20 lipca. Już w ten weekend z powodu mas gorącego powietrza z nad Afryki upalnie będzie na południu Włoch, w niektórych częściach Sardynii do 43 stopni, a w Toskanii i Apulii do 40.
7: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Zapraszam na informacje sportowe. Francja pierwszym półfinalistom piłkarskich Mistrzostw Świata. Trójkolorowi pokonali Maroko 2-0. Przeważali przez cały mecz, ale w pierwszej połowie brakowało skuteczności, a Kylian Mbappé nie wykorzystał rzutu karnego. Kapitan Francuzów strzelił swojego 8. gola na turnieju w 60. minucie, a 6 minut później wynik ustalił Ousmane Dembélé. Mój zespół pokazał dojrzałość, mówi trener Didier Deschamps. Jestem niesamowicie dumny z awansu do trzeciego półfinału z rzędu, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, co działo się w pierwszej połowie z tym obronionym karnym i trzema sytuacjami. Zabrakło nam chłodnej głowy, ale to nie zasiało żadnych wątpliwości w głowach moich piłkarzy, a już tym bardziej w głowie Kyliana. Rywalem Francji w półfinale będzie Hiszpania albo Belgia. Ten mecz dziś o 21:00. Dwie czeskie tenisistki, Karolina Muchowa i Linda Noskowa, zagrają w finale Wimbledonu. To pierwsza taka sytuacja w historii wielkoszymowego turnieju w Londynie. Obie w półfinale pokonały bardzo silne rywalki, o czym więcej teraz Przemysław Pozowski.
8: Mecz Karoliny Muchowej z Coco Gauff to był najlepszy mecz tegorocznego Wimbledonu, jeżeli chodzi o turniej kobiet. No i to był mecz, który zakończył się po 2 godzinach i 35 minutach wynikiem 6-2, 1-6, 7-6. W tym super tiebreaku Gauff miała piłkę meczową, ale zamiast zaatakować z połowy kortu, próbowała grać nieudanego dropshota. Dla Muchowej to będzie drugi finał wielkoszlemowy, bo przecież była w finale pamiętnym dla nas Rolanda Garrosa 2023 roku, gdy przegrała z Igą Świątek. Natomiast druga finalistka, Linda Noskowa, wygrała z Martą Kostiuk 6-4, 6-4. No i dla Kostiuk to była dopiero druga w tym sezonie porażka. Znów w półfinale, podobnie jak w przypadku Rolanda Garrosa.
7: A dziś półfinały męskiego turnieju. Najpierw grający z dziką kartą Brytyjczyk Artur Ferry zagra z Aleksandrem Zwieriewem, a potem Nowak Dżokowicz z Janikiem Sinnerem. Tadej Pogaczar wygrał po samotnej ucieczce szósty etap kolarskiego wyścigu Tour de France i ponownie objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Pogaczar, który był najszybszy również na trzecim etapie, zaczął uciekać 40 km przed metą na podjeździe na Col du Tourmalet. Drugie miejsce ze stratą ponad 2,5 minuty zajął główny rywal Słoweńca do triumfu w Wielkiej Pętli, Duńczyk Jonas Vingegaard.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 6 minut po godzinie 7, piątek, piąteczek, piątunia. Dzisiaj ponoć ma być spokojny koniec tygodnia właśnie. Skupimy się na zajęciach związanych ze sztuką, pięknym rozrywkom, docenimy przeróżne przyjemności i zaplanujemy coś miłego na popołudnie weekend. I to brzmi obiecująco. A co więcej w gwiazdach, o tym już za kilka chwil.

0: Reklama.
1: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, plac niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Uwaga, dekarze! Teraz Wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2020.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Intar, posiadającej w ofercie personalizowane meble na wymiar. www.intar.pl.
2: Horoskop Radia Centrum.
3: Zabieramy się za wróżenie. Baranie, zarobki i wydatki będą dla Ciebie ważnym tematem. Ktoś zacznie narzekać, ale Ty nie masz powodów do obaw. Dzisiaj, jeżeli ostatnio nie czułeś się właśnie w pracy, szczególnie doceniane, sytuacja może się zmienić. Popołudnie z kolei sprzyja odpoczynkowi. Wybierzesz się na przykład na basen i szybko odzyskasz siły. Byku, pomyśl, co chciałbyś osiągnąć albo zdobyć. Dzisiaj wszystko sprzyja działaniu. Optymizmu także Ci nie zabraknie. Planuj ważne zadania, rozglądaj się za nowymi możliwościami, zwłaszcza tymi finansowymi. Jeżeli partner zacznie Ci się dzisiaj zwierzać, to nie wdawaj się w niepotrzebne dyskusje. Bliska osoba może potrzebować od Ciebie nieco więcej czułości. Bliźnięta będą bardzo konkretne, zdecydowane. Lepiej nie wchodzić Wam dzisiaj w drogę. Pamiętajcie jednak, że nie warto robić sobie żadnych wrogów po prostu z błahych powodów. Na szczęście pomysły okażą się na tyle dobre, że wszyscy na nich skorzystają. Dzisiaj wszystko sprzyja udanym zakupom, takim kosmetycznym i tym do domu. Warto także poszukać pewnych zniżek i ponegocjować. Raku, dziś wszystko sprawi, że będzie Ci zależało na uznaniu, ale nie za wszelką cenę. Ktoś Cię skrytykuje, ale szybko znajdziesz właściwą odpowiedź. Może potrzebujesz spokojnej chwili przy kawie, żeby wszystko przemyśleć? Nie pozwól dziś nikomu się poganiać. Odetchnij od trudnych myśli i negatywnych wpływów. Lwie, przed Tobą dzień ciekawy. Dzisiaj znajdziesz dobry kierunek. Jeżeli uważnie przyjrzysz się swojej sytuacji, odkryjesz, jak pokonać takie wewnętrzne blokady. Rozmowy z przyjaciółmi okażą się inspirujące, a wieczorem zadbaj o wyciszenie i zrezygnuj z filmów o ciężkim klimacie.

0: panno. Dzisiaj wszystko sprzyja miłości z kolei i dobrej zabawie, a to się dobrze składa, bo przecież piątek. Od rana będziesz szukać miejsc, w których będzie coś ciekawego w pracy, znajdziesz także ambitniejsze plany i inspirujące zadania. Łatwo przekonasz innych, że warto postawić na kreatywność, a popołudnie sprzyja imprezom, sztuce i rozwijaniu pasji. Co uwagi, dzisiaj wszystko doda ci energii do działania. Problemów będzie mniej, za to pojawi się więcej ciekawych tematów do rozmów, zwłaszcza takie filozoficzne rozważania. Popołudnie z kolei sprzyja przyjemnym sprawom, zakupom, dbaniom o urodę, no i imprezom oczywiście. Skorpionie, wiele spraw uda się załatwić, jeżeli tylko skoncentrujesz się na tym, co najważniejsze. Niektórzy znajomi będą cię rozpraszać, ale nie musisz co chwilę sprawdzać wiadomości. Po południu więcej uwagi poświęcisz życiu towarzyskiemu i uczuciom, a jeżeli planujesz większe zakupy, to dzisiaj zachowaj ostrożność. Strzelcu, przed tobą dzień intensywny, dlatego ważne jest, żeby obserwować wszystko, co dzieje się wokół ciebie. Dzisiaj także zauważysz, z kim warto trzymać się bliżej i które pomysły przyniosą ci najwięcej radości tego lata. Nie próbuj przyspieszyć biegu wydarzeń, spróbuj jeszcze zrozumieć ich naturalny rytm. A wieczorem znajdź się czas na randkę. Koziorożcu, przed tobą także udany dzień. Raczej nie spędzisz go w samotności. Okaże się, że wiele osób jest ciekawych twojego zdania na aktualne tematy. Dziel się opiniami, działaj także w sieci i unikaj nadmiernej krytyki. Kogoś dziś pochwalisz, ktoś będzie ci wdzięczny. Bliscy docenią także twoją troskę i zaangażowanie. Co uwagi, będzie czujna, bo może wiele zyskać, podczas gdy konkurencja przeoczy coś istotne. Uwodnika, przepraszam. Wykorzystaj swoją szansę i sięgnij po to, czym od dawna ci zależy. Cóż jeszcze? Otóż dzisiaj będziesz mieć sporo takich ważnych refleksji nad ludzkim zachowaniem, powodami, dla których niektórzy pakują się w kłopoty. A wieczór tutaj trochę wyczulujesz, bo sprzyja słuchaniu podcastów psychologicznych. No i ryby na koniec. Sprawi dzisiaj księżyc, że masz już dosyć pewnych ścibskich osób. Postaraj się unikać się, bo jeżeli cię sprowokują, to trudno będzie trzymać emocje na wodzy. Po południu aura wyraźnie się poprawi. Poczujesz więcej swobody, więcej spokoju. Wieczór sprzyja także randkom oraz wydarzeniom artystycznym.
1: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Intar, posiadającej w ofercie personalizowane meble na wymiar. www.intar.pl. Reklama.
3: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lizopatówek. Ulica Rogatka 20C.
4: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają brokuł 3,99. Z naszej produkcji ciasto jogurtowe i chleb gospodarski, a z delicji gołąbki z młodej kapusty. Uwaga! Wołowina zrazowa 49,90. Schab 15,90 i udko z kurczaka 12,90. I jeszcze lody Monte i ręczniki Regina w super cenie. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Fix kucharek 1+1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
1: Trzeci weekend z Radziwiłłami, tym razem złote lata 70. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza w tę sobotę i niedzielę do Pałacu Myśliwskiego w Antoninie. Tematyczne wykłady i wystawy o modzie, powojennej historii pałacu i jego dobrodzieju Jerzym Waldorfie. Barwne klimaty PRL-u, jarmark, moto oldtimery, hipisi, amerykański bar, konkurs na przebranie z epoki, pałacowe smakowitości kuchmistrza Macieja Bartona i wiadomo, potańcówka pod chmurką. Projekt sfinansowany ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Partnerzy, salony i Naszak, Zakład Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Komunikacji Międzykulturowej WPAUAM, Grupy Rekonstrukcji Historycznej Bluszcz, Synowie Północy, Szrank, kolekcjonerzy Seventeen Boys, GOG w Przygodzicach.
5: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
6: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: Reklama.
0: 24 minuty po godzinie 7.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: W studiu Radio Centrum jest Tomasz Michalak, który przypomni nam o czym w najbliższych wiadomościach.
5: O 7.30 powiemy m.in. o niebezpiecznym zdarzeniu w Ostrowie Wielkopolskim w gminie na strzelnicy. Panowie strzelali, mieli pozwolenie, dodajmy. Okay. Mogli, ale niestety rykoszet sprawił prawdopodobnie, że jeden z panów został ranny, więc na strzelnicy trzeba uważać. O tym za moment.
0: Myślę, że nie tylko na strzelnicy. Wiadomości godzina 7.30.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.
0: No to dla was mam teraz bardzo przyjemny kawałek. Wały Jagiellońskie i Monika, dziewczyna ratownika.

0: 7:30 minęła czas na wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Tomasz Michalak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Niebezpiecznie na trasie wypadek na drodze krajowej w Gołuchowie. To mógł być rykoszet, mężczyzna raniony na strzelnicy w Ostrowie. A w wiadomościach też koncertowa propozycja z Opatówka.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: 5 osób, w tym dziecko, brało udział w zdarzeniu drogowym, do którego doszło wczoraj po południu w Gołuchowie. Jedna osoba trafiła do szpitala. Na miejsce skierowano 2 zastępy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, policję i załogę pogotowia ratunkowego.
3: 9 lipca około godziny 17:40 pleszewscy strażacy otrzymali informację o wypadku, do którego doszło w miejscowości Gołuchów na drodze krajowej numer 12 w okolicach Honda. Strażacy po dotarciu na miejsce zdarzenia zastali wypadek. W wypadku uczestniczyły 2 samochody osobowe oraz pojazd typu quad. Łącznie w tym zdarzeniu podróżowało pojazdami 5 osób, w tym dziecko.
2: Powiedział Radiu Centrum kapitan Artur Burchacki z zespołu prasowego Pleszewskiej Straży Pożarnej. Dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia będzie badała pleszewska policja.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Na otwartej strzelnicy w gminie Ostrów Wielkopolski doszło do niebezpiecznego wypadku. Ranny został jeden z uczestników strzelania. Policja wstępnie ustaliła, że obrażenia mogły być skutkiem rykoszetu. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do ostrowskiej policji w środowy poranek. Na strzelnicy przebywało wtedy 3 mężczyzn, którzy legalnie korzystali z obiektu. Wszyscy posiadali wymagane pozwolenia na broń oraz uprawnienia prowadzących strzelanie.
4: Podczas prowadzenia strzelania jeden z uczestników, używający pistoletu, poczuł nagły, silny ból w lewym udzie. Wstępne ustalenia wskazują, że obrażenia mogły zostać spowodowane rykoszetem pocisku. W chwili zdarzenia mężczyzna znajdował się sam na osi strzeleckiej, natomiast pozostali uczestnicy oczekiwali w wyznaczonej bezpiecznej strefie. Poszkodowanemu natychmiast udzielono pierwszej pomocy, został on przetransportowany do ostrowskiego szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Uczestnicy zdarzenia zostali poddani badaniu na zawartość alkoholu w organizmie. Byli trzeźwi.
2: Powiedziała Radiu Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa ostrowskich policjantów. Na miejscu policjanci pod nadzorem prokuratora zabezpieczyli broń wykorzystaną podczas strzelania, nagrania z monitoringu oraz dokumentację strzelnicy. Przeprowadzono też oględziny miejsca zdarzenia i przesłuchano świadków, a teraz trwa wyjaśnianie dokładnych okoliczności wypadku.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: I teraz czas na propozycje. Wracają letnie koncerty na ziemi kaliskiej organizowane przez Fundację Inicjatywa dla Opatówka. Pierwszy tegoroczny koncert dziś wieczorem, a gwiazdą wieczoru będzie pochodząca z Krakowa wokalistka młodego pokolenia.
5: Zapraszamy do Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatówku, gdzie odbędzie się wyjątkowy koncert Magdy Klus, wokalistki, gitarzystki, która wystąpi ze swoim autorskim repertuarem. Te piosenki mają niezwykle poetycki charakter, które z pewnością we wnętrzach biblioteki zabrzmią bardzo ciekawie i interesująco.
2: Powiedział Radiu Centrum Mateusz Walczak, prezes Fundacji Inicjatywa dla Opatówka. Początek dzisiejszego koncertu na dziedzińcu biblioteki w Opatówku o 19:00. Wstęp wolny.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także o 2 u Staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Dzień dobry tym kierowcom, którzy teraz za kółkiem zerkam na mapy drogowe z informacji, z których wynika także od Was, że ruch nieco większy, ale na spokojnie można w wielu miejscach jechać. W okolicach Ronda na Dobrzeckiej tutaj się dzieje, tu uważajcie. I tak do Korczaka będą nieco większe utrudnienia. Skrzyżowanie Wojska Polskiego z Poznańską i ze Stawiszyńską tradycyjnie o tej porze. Na szlaku bursztynowym tylko miejscami, gdzieś tam najwięcej przy rondzie na ulicy Częstochowskiej. Samo centrum miasta wygląda także całkiem nieźle. Łódzka, Winiary tu ok, natomiast już w Zdunach droga krajowa 12, gdzie dzieje się, jak wiecie doskonale, tutaj już trzeba będzie nieco dłużej postać, więc trzeba będzie być cierpliwym. No chyba, że Wam się mocno spieszy, to przypominam, że możliwe są cały czas objazdy przez Tłokinie albo Szałę. Tak będzie się działo praktycznie do końca tego roku. No jest Ostrów Wielkopolski, tu szybkie przypomnienie o remoncie ulicy Wrocławskiej. Tutaj odcinek od Ronda Bankowego do Ronda Miast Partnerskich. No i jeszcze Krotoszyn, tutaj utrudnienie na Raszkowskiej na wysokości świateł. Trwają prace.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Szykują się ważne zmiany dotyczące kart parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowelizacji przepisów, który ma ułatwić wdrożenie nowego europejskiego dokumentu obowiązującego we wszystkich państwach Unii Europejskiej.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 24 minuty do godziny 8. Wracamy do muzyki na 106.4. Już teraz Blondie, The Tide is High.

0: Reklama.
1: Natura, cisza, alpaki. Szukasz wyjątkowej atrakcji dla całej rodziny? Odwiedź Alpakotele w Kamieniu koło Kalisza. Wybierz się na spacer z alpaką po malowniczych trasach i spędź niezapomniane chwile wśród natury. Organizujemy także urodziny, ogniska i odwiedzamy Twoje wydarzenia z alpakami. Rezerwacje 575 210 320. Alpakotela. Więcej niż spacer.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska. Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

0: 13 minut pozostało do godziny 8. Dzisiaj w kalendarzu 10 lipca, więc ja już teraz daję wam znać, jakie mamy dzisiaj święta. Piąteczek, piątunio, no to jest święto samo w sobie. Ale do tego jeszcze w kalendarzu świąt tych dziwnych i dziwniejszych, oprócz dnia Nikola Tesli z okazji jego urodzin, mamy coś dla smakoszy. Takich fast foodów raczej, bo dzisiaj mamy Światowy Dzień Kebaba, czyli pewnej tureckiej potrawy, która w naszym regionie i w ogóle w Polsce szczyty popularności od wielu lat. Określenie ponoć obejmuje ponad 20 odmian tej potrawy i nie jest absolutnie jednoznaczne. O proszę, jak się okazuje. No i fryty, no fryty to wiecie. Tylko oczywiście każdy ma wątpliwości, czy to aby na pewno jest belgijski wynalazek. Ale frytki niewątpliwie w przeróżnym kształcie, cienkie, z solą, z majonezą, z ketchupem, czy co tam sobie wymyślicie, albo zapiekana pod serem. O rany, no dobra, tak przy śniadaniu chyba średnio o taki posiłek, bo potem od razu drzemka bierze. No ale jeżeli macie ochotę, to bardzo proszę, możecie dzisiaj bez żadnych wyrzutów sumienia.
1: Dzień dobry z Kalisza.

0: Komandżero i oczywiście Robin Cook. Zbliża się godzina 8.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: To będzie wakacyjnie w tematach związanych z wiadomościami i wakacyjnie, bo Polacy ponoć planują już sami.
2: Tak, dokładnie prześledziłem to, o czym powiemy wam o 8 w wiadomościach Radio Centrum. No i będzie między innymi o tym, że wyjazdy zagraniczne, wyobraź sobie, wolimy organizować na własną rękę. All inclusive, takie... nasze prywatne, powiedziałbym.
0: Tak, sami sobie zorganizujemy all inclusive. Ponoć taniej i ponoć przyjemniej.
2: Dlaczego tak jest? O tym powiemy już za moment, punktualnie o 8.
1: Reklama.
3: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lizopatówek. Ulica Rogatka 20C.
4: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
5: Sklepy Społem w Kaliszu polecają brokuł 3,99. Z naszej produkcji ciasto jogurtowe i chleb gospodarski, a z delicji gołąbki z młodej kapusty. Uwaga! Wołowina zrazowa 49,90. Schab 15,90 i udko z kurczaka 12,90. I jeszcze lody Monte i ręczniki Regina w super cenie. A już od poniedziałku Społem rozdaje gratisy. Fix kucharek 1 plus 1 gratis. Społem Kalisz. Tradycja i jakość.
6: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
7: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
8: Garnitur! Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
9: Kuchnia na dziko, czyli dania z dziczyzny i konkurs kulinarny dla kół gospodyń wiejskich, lokalni artyści, pyszne jedzonko, wyścig o tytuł kulinarnych szefowych LGD, pokaz mistrza kuchni Andrzeja Adamusa na finał, koncerty Andrzeja Cierniewskiego i zespołu Fanatic. Smaki LGD, 13. edycja imprezy lokalnej grupy działania Stowarzyszenia Długosz Królewski. Niedziela 12 lipca, Brzeziny, Estrada nad Kąpieliskiem, start od 14. Zapraszają Zbigniew Słodowy, prezes stowarzyszenia, oraz Marek Cieślarczyk, wójt gminy Brzeziny.
1: Reklama.
10: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: No w tej pogodzie jeszcze jest rzeźko, zerkam na termometr, prawie 15. Są takie miejsca, gdzie dzisiaj jeszcze może trochę pokropić, ale spokojnie, nie musicie brać parasola, to nie będą żadne ulewy. Dziś maksymalnie w naszym regionie zobaczymy 23 stopnie, to w godzinach popołudniowych. Będzie też trochę więcej słońca i po południu być może znów pokropi. Wiatr z zachodu wieje teraz słabo, a na barometrach mamy obecnie 1012 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 8. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Szef polskiej dyplomacji ostrzega przed rosyjskimi prowokacjami. Bez przełomu po rozmowie prezydentów Polski i Ukrainy. Opcja all inclusive nie dla Polaków. Wolimy organizować wyjazdy na własną rękę. Agnieszka Trojanowska-Bis. Przed rosyjskimi prowokacjami ostrzega szef polskiego MSZ-u.
4: Mamy wiarygodne informacje, że Rosjanie znowu coś planują. Celem tych ostrzeżeń jest odwiedzenie od wykonania tych prowokacji.
3: Radosław Sikorski ostrzega, że w Polsce w najbliższych dniach możemy spodziewać się wzrostu osób podszywających się pod instytucje czy inne osoby, aby eskalować negatywne emocje między Polską a Ukrainą. Według brytyjskiej prasy Rosja może planować też zbrojne prowokacje na granicy z Polską lub państwami bałtyckimi. Ukraiński prezydent po spotkaniu z polską głową państwa określił spotkanie jako ważne, dość długie i konstruktywne. Wołodymyr Zełański dodał, że omówione zostały priorytetowe kwestie historyczne.
5: Moim zdaniem powinniśmy być konstruktywni i delikatni, aby nie zniszczyć ważnych przyjacielskich i sąsiedzkich relacji między Ukrainą a Polską.
3: Polski prezydent po spotkaniu przyznał, że nie udało mu się przekonać ukraińskiego przywódcy do zmiany zdania w sprawie gloryfikowania symboli i osób powiązanych z ukraińską powstańczą armią.
6: Też nie przystępowaliśmy z taką nadzieją, że uda się wszystkie kwestie rozwiązać.
3: Jutro przypada rocznica tak zwanej Krwawej Niedzieli, która była punktem kulminacyjnym zbrodni wołyńskiej z 1943 roku. W poprzednich latach w obchodach tej rocznicy kilka razy wspólnie uczestniczyli prezydenci Polski i Ukrainy. W związku z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie rząd nie wyklucza powrotu do pakietu obniżek cen paliw na stacjach, a te idą w górę. Ceny diesla na dużej części stacji przekroczyły 7 zł i to najwięcej od maja. Jednocześnie ceny benzyny zbliżają się do 7 zł i to najwięcej od marca. O czym Bartosz Kądziałka?
7: Pakiet obniżek obowiązywał od końca marca do końca czerwca. Rząd wycofał się z niego w związku z porozumieniem między USA a Iranem, ale porozumienie okazało się kruche, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Refleks.
8: Ponowne ataki Stanów Zjednoczonych na Iran i stwierdzenia prezydenta Stanów Zjednoczonych, że w zasadzie tego porozumienia już nie ma, które doprowadziło wcześniej do spadku cen ropy naftowej.
7: Przez ostatni tydzień ceny paliw poszły w górę o 6-8 groszy.
8: To może być nie koniec podwyżek, bo one mogą wzrosnąć jeszcze o co najmniej 10 groszy na litrze.
7: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6,85, a za olej 6,99.
3: Polacy wolą planować urlop samodzielnie. Taką opcję preferuje połowa Polaków. Opcję wakacji all inclusive wybiera niespełna 14%, wynika z badania Barometr Providenta. Wynika z niego także, że obecnie większą popularnością cieszą się wyjazdy nastawione na zwiedzanie i poznawanie nowych miejsc niż na plażowanie. Ale pogoda poprawia się i w Polsce także będzie można plażować w najbliższym czasie, ale tylko w części, informuje synoptyk Michał Kowalczuk z Instytutu Meteorologii.
9: W ciągu najbliższych 2 dni Polska pogodowo będzie podzielona niemalże na pół. Będziemy mieli słoneczny zachód i pochmurny oraz deszczowy wschód kraju. Na zachodzie temperatura przeważnie około 23-25 stopni, natomiast na wschodzie bardziej pochmurno, deszczowo i chłodniej, od 18 do 21 stopni przeważnie.
3: Powrót letnich temperatur spodziewany jest po weekendzie.
1: Kursy walut.
2: No tak, już zaplanujecie sobie te wakacje na własną rękę, to pamiętajcie jeszcze, żeby na własną rękę się udać do kantoru i kasę wymienić, taką, która będzie potrzebna. No i średni kurs waluty wam teraz sprawdzam. Euro to obecnie 4 zł 33 grosze, dolar amerykański 3 zł 78 groszy, frank szwajcarski z kolei to 4 zł 70 groszy i funt brytyjski, ten ma się najlepiej, 5 zł i 8 groszy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Od samego rana.
2: No i od samego rana ja także do was z informacjami dotyczącymi tego, kto świętuje dzisiaj. Komu tak przy piąteczku składać życzenia? No i pytanie, czy będziecie świętować, skoro dzisiaj Światowy Dzień Kebaba i Frytek, to właśnie przy takim zestawie. No cóż, w każdym razie pamiętajcie o tych, którzy mają dzisiaj imieniny. Aleksander, Amelia, Aniela, Antoni, Daniel, Emanuel, Filip, Maurycy i Zacheusz. Piękne imię. Jak jest jakiś Zacheusz po drugiej stronie radbiornika, to niech da znać. Wszystkiego co najlepsze i oczywiście ode mnie także upominek muzyczny. 5 minut po 8.
1: Dzień dobry z Kalisza.

0: Reklama.
1: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
2: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Agrifirm w Topoli Wielkiej, lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
0: Reklama.
4: Od radia.
5: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
6: z Sylwią Szydłowską, historyczką sztuki i opiekunką zbiorów Tadeusza Kulisiewicza w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej, porozmawiamy o wystawie Kulisiewicz Akt.

Wakacje, wakacje trwają. 10 lipca w kalendarzu, piątek, piąteczek, piątunia. Są tacy, którzy planują wyjazd właśnie dzisiaj albo już wyjechali, no to jedźcie ostrożnie. Ja wam życzę, żeby to był naprawdę udany wyjazd. Szukam, patrzę. Powiem wam, że takie nudy, jeżeli chodzi o te rankingi tych najpopularniejszych miejsc, bo tam się za dużo nie zmienia. Nadal Grecja z bogatą ofertą hoteli na takich wyspach jak Kreta, Rodos, Korfu czy Zakynthos, ale ja wam mogę tutaj polecić od siebie, tak z autopsji, jak to ładnie mówią, że Riviera Olimpijska jest bardzo przyjemna. Tu macie morze, tutaj Góry Olimpu. Jak ktoś lubi starożytność, to już w ogóle się robi przyjemnie. I czasami bywa nieco taniej. A propos Rivier, to Turecka i Wybrzeże Egejskie cały czas są w cenie. Słyną z luksusowych, rozbudowanych kompleksów wypoczynkowych, doskonałego wyżywienia. Formuła all inclusive. To dla tych, którzy tak rzadko kiedy wychodzą z hoteli. Ale pamiętajcie, że jak już gdzieś wyruszacie i wracacie, potem mówicie, że tak, byłem w Turcji, a siedziałem w hotelu, to ja mam trochę wrażenie, że to się po prostu nie liczy. No dobra, złośliwość trochę malutka z mojej strony. Hiszpania, Włochy również, ale jeżeli chodzi o takie budżetowe perełki, to cały czas króluje jeszcze Bułgaria i Albania. Gdziekolwiek się udacie, albo nawet na własny Rodos, to niech was to cieszy. Ważne, żeby mieć trochę odpoczynku i czasu dla siebie.

0: 22 minuty po godzinie 8.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: W najbliższych wiadomościach mamy coś dla fanów czarnego sportu.
2: No tak, a jak czarny sport, to Stadion Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, ale nie tym razem w Ostrowie, a w Bydgoszczy. Pojadą ostrowianie, powalczą o kolejne punkty w ramach ligi. Szanse są niewielkie na wygraną, ale oczywiście walczyć trzeba. O tym powiemy za chwilę.
0: I kibicować również, trzymamy mocno kciuki. Szczegóły o 8.30.
3: Reklama.
4: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
3: Reklama.
5: Muzyka

0: Zbliża się godzina 8:30, więc czas na kolejne wiadomości z naszego regionu. Te przedstawi Tomasz Michalak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: 53-latek poszukiwany listem gończyn zatrzymany. Kaliskie zabytki z dotacjami z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Powiemy też o niedzielnym meczu żużlowców w Bydgoszczy.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Kilkanaście lat temu miał wykorzystać seksualnie osobę małoletnią. Od lutego ubiegłego roku ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Teraz 53-latek trafił w ręce policji. Zatrzymano go na terenie Ostrowa.
3: Mężczyzna był poszukiwany listem gończym przez Sąd Rejonowy w Kaliszu. Mężczyzna dopuścił się czynu z artykułu 200 Kodeksu Karnego dotyczącego seksualnego wykorzystania osoby małoletniej. Do zdarzenia doszło kilkanaście lat temu, a sprawa została zgłoszona organom ścigania w 2019 roku. Mężczyzna usłyszał wyrok skazujący, po czym zaczął się ukrywać. Mężczyzna długi czas przebywał poza granicami kraju. Gdy wrócił do Polski, policjanci ustalili, że przebywa na terenie Ostrowa Wielkopolskiego.
2: Powiedziała Radiu Centrum aspirant sztabowa Monika Kołaska, rzecznik prasowa pleszewskiej policji. 53-latek został zatrzymany w swoim ostrowskim mieszkaniu. Mężczyzna kolejne dwa lata spędzi w więzieniu.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: 80 tysięcy złotych dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na kaliskie zabytki. Sejmik województwa wielkopolskiego właśnie przyznał dofinansowanie na prace przy dwóch kościołach. 40 tysięcy złotych trafiło do parafii prawosławnej pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Kaliszu. Pieniądze będą przeznaczone na prace konserwatorsko-restauratorskie przy prawej ścianie nawy od strony kruchty. Kolejne 40 tysięcy otrzymała parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego. Dzięki tej kwocie uda się naprawić i poprawić stan elementów powłoki żelbetowej wraz z odtworzeniem zabezpieczenia przeciwwodnego i przeciwkorozyjnego. To w zachodniej części budynku kościoła.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Zmieniamy temat. Jeszcze tylko do 17 lipca potrwają konsultacje społeczne dotyczące projektu planu ogólnego miasta i gminy Krotoszyn. Plan ogólny jest nowym dokumentem planistycznym, który określi kierunki rozwoju przestrzennego gminy, a także zasady zagospodarowania terenów w przyszłości. Dlatego ważne jest, aby mieszkańcy mogli zapoznać się z projektem i zgłosić też swoje uwagi. A z projektem planu ogólnego można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Krotoszyńskiego Samorządu. Uwagi do projektu można składać w siedzibie urzędu, a także elektronicznie na adres e-mail krotoszyńskiego urzędu bądź za pośrednictwem skrzynki ePUAP, także do 17 lipca. U niepokonanego lidera bramczyk Polonii Bydgoszcz swój kolejny mecz odjadą żużlowcy Munfin Magnusa Ostrów. W tę niedzielę o 16:30 na torze w Bydgoszczy ostrowski zespół wielkich szans na wygraną nie ma, co nie przekreśla na szczęście do końca szans na udział w playoffach.
4: Wszystko przez to, że tabela Metal K z drugiej Ekstraligi jest tak spłaszczona, że teoretycznie jeszcze 6 punktów zdobytych w 4 ostatnich meczach rundy zasadniczej może dać czwarte miejsce i udział w fazie play-off, gwarantującej przede wszystkim bezpieczne utrzymanie. To scenariusz jednak bardzo optymistyczny, bo inne wyniki meczów musiałyby się ułożyć wybitnie korzystnie dla ostrowskiej drużyny. Te potrzebne 6 punktów Munfin Magnus może zdobyć na swoim torze, wygrywając z bonusami zespołami z Rzeszowa 31 lipca i Łodzi 13 sierpnia. Oprócz meczów w Bydgoszczy, gdzie praktycznie każdy skazany jest na porażkę, zespół trenera Tomasza Gapińskiego ma jeszcze do odjechania mecz w Rybniku 9 sierpnia. W niedzielę zdecydowanym faworytem spotkania jest bramczyk Polonia, która lideruje tabeli z kompletem zwycięstw i jako jedyna jest pewna udziału w rundzie play-off. Pozostałe 7 zespołów może zarówno pojechać w walce o awans do PG Ekstraligi, jak i o utrzymanie w Metalka z drugiej Ekstralidze. Dodajmy, że w awizowanym składzie Munfin Magnusa Ostrów na mecz w Bydgoszczy nie ma Tajao Findena, który go zastąpił Chris Holder. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także od wału staromiejskiego.
7: Informacje dla kierowców.
0: Ruszamy w trasę po raz kolejny i ostatni w godzinach porannych. I cóż tam w tej trasie? Otóż ruch jest nieco większy, jak się okazuje. Kaliski trójkąt bermudzki, jak to mawiają niektórzy, czyli skrzyżowanie od Stawiszyńskiej Wojska Polskiego do Majkowskiej na 3 maja. Tutaj ruch jest dosyć spory, tu trzeba będzie odrobinę zwrócić się w cierpliwość, no ale są światła, więc na spokojnie. Samo centrum miasta wygląda całkiem nieźle. Na Podmiejskiej w kierunku Dobrzeckiej jest okej, natomiast przy Dobrzeckiej, przy rondzie tutaj uważajcie, tutaj trzeba będzie trochę zwrócić się cierpliwość. Noga z gazu. Dwunastka. Winiary, Łódzka wygląda nieźle. No i oczywiście o tej porze tradycyjnie w Zdunach. Tu dzieje się najwięcej. Tutaj będziecie musieli troszeczkę postać, no chyba, że skorzystacie z objazdów. Ostrów Wielkopolski. Pamiętajcie, że remont wrocławskiej trwa, który jeszcze potrwa kilka miesięcy, a to odcinek od Ronda Bankowego do Miast Partnerskich. Leduchowskiego także w przebudowie. No i droga krajowa 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna. Tu dzieje się najwięcej i w Pleszewie trwa przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupalis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
6: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Wszystkie nowe auta sprzedawane w Unii Europejskiej mają teraz nie tylko obserwować drogę, ale także kierowcę. No tak, będziemy obserwowani. Nowe przepisy bezpieczeństwa wymagają systemu ostrzegania przed rozproszeniem uwagi. W wielu autach oznacza to kamerę na podczerwień skierowaną wprost na twarz kierowcy. Taki system będzie sprawdzać, czy oczy patrzą we właściwym kierunku, czy głowa jest odwrócona do drogi, czy kierowca czasami zbyt długo nie skupia się na prowadzeniu, zamiast na prowadzeniu na czymś innym. Pomysł prosty. Jeżeli ktoś patrzy w telefon, odwraca wzrok albo traci koncentrację za kierownicą, samochód może go ostrzec, zanim dojdzie do niebezpiecznych sytuacji. Z jednej strony ma to zwiększyć bezpieczeństwo, bo wystarczy kilka sekund nieuwagi, aby zwykła podróż zmieniła się po prostu w tragedię. Ale z drugiej strony, niektórzy mówią, że to dość dziwny nowy etap motoryzacji. Przez dekadę auta miały chronić nas przed tym, co dzieje się na zewnątrz. Teraz zaczynają obserwować to, co dzieje się w środku.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 23 minuty do 9.

0: gdzie?
1: Reklama. Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
2: Patrz, to ściana, którą postawiłem 3 dni temu.
3: A kurczątko, ona stoi.
2: Bo kupiłem u Wesołka. Wysokiej jakości cement Cemex i trafiłem na promocję.
3: A mówią, że jak tanio, to słabo.
2: Bo nie znają Wesołka.
3: Jesteś wielki. Teraz dostawa na budowę także z rozładunkiem.
2: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
6: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
7: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
1: Reklama.
8: Kalendarz muzyczny.
9: A w kalendarzu muzycznym mam dzisiaj 10 lipca i 1954 roku urodził się wtedy Neil Tennant, wokalista duetu Pet Shop Boys. Wcześniej był dziennikarzem tygodnika muzycznego Smash Hits. A ja dla Was z tej okazji mam kawałek, który doskonale znacie nie tylko z anteny Radia Centrum. Always on my mind.

0: 5 po minutę do 9.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Czyli za chwilę kolejne wiadomości z kraju i ze świata.
2: A o 9 zajrzymy do sklepów i sprawdzimy, jakie jest tempo podwyżek w sklepach. Jest dobrze, bo ceny wyhamowują kolejny miesiąc z rzędu. O tym za moment.
0: Wiadomościach o 9.
3: Reklama.
4: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
5: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają brokuł 3,99 z naszej produkcji, ciasto jogurtowe i chleb gospodarski, a z delicji gołąbki z młodej kapusty. Uwaga! Wołowina zrazowa 49,90, schab 15,90 i udko z kurczaka 12,90 i jeszcze lody Monte i ręczniki Regina w super cenie. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Fix kucharek 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: W tej pogodzie dzisiaj w kratkę, tak jak już Wam wspominałam, trochę słońca, trochę przelotnych opadów, trochę wiatru i trochę chmur, ale dzisiaj nie będzie jakoś mocno wiało, na razie z zachodu słabo 13 km na godzinę, na moim termometrze 16 stopni dziś, maksymalnie w południowej Wielkopolsce 23. Z kolei na barometrach 1012 hektopaskali, warunki biometeo obojętne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 9. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Ciężarna z ostrym zapaleniem wyrostka, lekarze zbagatelizowali objawy. Podejrzano o napad na warszawskiego jubilera, złapany. Na wizyty psów otwierają się restauracje w Hongkongu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Szpital w Wągrowcu pod lupą służb w sprawie ewentualnych zaniedbań lekarzy. Chodzi o sprawę ciężarnej pacjentki, u której dopiero po przeniesieniu do innego szpitala wykryto ostre zapalenie wyrostka. Lekarze w Wągrowcu mieli zbagatelizować ból, na który skarżyła się kobieta, jej prośby o dodatkowe badania. Śledczy prowadzą obecnie dochodzenie pod kątem narażenia kobiety na utratę życia lub zdrowia. Sprawę bada również Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej. Jeśli ustalą, że doszło do nieprawidłowości, wtedy podejmiemy działania, mówi dyrektor szpitala dr Przemysław Bury.
4: Ten lekarz nie został odsunięty od obowiązków, ani nikt inny, który w tym czasie zapewniał opiekę w stosunku do tej pani pacjentki, ponieważ na ten moment nie ma żadnych potwierdzonych informacji.
3: Dyrektor szpitala zapewnia, że szpital współpracuje z prokuraturą. Ciężarna kobieta przebywała w wągrowieckim szpitalu w maju tego roku, gdy lekarze odmówili przeprowadzenia ponownych badań. Wypisała się ze szpitala i przeniosła do placówki w Obornikach pod Poznaniem, gdzie szybko trafiła na salę operacyjną. Jeden z podejrzanych o napad na jubilera w warszawskiej Galerii Mokotów jest już w rękach policji. 46-latek trafił w ręce służb, gdy próbował przekroczyć granicę chorwacko-serbską. Do napadu w Galerii Mokotów doszło w grudniu 2024 roku. Do butiku wbiegło trzech zamaskowanych sprawców. Użyli gazu łzawiącego wobec pracownika ochrony. Potem przedmiotem przypominającym broń steroryzowali sprzedawczynię. Ukradli biżuterię o szacunkowej wartości około 1,5 miliona złotych. Pogoda powoli się poprawia, ale nie dla wszystkich, informuje synoptyk Michał Kowalczuk.
5: W rejonach podgórskich będzie największe ryzyko przelotnych opadów, deszczu i burz. Na Mazurach także. Natomiast najwięcej rozpogodzeń wygląda na to, że będzie na Pomorzu, zwłaszcza na Pomorzu Zachodnim. Natomiast jak to nad morzem bywa, temperatura też nie będzie zbyt wysoka, przeważnie około 19-21 stopni.
3: Powrót letnich temperatur spodziewany jest po weekendzie. Tempo podwyżek w sklepach wyhamowuje kolejny miesiąc z rzędu. W czerwcu codzienne zakupy zdrożały średnio 2,7% rok do roku. To mniej niż w poprzednich miesiącach. Osłabienie wzrostu cen widać szczególnie w przypadku żywności. Dziś 85. rocznica mordu Żydów w Jedwabnem. Przed południem przy pomniku ku czci pomordowanych modlitwę organizuje gmina żydowska w Warszawie. Według ustaleń śledztwa Instytutu Pamięci Narodowej mordu dokonała z inspiracji Niemców grupa miejscowych Polaków. Niegodzące się z tymi ustaleniami skrajnie prawicowe środowiska organizują w Jedwabnem swoje spotkania. Psy z dostępem do lokali gastronomicznych w Hongkongu to pierwsze tego typu pozwolenia od ponad 30 lat. W ramach pilotażu władze Hongkongu pozwoliły na wprowadzenie czworonogów do ponad 900 wybranych barów i restauracji. Zmiana ma promować kulturę przyjazną zwierzętom i stymulować lokalną gastronomię. Psy w restauracjach muszą być jednak trzymane na smyczy o długości do 1,5 metra lub znajdować się w specjalnych wózkach. Zakaz wstępu nadal obejmuje rasy uznawane za agresywne.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Idą jak po swoje. Francja pokonała Maroko 2-0 i awansowała do półfinału mundialu. Kolejnego, już 8. gola na tym turnieju strzelił Kylian Mbappé. Kapitan trójkolorowych ostrożnie podchodzi do tezy, że Francja jest nie do pokonania. Czy to najlepsza reprezentacja w historii? Nie. Byłem już mistrzem świata i wicemistrzem świata, a ta drużyna medalu jeszcze nie ma. Ale tak, to zespół z największym potencjałem, ma mnóstwo jakości i pozwala marzyć. Dopóki jednak nie udowodnimy czegoś innego, a nie widzę obok siebie awansuje złotego pucharu, ciężko mówić, żebyśmy byli najlepsi. Rywala Francji w półfinale poznamy dziś wieczorem. Hiszpania zagra z Belgią i jest faworytem, choć nie zdaniem trenera Luisa de la Fuente. Nie mam w sobie żadnego strachu, obaw czy oporu przed mówieniem, czy jesteśmy faworytami, czy też nie, ponieważ to o niczym nie przesądza. Podoba mi się jednak to, że ludzie tak o nas myślą, bo to wynika z tego, że po raz kolejny doceniają pracę, którą wykonaliśmy. Tak czy inaczej, uwierzcie mi, w takich meczach nie ma faworytów. Belgowie po świetnym meczu z USA są pewni siebie, choć wiedzą, że przyjdzie im zagrać z bardzo mocnym przeciwnikiem, mówi trener Rudy Garcia. Są jeszcze bardziej solidni niż kiedykolwiek, nie stracili w tym turnieju jeszcze bramki, ale statystyki są po to, by je przełamywać, więc oczywiście zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby strzelić gola. Chcemy brać czynny udział w grze, nie tylko cierpieć na boisku, w przeciwnym razie odpadniemy, a tego nie chcemy. Meczy Hiszpania-Belgia dziś o 21:00 w Los Angeles. Kolejny reprezentant Polski zmienia klub po tym, jak w środę Jakub Kamiński zamienił FC Köln na Benfica Lizbona, a wczoraj Oskar Wójcik przeszedł z Krakowi do Werderu Brema. Podpisał 5-letni kontrakt. Karolina Muchowa i Linda Noskowa zagrają jutro w finale Wimbledonu i będzie to pierwszy czeski finał wielkoszlemowy w historii. A dziś poznamy finalistów męskiego turnieju. Bohater Brytyjczyków, mało znany Arthur Ferry, zagra z Aleksandrem Zwieriewem. Niemiec jest pod wrażeniem gry swojego rywala. To już jest niesamowita historia, ale ja zamierzam ją zakończyć. Mam nadzieję, że to będzie znakomita walka dwóch świetnych zawodników. W drugim półfinale Nowak Dżokowicz zagra z Janikiem Sinnerem.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 6 minut po godzinie 9:00. Dla tych z was, którzy nie zauważyli, piątek dzisiaj w kalendarzu i pamiętajcie, żeby poświętować dzień kebaba, dzisiaj dzień frytek. Trochę na tłusto. Lato trwa do końca lata, 74 dni, więc jest się czym jeszcze cieszyć.
1: Dzień dobry z Kalisza.
2: Oby pogoda się jeszcze poprawiła, to już będzie fajnie.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Ostrowski Sanepid informuje o wodzie niezdatnej do picia. To w strefie zaopatrzenia czekano w gminie Ostrów Wielkopolski, która zapatruje Lewków, m.in. Starysta, Franklinów, Baby, Konklewo, Lewkowiec i Karski, Michałków. Ta woda może się nadawać do spożycia przez ludzi po uprzednim przygotowaniu. Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty. Pamiętajcie o tym. Pisaliśmy również o niezdatnej do picia wodzie w 3 miejscowościach powiatu ostrzeszowskiego. Tutaj także informacje od powiatowego inspektoratu sanitarnego w Ostrzeszowie, że w próbkach wody wykryto, podobnie jak tu w Ostrowskim, obecność bakterii coli. Tym razem dotyczy to także innych miejscowości, o których poczytacie również w naszej internetowej gazecie.
0: www.rc.fm.
2: Reklama. Kuchnia na dziko, czyli dania z dziczyzny i konkurs kulinarny dla kół gospodyń wiejskich, lokalni artyści, pyszne jedzonko, wyścig o tytuł kulinarnych szefowych LGD, pokaz mistrza kuchni Andrzeja Adamusa na finał, koncerty Andrzeja Cierniewskiego i zespołu Fanatic. Smaki LGD, 13. edycja imprezy lokalnej grupy działania Stowarzyszenia Długosz Królewski. Niedziela 12 lipca, Brzeziny, estrada nad Kąpielisem.

0: od radia.
1: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem...
2: z Sylwią Szydłowską, historyczką sztuki i opiekunką zbiorów Tadeusza Kulisiewicza w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej porozmawiamy o wystawie Kulisiewicz Akty. Zaprosimy też na oprowadzanie kuratorskie. Hashtag warto posłuchać.
1: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
0: Od radia dla Ciebie.

0: 23 minuty po godzinie 9.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za chwilę kolejne wiadomości z naszego regionu. O czym tym razem? Od reportera Radio Centrum, Tomka Michalaka.
2: A będziemy mówić o tym, co dzieje się w Mikstacie, choć trzeba byłoby zapytać Kepasa na przykład, bo tam podobno spora grupa obcokrajowców, Hiszpanie i nie tylko. I według najnowszych danych GUS-u większość mieszkańców miasta stanowią obcokrajowcy. No ale jest tutaj pewne ale i to duże ale, o którym powiemy już za moment. Słuchajcie wiadomości.
0: 9.30.
3: Reklama. Natura, cisza, alpaki. Szukasz wyjątkowej atrakcji dla całej rodziny? Odwiedź Alpakotele w Kamieniu koło Kalisza. Wybierz się na spacer z alpaką po malowniczych trasach i spędź niezapomniane chwile wśród natury. Organizujemy także urodziny, ogniska i odwiedzamy Twoje wydarzenia z alpakami. Rezerwacje 575 210 320. Alpakotela. Więcej niż spacer.
4: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
5: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają Brokuł 3,99. Z naszej produkcji ciasto jogurtowe i chleb gospodarski, a z delicji gołąbki z młodej kapusty. Uwaga! Wołowina z Razowa 49,90. Schab 15,90. I udko z kurczaka 12,90. I jeszcze lody Monte i ręczniki Regina w super cenie. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Fix kucharek 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
3: Reklama.

0: To oczywiście Amy Winehouse, You Know I'm Not Good. Zbliża się godzina 9.30, więc mała przerwa w muzyce. Czas na kolejne wiadomości z naszego regionu. Tomasz Michalek.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zależy, kto mierzy, czyli w Mikstacie. Czy w Mikstacie obcokrajowcy stanowią większość mieszkańców? O tym za chwilę. W wiadomościach też poszukiwania mężczyzny w Ostrzeszowie i medalowe szanse lekkoatletów stali.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Opublikowanie 1 lipca eksperymentalnego badania liczby osób przebywających w Polsce na podstawie tzw. śladu życia wzbudziło w mediach ogromne kontrowersje. W samym środku medialnego zainteresowania znalazły się niespodziewanie miasto i gmina Mikstat. Według opracowania GUS-u w tym wielkopolskim mieście żyje więcej cudzoziemców niż miejscowych. Obcokrajowcy mają stanowić ponad 53% ogółu mieszkańców miasta, a po zsumowaniu liczby mieszkańców miasta i obszarów wiejskich gminy, odsetek obcokrajowców wśród nieco ponad 8 tysięcy mieszkańców ma stanowić blisko 30%. Burmistrz Mikstatu Henryk Zieliński ma jednak spore zastrzeżenia co do wiarygodności tych szacunków.
3: Baca w górach, jak liczy stado baranów, to najpierw położy się, policzy nogi baranów, podzieli przez 4 i mu wyjdzie, ile ma baranów w stadzie. Najgorzej jak baran zaczyna liczyć, to wtedy wynik wychodzi dziwny. Eksperyment, który zrobili, nijak się ma do rzeczywistości. My cały czas prowadzimy te dane. Tam jest metoda statystyczna, która daje ten wynik, no barani. I tyle.
2: Podkreśla w rozmowie z Radiem Centrum Henryk Zieliński, burmistrz Mikstatu. Według samorządowych szacunków miasto i gminę zamieszkuje około 6 tysięcy osób, w tym niespełna 1000 cudzoziemców z 28 krajów, wśród których spory odsetek stanowią mieszkańcy Ameryki Łacińskiej. Henryk Zieliński przyznaje, że bardziej martwi go fakt, że lokalny turniej piłkarski wygrała reprezentacja Kolumbii, a nie Polski, niż ewentualne problemy z integracją cudzoziemców, których jego zdaniem nie ma.
3: Ludzie są świetnie zintegrowani. Jest taka pozytywna nawet interakcja między stałymi mieszkańcami a tymi, którzy przyjeżdżają tutaj czasowo do nas. A te badania, które zrobiono z takim wynikiem eksperymentalnym, baranim, no to tylko zakłóca normalny rytm życia, bo co chwilę ktoś dzwoni właśnie i pyta, jak to tutaj jest, że jest więcej cudzoziemców niż Polaków. Boję się, żeby ktoś z tego nie zrobił akcji wyzwalania białego człowieka w Mikstacie z okupacji cudzoziemców, bo nic takiego tutaj nie ma.
2: Dodaje burmistrz Mikstatu. Jego zdaniem cudzoziemcy płynnie integrują się z lokalną społecznością, czego dowodem są m.in. msze w języku hiszpańskim odprawiane w kościele farnym w Mikstacie.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Teraz historia ze szczęśliwym zakończeniem. Chwilę grozy przeżyła córka 58-latka, która w środowe przedpołudnie zgłosiła jego zaginięcie. Mężczyzna oddalił się swoim autem od miejsca zamieszkania i przez wiele godzin nie dawał znaku życia. Na szczęście wieczorem służbom udało się znaleźć ostrzeszowianina.
4: Jak ustalono, 58-latek wyjechał z miejsca zamieszkania pojazdem marki Suzuki, wcześniej oświadczając, że potrzebuje odpocząć. W wyniku podjętych czynności policjanci ustalili przybliżone miejsce przebywania zaginionego. Na wskazany obszar skierowano funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej wraz z operatorem drona oraz druhów ochotniczych straży pożarnych.
2: Powiedziała Radiu Centrum aspirant sztabowa Magdalena Handziuk, rzeczniczka prasowa ostrzeszowskich policjantów. Około 19.30 mężczyznę odnaleziono w lesie. Na miejsce zadysponowano zespół ratownictwa medycznego, który udzielił mu pomocy. 58-latek trafił do szpitala w Kępnie. 3 medalowe szanse mają ostrowscy lekkoatleci podczas 43. PZLA Mistrzostw Polski U23, które w sobotę i niedzielę będą rozgrywane w Krakowie. Niestety z uwagi na kontuzję Stal nie wystąpi na tej imprezie w optymalnym składzie.
5: Ostrowska ekipa w Grodzie Kraka wystąpi mocno osłabiona bez dwójki swoich największych kobiecych gwiazd. Na starcie zabraknie bowiem Olgi Szlachty, która studiuje w Stanach Zjednoczonych, ale latem miała startować w barwach stali w Mistrzostwach Polski do lat 23. Niestety Olga Szlachta nie wystartuje w sezonie letnim z uwagi na kontuzję stopy. Inga Kanicka powoli wraca do treningów po kontuzji i może uda się, by wystartowała w Mistrzostwach Polski seniorów. Na te młodzieżowców nie jest jeszcze gotowa, powiedział Radiu Centrum trener ostrowskich lekkoatletów Michał Walczak. 3 czy medalowe szanse klubu sportowego Stalela Ostrów w Krakowie związane są z Emilią Twardowską w skoku wzwyż, Dawidem Grzonką w biegu na 100 metrów oraz ze sztafetą męską 4x 100 metrów. Liczymy na medale, ale w żadnym z tych przypadków nie jesteśmy faworytami do złota, zaznacza trener Stali. Poza wymienionymi reprezentantami ostrowskiego klubu w Krakowie wystartują jeszcze Oliwia Kalińska na 100 i 200 metrów, Michał Jopek, Karol Błaszczak, Piotr Stojanowski, Jan Kobyłka w biegu na 100 metrów oraz Hubert Brudło na dystansie 1500 metrów. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
2: Wchodzimy w fazę pucharową, ale już teraz mamy dwóch liderów.
3: Sprażynki przysnacki o smaku bekonu.
2: Oraz bekonu i syropu klonowego.
3: Uczta dla fanów prażynek.
2: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
8: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
7: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
9: Promocja trwa do 31 sierpnia.
7: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
9: Armatura 24.pl.
10: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kashua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
11: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60, Intar Kalisz, Wrocławska 48.
0: Reklama.

0: 15 minut pozostało do godziny 10, czas na zmianę nuty.
1: A teraz w Radiu Centrum Rok z okienka.
0: To były lata 80, to był 1987 rok. Jak patrzę na tych panów, których zresztą bardzo lubię i ich muzykę również, i przypominam sobie niektóre komentarze pod naszymi wykonawcami, nie tylko z Polski, którzy mają swoje kreacje artystyczne, i te komentarze, że kiedyś to panowie wyglądali jak prawdziwi mężczyźni. No proszę, pamiętajcie, że kreacja artystyczna jest przeróżna i na przestrzeni przeróżnych lat była taka, jaka była. Bo to artyzm przecież, a ci doskonale o tym wiedzą. Panowie z formacji Kiss, album Crazy Nights i kawałek o tym samym tytule. Już teraz Crazy, Crazy Nights.

0: Reklama.
1: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
2: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
3: Garnitur!
4: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
5: Trzy kolory, dwa dni, jedno miejsce. Zapraszamy 10 i 11 lipca na festiwal Reggae na Piaskach w Ostrowie Wielkopolskim. W sobotę zagrają Tabu, Obidaja z Francji, Tumbao, Szaszamane i Kinior Reggae Sound. W piątek Sound System Night, Ashwaganda i Ksiądz Maken Pierwszy. Reggae, dub i pozytywne wibracje do późnej nocy. Bilety i informacje reggaenapiaskach.pl. Reggae na Piaskach 2026. Bądź częścią tej historii.
6: Trzeci weekend z Radziwiłłami, tym razem złote lata 70. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza w tę sobotę i niedzielę do Pałacu Myśliwskiego w Antoninie. Tematyczne wykłady i wystawy o modzie, powojennej historii pałacu i jego dobrodzieju Jerzym Waldorfie. Barwne klimaty PRL-u, jarmark, moto oldtimery, hippisi, amerykański bar, konkurs na przebranie z epoki, pałacowe smakowitości kuchmistrza Macieja Bartona i wiadomo, potańcówka pod chmurką. Projekt sfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Partnerzy: Salony Ignaszak, Zakład Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Komunikacji Międzykulturowej WPA-UAM, Grupy Rekonstrukcji Historycznej Bluszcz, Synowie Północy, Szrank, kolekcjonerzy Seventeen Boys, GOG w Przygodzicach.
7: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Trochę nam się rozpogodziło, jest przyjemnie, słonecznie i oby tak zostało, ale coś tam synoptycy przebąkują, że w naszym regionie w godzinach popołudniowych może zebrać się trochę chmur i w części regionu trochę pokropić, ale to tylko trochę. Na moim radiowym termometrze 19, dziś maksymalnie w naszym regionie 23. Do tego wiatr z północnego zachodu wiejący słabo, 13 km na godzinę, niewiele przyspieszy. Ciśnienie na razie stabilne, biomat neutralny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 10.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Elementy turbiny wiatrowej rozsypały się po autostradzie. Przygotowania do referendum w Warszawie, by odwołać Trzaskowskiego. Pesymistyczną wizję Europy po przegranej Ukrainy roztacza były szef BBN-u. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nawet do jutra mogą potrwać utrudnienia na autostradzie A4 na wysokości węzła Rzeszów Wschód. Na jezdni w kierunku granicy z ciężarówki spadły części turbiny wiatrowej. To wiąże się z potężnymi utrudnieniami. Obecnie zablokowane są oba pasy A4, jednak na razie mniej więcej do południa samochody mogą przejechać pasem awaryjnym, mówi rzecznik rzeszowskiej policji Magdalena Żuk.
5: W trakcie przewożenia elementów wiatrowych doszło do awarii mocowania przewożonych gabarytów, a w konsekwencji do zablokowania wjazdu na węźle Rzeszów Wschód. Apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności i wybranie alternatywnej trasy przejazdu.
4: Na miejsce ma dotrzeć ciężki sprzęt, który ma podnieść części wiatraka z jezdni. Wtedy najprawdopodobniej autostrada zostanie całkowicie zablokowana i trzeba będzie jechać objazdem. W ostatnim tygodniu lipca ruszy zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta. Przeciwników obecnego prezydenta nie przekonują dotychczasowe działania w sprawie afery związanej ze Szpitalem Południowym.
6: Odpowiedzialność za ten makabryczny skandal, który był w samym Szpitalu Południowym, byłby podstawą do złożenia dymisji. Pan prezydent ani myśli, więc stąd nasza akcja.
4: Mówi Maciej Wilk ze Stołecznej Operacji Referendalnej. Organizatorzy akcji chcą zebrać znacznie więcej niż wymagane 132 tysiące podpisów. Jeśli Ukraina przegra wojnę, to Rosja nie będzie miała wyboru i będzie musiała zaatakować Zachód, wykorzystując pokonane ukraińskie wojska. Taką wizję kreśli podpułkownik rezerwy, doktor habilitowany Jacek Siewiera, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
7: Wybór jest bardzo prosty. Można tych ludzi rozpuścić do domu z bronią, traumą, doświadczeniem wojennym i kontaktami wśród swoich ludzi, którzy byli gotowi ginąć za Ukrainę, lub wersja druga, można ich skierować na kierunek zachodni i upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu, pogłębiając jednocześnie strefę okupowaną.
4: Zdaniem Siewiery najpierw Rosja musiałaby jednak, podobnie jak w czasie II wojny w Katyniu, wyeliminować polityków oraz dowództwo i ukraińską generalicję. Istne trzęsienie ziemi wywołał mundial w obsadach szkoleniowców. Nowych trenerów zamierzają zatrudnić reprezentacje od Tunezji przez m.in. Czechy, Urugwaj, Holandię, Niemcy, Portugalię po Republikę Południowej Afryki. O planach zmian w co najmniej 13 drużynach już się mówi, mimo że piłkarskie Mistrzostwa Świata jeszcze trwają. Wczoraj rozpoczęły się mecze ćwierćfinałowe od pewnego zwycięstwa Francji nad Maroko. Bramki zaliczyli Kylian Mbappé, a następnie Ousmane Dembélé. Trójkolorowi chyba nawet nie pokazali pełni swoich możliwości, przyznaje trener Marokańczyków Mohamed Oubi.
8: Mają z przodu niesamowitych i bardzo ruchliwych zawodników. I to jest najważniejsze. Uwierzcie mi, kiedy masz utalentowanych piłkarzy, musisz sprawić, żeby biegali. To właśnie czyni ich tak niezwykle solidnym zespołem. Czuć, że bije od nich spokój i opanowanie. Nie ma nerwowości, mocno się wspierają, chcą pójść na całość i mają ku temu wszelkie predyspozycje.
4: Dziś Francja pozna rywala w półfinale, o co powalczą o 21:00 Hiszpania i Belgia.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po godzinie 10:00. Mam nadzieję, że wszyscy już jesteście przytomni po kawie, po śniadanku i że jest wszystko dobrze. A w kwestiach związanych z tym, co dobrze muzycznie, no to mam dla was prawdziwe hity. No powiem wam, że tego się nie spodziewałam, ale jest. Czasami tak trzeba. Tak z okazji tego dnia kebaba i frytek. Proszę bardzo. Cotton Eye, Rednecks i Jaga Virgin w kolejce.
9: If I'd been married long time ago,

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
2: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
2: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń

0: dla uczniów, studentów i osób dorosłych w branżowym centrum umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
1: Reklama.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Skoro piątek, to znów program z cyklu Tak się mówi na antenie Radio Centrum. Tym razem Sylwia Szydłowska, historyczka sztuki, opiekunka zbiorów Tadeusza Kulisiewicza, Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej. Będziemy rozmawiać o wystawie Kulisiewicz Akty. No i oczywiście zaprosimy na oprowadzanie kuratorskie po wystawie. Na program Tak się mówi na antenie Radio Centrum już o godzinie 10:30.
2: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: 10:30.
1: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. I tak się słucha.
2: Łukasz Kostecki, a moim państwa gościem jest pani Sylwia Szydłowska, historyczka sztuki, kuratorka wystawy Kulisiewicz Akty. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Pani Sylwio, zaprosiłem tutaj panią z tego powodu, że mamy wyjątkową wystawę w naszym Kaliskim Muzeum. Mówimy o wystawie właśnie Kulisiewicz Akty. Czym jest ta wystawa i dlaczego akurat Kulisiewicz?
3: Czym jest ta wystawa? Jest to wystawa poświęcona na gości. I dlaczego Kulisiewicz? Kulisiewicz jest artystą wyjątkowego formatu, o sławie ogólnopolskiej, a nawet większej. Kulisiewicz pochodził z Kalisza, mieszkał tutaj przez swoje dzieciństwo, przez młodość. Później wyprowadził się do Warszawy i właśnie z Warszawą związał resztę swojego życia. Tam uzyskał duży sukces zawodowy, został profesorem na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych i uzyskał też dużą popularność i możliwość podróżowania, można powiedzieć, po całym świecie.
2: Mówiliśmy o tym, że to są akty, czyli to jest wystawa poświęcona nagości, ale ta nagość to nie jest taka nagość, że tak powiem, ciężka. To jest bardzo erotyczna i bardzo pełna sztuki nagość i nie tylko kobieca.
3: Tak, nie tylko kobieca. Rzeczywiście w dzisiejszych czasach, kiedy ze wszystkich stron jesteśmy bombardowani wręcz nagością w reklamach, w popkulturze, ta nagość nie robi takiego wrażenia jak te 70, 60, 50 lat temu, kiedy te prace, te rysunki, które prezentujemy, powstawały. Jest to rzeczywiście subtelna, zmysłowa kreska Kulisiewicza, subtelnie, zupełnie niewulgarnie przedstawiona nagość w bardzo naturalny sposób. Zresztą cóż jest bardziej naturalnego, ludzkiego niż nagie ciało?
2: No tak, bo w końcu ubieramy się wszyscy, no tak naprawdę na świat przychodzimy nacy.
3: Tak, byłam świadkiem takiej sytuacji, kiedy właśnie na wystawie Kulisiewicz Akty, gdzie mamy bardzo wygodne kanapy, można sobie wygodnie usiąść i mama karmiła swojego bobasa piersią w otoczeniu właśnie rysunków Kulisiewicza z Meksyku, które przedstawiały nagą mamę z nagim niemowlęciem na rękach, więc to było takie
2: bardzo
3: potwierdzenie
2: wymowne
3: tego, tak, jak ta nagość jest ludzka.
2: To może opowiedzmy, jak wygląda w ogóle ta wystawa, bo ona jest czasowa.
3: Tak, trwa do końca wakacji.
2: Och, to niedużo tam czasu zostało. A jak ona wygląda? Bo można ją zobaczyć, ale jak mogą sobie ją wyobrazić, powiedzmy, ludzie, którzy by chcieli przyjść?
3: Jest w tym miejscu niezwykle przyjemnie i zawdzięczamy to Marcie Śniosek-Masacz, genialnej scenografce teatralnej, która stworzyła bardzo przytulną aranżację. Na wystawie panuje półmrok, jest delikatne oświetlenie. Z sufitu w tym wysokim pomieszczeniu zwisają zasłony jasne. Są tam ustawione bardzo wygodne kanapy, więc można się rozsiąść. Jest tam cicho, jest tam przyjemnie. Ludzie wychodzący z wystawy mają często skojarzenia z sypialnią i tak miało być. Jest tam tak buduarowo właśnie, intymnie. Można tam odpocząć, można troszkę wyłączyć myślenie, a włączyć zmysły. Zresztą no, sam temat i te wybitne w większości rysunki też sprzyjają temu, żeby tam się po prostu odprężyć, zrelaksować, żeby nam było przyjemnie, kiedy spędzamy czas w tym świetnie zaaranżowanym wnętrzu i patrzymy na te dzieła sztuki.
2: A jaki był odbiór w ogóle tej wystawy w Kaliszu?
3: Powiem wprost, że bardzo dobry. Troszeczkę obawialiśmy się w muzeum, że nagość jednak może być tematem takim kontrowersyjnym, ale okazało się, że wcale tak nie jest. Może właśnie dlatego, że tą nagość teraz oswoiliśmy. Ludzie przychodzą nawet z dziećmi. Bardzo mnie to cieszy, bo tak jak wspominałam, nagość jest po prostu naturalna. I Kaliszanie co mnie bardzo ucieszyło, przychodzą na wystawę również kaliszanie czy osoby z regionu kaliskiego, które w tym muzeum są pierwszy raz. I przychodzą specjalnie, żeby zobaczyć tę wystawę. Cieszy mnie też to, że mieliśmy okazję promować tę wystawę na skalę ogólnopolską i rzeczywiście osoby z różnych krańców Polski odwiedzają tę wystawę. Najbardziej jednak z tego regionu stołecznego, z Warszawy jest najwięcej osób, dlatego że Kulisiewicz był związany przez większość swojego życia właśnie z tym warszawskim środowiskiem i tam jest też najbardziej popularny jako artysta, wciąż pamiętany jako profesor Akademii Sztuk Pięknych. I też trzeba przyznać, że właśnie w Warszawie, czyli miejscu, które kształtuje te gusty historii sztuki i generalnie mody na sztukę teraz, w Warszawie właśnie od kilku lat obserwujemy takie poruszenie, taki powrót do sławy Tadeusza Kulisiewicza. Kilka lat temu odbyła się tam ogromna, największa w ogóle w historii wystawa prac Kulisiewicza, gdzie pokazano ponad 1000 jego prac w zachęcie Narodowej Galerii Sztuki. I też na rynku sztuki, na aukcjach sztuki obserwujemy wzrost zainteresowania Kulisiewiczem i też podwyżkę cen, wzrost cen jego prac.
2: Mówiliśmy, że na tamtej wystawie było aż 1000 takich obrazków, jego obrazów. Ile jest u nas?
3: U nas jest ponad 160 prac. Większość pochodzi z daru testamentowego Kulisiewicza, jaki przekazał rodzinnemu miastu Kalisz. Są też prace z Muzeum Narodowego w Warszawie i z zachęty Narodowej Galerii Sztuki oraz z kolekcji prywatnych. Ale jeszcze powiem, że ta liczba 160 prac wcale nie przytłacza w tym miejscu. To są tak delikatne rysunki, przy których naprawdę można odpocząć i przenieść się do innego świata. A propos też innego świata, to jeśli wyobraźnia nam pozwoli, to możemy przenieść się do dżungli, do Indii, do Meksyku, do Brazylii, do Francji, do Belgii, ponieważ Kulisiewicz do wszystkich tych miejsc podróżował i stamtąd również mamy pamiątki w postaci rysunków, które są prezentowane na wystawie.
2: No to skoro mówimy już o przenoszeniu się do innego świata, to może zaprosimy na takie wyjątkowe oprowadzanie po tej wystawie i mówimy o oprowadzaniu kuratorskim.
3: Tak, 16 lipca zapraszam Państwa na oprowadzanie kuratorskie, kiedy ja jako kuratorka będę miała szansę opowiedzieć Państwu o powstawaniu tej wystawy, zinterpretować niektóre prace, opowiedzieć więcej. Takie oprowadzanie kuratorskie myślę, że jest w stanie dużo wnieść do naszej wiedzy. Inaczej dzięki temu odbieramy tę sztukę. Chociaż i oczywiście serdecznie Państwa do tego zachęcam, żeby się pojawić tego 16 lipca w muzeum. Natomiast zachęcam Państwa również do odwiedzenia tej wystawy bez żadnego przygotowania. Po prostu, żeby wejść i poczuć ten klimat, bo klimat w tym miejscu też bardzo się liczy. Właśnie tak jak mówiłam, ten półmrok, ta wyjątkowa aranżacja. I wcale nie trzeba być przygotowanym, wcale też nie trzeba mieć wiedzy z historii sztuki, wcale nie trzeba wszystkiego zrozumieć, bo niektórych właśnie ogranicza bardzo, czy zniechęca do wejścia do muzeum takie myślenie, że do zwiedzania trzeba, że trzeba się tym interesować, że trzeba się na tym znać, albo sztukę trzeba rozumieć. Wcale tak nie jest. Wystarczy wejść, rzeczywiście rozsiąść się albo pospacerować i po prostu popatrzeć na te prace. Wcale nie trzeba niczego tam nawet czytać. Można po prostu wczuć się i zrelaksować i oddać się własnej interpretacji tych dzieł.
2: No i chyba ważne jest tutaj to, jakie uczucia nam towarzyszą przy takich wystawach.
3: Tak, mam nadzieję, że w większości osób będzie po prostu przyjemnie, a czy jakieś inne, bardziej konkretne uczucia też zdołamy poczuć, no to tym bardziej zachęcające. Pamiętajmy, że jest to nagość, co prawda subtelna, ale nagość zawsze niesie ze sobą erotykę. Więc jeśli chodzi o uczucia, odczucia, wrażenia, to kojarzy się z przyjemnościami.
2: To na sam koniec jeszcze, może już troszeczkę odrobiliśmy, ale zaprośmy w ogóle do tego, żeby przychodzić do muzeum, bo muzeum jest dla wszystkich.
3: Tak, często właśnie muzeum kojarzy się nam z takimi wycieczkami szkolnymi, do których byliśmy zmuszani, gdzie nauczyciele prowadzili nas na siłę.
2: Takie jeszcze pamiętam ze starych czasów.
3: Tak, dokładnie. I to wszystko tak jakoś blokowało. I przewodnicy, którzy przynudzali, może tak brutalnie to nazwę, ale dzisiaj podejście do oprowadzania radykalnie się zmieniło. Wiele osób jest naprawdę zaskoczonych po pierwsze tym, jakie opowieści dają turystom przewodnicy, a po drugie, jak to muzeum po remoncie, który miał miejsce kilka lat temu, wygląda. Jest naprawdę, nie odstaje od najlepszych muzeów polskich. Powiem tak, jak myślę, tak uważam, że wszystko, co teraz robimy, jest na naprawdę wysokim poziomie i naprawdę nie trzeba się bać przekroczyć tego magicznego progu muzeum przy ulicy Kościuszki 12. Ceny biletów, myślę, że są dostępne, bo to 20 zł za bilet normalny, 12 za bilet ulgowy, ale wtorki są darmowe i codziennie oprócz poniedziałków jesteśmy otwarci do godziny 18, a więc długo. I wcale nie trzeba być przygotowanym, wcale nie trzeba znać się na sztuce, historii, archeologii, żeby przejść przez ten próg i żeby oddać się temu zwiedzaniu. A myślę, że wystawa Kulisiewicz Akty akurat tutaj jest najbardziej wdzięczna, aby móc bez żadnego przygotowania, bez nawet zdobywania wiedzy przyjść. Jeszcze w muzeum u nas powstało takie hasło: muzeum poleca się na randkę. Bo dlaczego nie? Dlaczego nie spędzić jakiejś randki właśnie w muzeum? Dlaczego nie przyprowadzić tam dzieci? To oczywiście też zależy od rodziców, opiekunów, czy zechcą swoje dzieci przyprowadzić do tej nagości. Ale powiem szczerze, że dzieci kilkuletnie, zupełnie dla takich małych dzieci nagość jest tak naturalna, że ciekawsze okazują się kotary, za którymi można się schować i zrobić akuku, niż same rysunki. Także no, mimo że ostrzegamy przed treściami wrażliwymi nagością, bo nie każdy niepełnoletni czy rodzic niepełnoletniej osoby chciałby taką nagość pokazać dziecku, co też rozumiem, ale zapewniam, że ta nagość jest tam tak delikatna i jest po prostu synonimem człowieczeństwa w takiej najczystszej postaci. Także zachęcam nawet do wizyty z dziećmi.
2: W takim razie zapraszamy wszystkich do Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej przy ulicy Kościuszki, a warto też wspomnieć, że partnerem medialnym wystawy jest Radio Centrum. Także bardzo serdecznie pani dziękuję za naszą rozmowę. Moim i państwa gościem była pani Sylwia Szydłowska, historyczka sztuki i kuratorka wystawy Kulisiewicz Akty.
3: Dziękuję.
1: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
0: Ja przypominam jeszcze, że program znajdzie się wkrótce także na profilu Radio Centrum na Facebooku.
1: Reklama. Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
4: Reklama. Ja się

0: Radio na wakacje.
1: 10 minut tylko zostało do godziny 11. Zobaczcie, jak ten piątek szybko zleciał, ale to niech tylko ten w pracy szybko zlecie, ale już weekendowy piątek, taki, który rozpoczyna nam weekend, ten niech trwa jak najdłużej, niech będzie przyjemnie. Długo będzie z muzyką przygoda, mam nadzieję, wasza. Moje już powoli się kończy, przynajmniej na dziś zmykam. Bardzo wam dziękuję za ten wspólny czas. Karolina Romkę, a Damian Klimiński już za kilka chwil wpada, powie o pogodzie i zostanie z wami do 17, a w wiadomościach będzie o pewnym niedźwiedziu brunatnym, szczególnie chronionym. Pa!

0: Reklama. Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
1: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w Kaliszy w regionie południowej Wielkopolski wciąż bez większych zmian, czyli maksymalnie do 20 kilku stopni. Dzisiaj maksymalnie w Kaliszu to ma być 23, dokładnie tyle stopni na termometrach maksymalnie, do tego umiarkowany wiatr wiejący z północnego zachodu. Zachmurzenie zmienne z większymi przejaśnieniami, ale niewykluczone także, że gdzieniegdzie pojawią się takie chmury, z których spadnie przelotnie, lokalnie bardzo niewielki deszcz. Do tego na barometrach stabilnie 1015 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 11.
3: Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Rozsypana turbina wiatrowa na drodze, są poważne utrudnienia. Niedźwiedź brunatny będzie szczególnie chroniony, ruszył program. Sukces polskich ogrodników w Łańcucie zaowocował bananowiec. Agnieszka Trojanowska-Bis. Na początek przypominamy o utrudnieniach na autostradzie A4 na wysokości Terliczek. Po tym jak z ciężarówki spadła część turbiny wiatrowej w kierunku Korczowej, zablokowane są oba pasy, a ruch odbywa się przejazdem awaryjnym. Zamknięty jest również zjazd na S19 i drogę krajową 97 na węźle Rzeszów Wschód. Utrudnienia mogą potrwać nawet 15 godzin, a w ciągu dnia możliwe jest całkowite zamknięcie autostrady. Na Podkarpaciu i w Małopolsce rusza program ochrony niedźwiedzia brunatnego. Ma on do możliwego minimum ograniczyć niebezpieczne spotkania człowieka z niedźwiedziem w pobliżu zabudowań. Według ekspertów istnieją również proste i przede wszystkim tanie rozwiązania, które lokalne samorządy powinny wdrożyć jak najszybciej. O czym Marcin Starzec.
5: Jeden z takich prostych elementów już się sprawdził. W gminie Czarna po zmianie harmonogramu wywozu śmieci na poniedziałek, gdy większość turystów wyjeżdża, liczba incydentów z udziałem niedźwiedzia spadła, mówi jeden z pomysłodawców, czyli Robert Gacka, biolog ze Stowarzyszenia Parku Ochrony Bieszczadzkiej Fauny.
6: Troszeczkę popracowała, jak dopracować ten system odbioru odpadów, żeby nie był atrakcyjny dla niedźwiedzi. I to udało się tutaj silnie obniżyć frekwencję odwiedzin przez niedźwiedzia.
5: Obecnie w Bieszczadach trwa akcja odławiania i relokacji problematycznych niedźwiedzi.
4: Do tej pory odłowiono już 9 osobników. Rzadki sukces hodowlany w zamkowej storczykarni w Łańcucie zaowocował tam bananowiec karłowaty. W polskich warunkach klimatycznych to wciąż niełatwy proces, mimo że bananowce są u nas popularnymi roślinami ozdobnymi, to doprowadzenie ich poza ich naturalnym środowiskiem do fazy, w której owocują, wymaga zapewnienia specyficznych warunków, stałej wysokiej temperatury oraz intensywnego nasłonecznienia przez wiele miesięcy. Taki właśnie mikroklimat zapewnili ogrodnicy szklarni w Łańcucie, dzięki czemu unikatową kiść bananów, bananowca karłowatego, można już oglądać obok stałej ekspozycji kwitnących storczyków. Grają jak na faworytów przystało. Francja wygrała już 6 mecz na mundialu. Pokonała w ćwierćfinale Maroko 2-0 i jest już w najlepszej czwórce mistrzostw świata. O półfinał zagra z Hiszpanią lub Belgią. To rozstrzygnie się dziś wieczorem, o czym Michał Waszkiewicz.
7: Czy Francja się męczyła w pierwszej połowie? Tak. Czy brakowało skuteczności? Tak. Zwłaszcza, że Kylian Mbappé zmarnował rzut karny. Czy zwycięstwo trójgolerowych było w jakimkolwiek momencie zagrożone? Nie. Francja była wyraźnie lepsza i zasłużenie wygrała 2-0. Mówi selekcjoner Didier Deschamps. Zabrakło nam chłodnej głowy, ale to nie zasiało żadnych wątpliwości w głowach moich piłkarzy, a już tym bardziej w głowie Kyliana. Bo Mbappé strzelił ostatecznie gola, ma ich już na tym mundialu 8, czyli tyle samo co Leo Messi. Pod wrażeniem gry Francuzów był trener Maroka Mohamed Ouahbi. Czuć, że bije od nich spokój i opanowanie. Nie ma nerwowości, mocno się wspierają, chcą pójść na całość i mają ku temu wszelkie predyspozycje. Rywalem Francji w półfinale będzie Hiszpania lub Belgia.
4: To spotkanie dziś na stadionie w Los Angeles o 21:00 czasu polskiego.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3 minuty po 11:00. Damy Klimiński, cześć, dzień dobry. W ten bardzo przyjemny dzień tygodnia. Piąteczek. Witamy serdecznie. Przona na początek naszego spotkania.

0: Phil Collins na antenie Radia Centrum w piątkowe przedpołudnie i dwa serca, two hearts. Mątwy i kałamarnice, czytałem kiedyś, że mają nawet trzy serca, słuchajcie, tak w ramach wakacyjnych ciekawostek wam zdradzę. A jeśli chodzi o to, co dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych, to zdradzę, że dzisiaj mamy bardzo przyjemny dzień frytek. I mamy także Światowy Dzień Kebaba. Może niezdrowo to wszystko brzmi, ale z jednej strony weekend, z drugiej wakacje, a z trzeciej dzień święty święcić, prawda?
1: Radio na wakacje.
2: Reklama.
3: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
4: Garnitur!
5: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
6: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
7: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.

0: Zespół Myslowic, filozoficzne pytanie, mieć czy być? No okazuje się, że w Pleszewie to chcieliby mieć. A co chcieliby mieć? Park. Park już po skończonej rewitalizacji, najlepiej taki i taki byłby dla nich wymarzony, to z pewnością. A dlaczego jeszcze taki nie jest i czy będzie? O tym też posłuchamy niebawem. Kolejna porcja informacji z regionu już o godzinie 11.30.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: A tymczasem przebój z końca lat 90. Ciki, ciki, tak. Pamiętacie? Bardzo, bardzo wakacyjne brzmienie.

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
2: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
0: Reklama.

0: Tomasz Michalak już w studiu Radia Centrum przy mikrofonie. Na zegarach mamy 11:30.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Pleszewianie czekają na park. Startuje kolejny przetarg. W wiadomościach Ostrowski Szpital i górna stawka płac dla lekarzy. Za chwilę też ważny komunikat dla mieszkańców części powiatu ostrzeszowskiego.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Miał być gotowy już wiosną, tymczasem mieszkańcy Pleszewa drugi sezon z rzędu nie mogą korzystać z jedynego dużego parku w centrum miasta. Po zerwaniu umowy z wykonawcą miasto ogłosiło nowy przetarg na dokończenie rewitalizacji wartej blisko 5 milionów złotych.
4: Prace rozpoczęły się latem ubiegłego roku i zgodnie z harmonogramem miały zakończyć się w marcu tego roku. Inwestycja od początku jednak wyraźnie się opóźniała. W marcu miasto wypowiedziało umowę wykonawcy, naliczając kary przekraczające 1 milion złotych. Jak informuje Radio Centrum burmistrz Arkadiusz Ptak, zrealizowano około 30% robót, przy czym część wykonano nieprawidłowo. Po jednostronnej inwentaryzacji ogłoszono nowy przetarg obejmujący uporządkowanie dotychczasowych prac i dokończenie całej rewitalizacji parku. Postępowanie cieszy się ogromnym zainteresowaniem potencjalnych wykonawców. Do magistratu wpłynęły aż 93 pytania dotyczące dokumentacji, dlatego termin składania ofert zostanie prawdopodobnie wydłużony. Jeśli nowego wykonawcę uda się wyłonić szybko, jeszcze w tym roku zakończą się prace związane z zielenią. Wykonanie alejek z nawierzchni żywicznej zostanie natomiast przełożone na wiosnę przyszłego roku, ponieważ wymagają one odpowiednich warunków pogodowych. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Określona górna stawka płac dla lekarzy to dobre rozwiązanie dla Ostrowskiego Szpitala, twierdzi Tomasz Gostomczyk, szef powiatowej placówki medycznej, a chodzi o proponowane przez Ministerstwo Zdrowia płace dla medyków.
5: Nam jako dyrektorom ułatwi sprawę, jeśli chodzi o podbieranie lekarzy. Szczególnie grupa anestezjologów, jest ich po prostu mało. I mamy stawkę ustaloną i nagle jeden z dyrektorów wyskakuje i dodaje po 50 zł za godzinę, no to niestety my też musimy wyrównać tą stawkę. I to jest chore, bo uważam, że ta górna stawka zabezpieczy podbieranie lekarzy.
2: Powiedział Tomasz Gostomczyk, dyrektor szpitala w Ostrowie. W ostrowskiej placówce pracuje 1500 osób. 70% budżetu szpitala stanowią płace. 37% to wynagrodzenia dla lekarzy.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Niezdatna woda do picia w trzech miejscowościach powiatu ostrzeszowskiego. Jak poinformował Sanepid w Ostrzeszowie, w próbkach wody wykryto obecność bakterii E. coli. Problem dotyczy Kaliszkowic Ołobockich, Kaliszkowic Kaliskich oraz Biskupic Zabarycznych. Do odwołania woda z kranu nie nadaje się do picia, przygotowania posiłków, ani do mycia i płukania warzyw, produkcji żywności, a także utrzymania higieny osobistej. Woda nadaje się wyłącznie do prac porządkowych oraz w sanitariatach. Jak zaznacza inspekcja sanitarna, z uwagi na prowadzoną dezynfekcję i zwiększoną zawartość chloru w wodzie, jej woń może być teraz nieprzyjemna, ale jak zapewniają inspektorzy, nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Najpiękniejsza muzyka w znakomitym wydaniu, festyn dla dzieci i możliwość pomocy drugiemu człowiekowi. Przed nami kolejna odsłona muzycznego Piotrowa. O szczegółach powiedział Radio Centrum Sylwester Kowalczyk, organizator wydarzenia.
6: W programie występy uczniów szkoły muzycznej Kowalczyk, piano, znakomitego akordeonisty Andrzeja Ceglarka, znanego showmana i pianisty Waldemara Malickiego. Zakończymy w bluesowych rytmach występem zespołu Bluesmanki. Koło gospodyń wiejskich w Piotrowie przygotuje bogaty bufet. Zapraszamy całe rodziny do parku w Piotrowie. Jest to koncert charytatywny. W tym roku gramy dla Zoi Dreli.
2: Początek jutro o 17:30. Wstęp wolny, a partnerem medialnym muzycznego Piotrowa jest Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut południe.
7: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: Reklama.
1: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro. Kuchnia na dziko, czyli dania z dziczyzny i konkurs kulinarny dla kół gospodyń wiejskich, lokalni artyści, pyszne jedzonko, wyścig o tytuł kulinarnych szefowych LGD, pokaz mistrza kuchni Andrzeja Adamusa na finał, koncerty Andrzeja Cierniewskiego i zespołu Fanatic. Smaki LGD, 13. edycja imprezy lokalnej grupy działania Stowarzyszenia Długosz Królewski. Niedziela 12 lipca, Brzeziny, Estrada nad Kąpieliskiem, start od 14. Zapraszają Zbigniew Słodowy, prezes stowarzyszenia, oraz Marek Cieślarczyk, wójt gminy Brzeziny.
2: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
3: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
2: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.

0: Dreams i Cranberries w głośnikach za 9 minut będzie godzina 12, a teraz już w głośnikach jeden z najlepszych remiksów ostatniego czasu od Davida Getty. Przebój Milki, znany każdemu sprzed już kilkunastu dobrych lat co najmniej. Just the way you are. W głośnikach to jest też utwór, na który można głosować na rc.fm, zakładka lista przebojów, a najbliższe notowanie już dziś wieczorem po godzinie 20.
1: Top 30 i gra muzyka,
0: na której już w imieniu Roberta Markowskiego serdecznie zapraszam. A wspomniany przebój już teraz.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają Brokuł 3,99. Z naszej produkcji ciasto jogurtowe i chleb gospodarski, a z delicji gołąbki z młodej kapusty. Uwaga! Wołowina zrazowa 49,90. Schab 15,90 i udko z kurczaka 12,90. I jeszcze lody Monte i ręczniki Regina w super cenie. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Fix kucharek 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
4: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
5: Natura, cisza, alpaki. Szukasz wyjątkowej atrakcji dla całej rodziny? Odwiedź Alpakotele w Kamieniu koło Kalisza. Wybierz się na spacer z alpaką po malowniczych trasach i spędź niezapomniane chwile wśród natury. Organizujemy także urodziny, ogniska i odwiedzamy Twoje wydarzenia z alpakami. Rezerwacje 575 210 320. Alpakotela. Więcej niż spacer.
6: Uwaga, dekarze! Teraz Wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs! Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
7: Trzeci weekend z Radziwiłłami. Tym razem złote lata 70. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza w tę sobotę i niedzielę do Pałacu Myśliwskiego w Antoninie. Tematyczne wykłady i wystawy o modzie, powojennej historii pałacu i jego dobrodzieju Jerzym Waldorfie. Barwne klimaty PRL-u, jarmark, moto oldtimery, hippisi, amerykański bar, konkurs na przebranie z epoki, pałacowe smakowitości kuchmistrza Macieja Bartona i wiadomo, potańcówka pod chmurką. Projekt sfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Partnerzy: Salony Ignaszak, Zakład Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Komunikacji Międzykulturowej WPA-UAM, Grupy Rekonstrukcji Historycznej Bluszcz, Synowie Północy, Szrank, kolekcjonerzy Seventeen Boys, GOG w Przygodzicach.
8: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w Kaliszy w regionie południowej Wielkopolski w tej chwili już w okolicach 17 stopni. Temperatura rośnie, sięgnie dzisiaj maksymalnie do 23 stopni. Zachmurzenie dzisiaj zmienne, sporo chwil z naprawdę solidnymi przejaśnieniami, ale niewykluczone, choć raczej mało prawdopodobne, są przelotne konwekcyjne lokalne opady deszczu. Do tego słaby i umiarkowany wiatr wieje z północnego zachodu. Ciśnienie dzisiaj stabilne 1015 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 12.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Uroczystości upamiętniające mord Żydów w Jedwabnem. Wiceminister Sprawiedliwości zapowiada, że zrzeknie się immunitetu. Synoptycy ostrzegają przed burzami i ulewami. Miriam Lipińska. W Jedwabnem odbywają się uroczystości w 85. rocznicę mordu kilkuset żydowskich mieszkańców tej miejscowości przez ich polskich sąsiadów. Uczestnicy, jak co roku, odczytali imiona wszystkich spalonych żywcem w synagodze Żydów. Były też modlitwy. Jakub Medek.
5: Do rocznicy odniósł się też ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Tom Rose. To dzień pamięci o setkach polskich Żydów pomordowanych przez polskich współobywateli pod nadzorem niemieckich okupantów. Ten dzień należy do nich, nie do ich morderców, ani tych, którzy próbują ich wciąż usprawiedliwiać czy bronić. Równocześnie Rose stwierdził, że Jedwabne miało charakter incydentalny, a większość Polaków pod niemiecką okupacją, mimo grożącej im za to śmierci, starała się Żydom pomagać. Według ustaleń IPN-u w czerwcu 1941 roku, tuż po wkroczeniu na ten teren oddziałów niemieckich i z ich inspiracji, część polskich mieszkańców wschodniego Mazowsza wzięła udział w serii pogromów. Poza Jedwabnem doszło do nich m.in. w Wąsoszu, Radziłowie czy Szczuczynie, tudzież w podlaskim Wasilkowie.
4: Zrzekna się immunitetu, zapowiada wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Do Sejmu lada moment ma trafić wniosek prokuratury o pociągnięcie go do odpowiedzialności w związku z naruszeniem kodeksu wyborczego i agitacją przed wyborami prezydenckimi. Polityk zapowiada, że jest gotowy, by ponieść konsekwencje.
6: Jak tylko będzie taka formalna możliwość, zrobię to bez zbędnej zwłoki. Zresztą analizowaliśmy, czy nie można tego zrobić wcześniej, ale chyba tą sejmową procedurę niestety musimy przeprowadzić, więc czekam tylko na formalne potwierdzenie, żeby ta sprawa się zakończyła.
4: Sprawa dotyczy ubiegłorocznych wyborów prezydenckich. Wtedy, w czasie ciszy wyborczej, w mediach społecznościowych polityka pojawiła się grafika zawierająca hasło „W niedzielę głosuję na Rafała Trzaskowskiego”. Wpis zniknął z profilu po około 3 godzinach. Nawet do jutra mogą potrwać utrudnienia na autostradzie A4 na wysokości węzła Rzeszów Wschód. Na jezdni w kierunku granicy z ciężarówki spadły części turbiny wiatrowej. To wiąże się z potężnymi utrudnieniami, mówi rzeczniczka rzeszowskiej policji Magdalena Żuk.
7: W trakcie przewożenia elementów wiatrowych doszło do awarii mocowania przewożonych gabarytów, a w konsekwencji do zablokowania wjazdu na węźle Rzeszów Wschód. Apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności i wybranie alternatywnej trasy przejazdu.
4: Utrudnienia mogą potrwać kilkanaście godzin. Uwaga na gwałtowne burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi na północnym wschodzie kraju. Alerty dotyczą Podlasia, Warmii i Mazur, niemal całego Mazowsza i północy Lubelszczyzny. W czasie burz mocno popada, lokalnie może spaść nawet 45 mm deszczu. Wojna na Bliskim Wschodzie zmieniła plany wakacyjne niemal co trzeciego Polaka. 17% badanych wskazało na wzrost cen biletów lotniczych, a 12% na brak możliwości wyjazdu do wcześniej wybranego miejsca, mówi Grzegorz Demczyszak z Ronkomat.pl.
8: Jednocześnie 71% badanych deklaruje, że konflikt nie zmienił ich planów. Najczęściej Polacy planują wakacje w kraju. Taki kierunek wskazało 52% respondentów.
4: Do krajów Unii Europejskiej na urlop wybiera się 19% badanych.
1: Kursy walut.
2: Ja w tym momencie sprawdzamy, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o euro. Jego średni kurs 4 zł 35 groszy. Dolar amerykański to z kolei 3 zł i 81 groszy. Średni kurs dla franka szwajcarskiego w tym momencie wynosi 4 zł i 72 grosze, a dla funta brytyjskiego to teraz 5 zł i 10 groszy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Już 5 minut po 12:00.

0: Reklama.
1: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Mleko UHT 3,2%, mlek Pol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 1,65 zł przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero. Tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
0: Reklama.

To jest artystka, na którą czekał, na jej powrót czekał tak naprawdę cały świat. Na jej powrót na scenę, na jej powrót do zdrowia i myślę, że cały świat bardzo, bardzo mocno kibicował w tym wszystkim właśnie Céline Dion. No i dobra wiadomość oczywiście, Céline Dion, wielka, wielka ikona muzyki, powraca na scenę, powraca ze swoją nową muzyką i z tym utworem, który przed momentem słyszeliśmy, Bonjour, Pardon, Merci, to jest druga autorska premiera od Céline Dion w tym roku. Nastrojowa, pełna rozmachu kompozycji, naprawdę

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
2: Trzy kolory, dwa dni, jedno miejsce. Zapraszamy 10 i 11 lipca na festiwal Reggae na Piaskach w Ostrowie Wielkopolskim. W sobotę zagrają Tabu, Obidaja z Francji, Tumbao, Szaszamane i Kinior Reggae Sound. W piątek Sound System Night, Ashwagandha i Ksiądz Maken Pierwszy. Reggae, dub i pozytywne wibracje do późnej nocy. Bilety i informacje reggaenapiaskach.pl. Reggae na Piaskach 2026. Bądź częścią tej historii.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Jest lato, są wakacje, no to się dzieje. W tym okresie najlepsza jest muzyka na żywo i plenerowe imprezy. I w wiadomościach powiemy też o pewnej koncertowej propozycji z Opatówka. A szczegóły na antenie Radio Centrum. Już niebawem kolejna porcja informacji z regionu. 12:30, a w głośnikach Ahmed. Mr. Worldwide. Ahmed Shaki.

0: 12.30 w tej chwili na zegarach w studiu Radia Centrum. Przy mikrofonie jest Tomek Michalak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: To mógł być rykoszet. Mężczyzna raniony na strzelnicy. Lato, wakacje i muzyka. Rusza 26. edycja festiwalu Reggae na Piaskach, a w wiadomościach też koncertowa propozycja z Opatówka.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Na otwartej strzelnicy w gminie Ostrów Wielkopolski doszło do niebezpiecznego wypadku. Ranny został jeden z uczestników strzelania. Policja wstępnie ustaliła, że obrażenia mogły być skutkiem rykoszetu. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do ostrowskiej policji w środowy poranek. Na strzelnicy przebywało wtedy trzech mężczyzn, którzy korzystali z obiektu legalnie. Wszyscy posiadali wymagane pozwolenia na broń oraz uprawnienia prowadzących strzelanie.
3: Nad zalewem Piaski Szczygliczka w Ostrowie Wielkopolskim na przyjezdnych.
4: Podczas prowadzenia strzelania jeden z uczestników, używający pistoletu, poczuł nagły, silny ból w lewym udzie. Wstępne ustalenia wskazują, że obrażenia mogły zostać spowodowane rykoszetem pocisku. W chwili zdarzenia mężczyzna znajdował się sam na osi strzeleckiej, natomiast pozostali uczestnicy oczekiwali w wyznaczonej bezpiecznej strefie. Poszkodowanemu natychmiast udzielono pierwszej pomocy, został on przetransportowany do ostrowskiego szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Uczestnicy zdarzenia zostali poddani badaniu na zawartość alkoholu w organizmie. Byli trzeźwi.
2: Powiedziała Radio Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa ostrowskich policjantów. Na miejscu policja pod nadzorem prokuratora zabezpieczyła broń wykorzystaną podczas strzelania, nagrania z monitoringu i dokumentację strzelnicy. Trwa wyjaśnianie dokładnych okoliczności zdarzenia.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: W Ostrowie rusza 26. edycja festiwalu Reggae na Piaskach, jednego z najbardziej klimatycznych wydarzeń muzycznych w regionie. Przez dwa dni, dziś i jutro, ostrowski ośrodek nad zalewem Piaski Szczygliczka będzie pulsował w rytm muzyki granej na żywo z sound systemów i bębnów.
3: Nad zalewem Piaski Szczygliczka w Ostrowie Wielkopolskim na przyjezdnych z całej Polski czeka komfortowe pole namiotowe tuż za miejscem koncertów. Jest także bogata strefa gastronomiczna ze stoiskami serwującymi smaki z różnych stron świata, jak choćby z Mauritiusu i nie tylko. Nie zabraknie również stoisk z pamiątkami, które pozwolą zabrać kawałek festiwalowej atmosfery ze sobą. Dla najmłodszych przygotowana opieka animatorów, dzięki czemu rodziny będą mogły w pełni cieszyć się wydarzeniem. Festiwal Reggae na Piaskach startuje już w piątek 10 lipca. Nocą sound systemów, czyli muzyką graną z płyt winylowych, emitowaną z potężnych, własnoręcznie robionych ścian głośników i przeplataną efektami specjalnymi z melodeklamacjami DJ-ów. W sobotę po południu koncerty przenoszą się na dużą scenę. Zagranicznym headlinerem jest w tym roku francuski zespół Obidaya, grający klasyczne roots reggae. Polską gwiazdą wieczoru będzie grający na największych scenach w Polsce zespół Tabu, oprócz którego zagrają także Tumbao, Shashamane i Kinior Reggae Sound. Ciekawostką w tym roku będzie również sesja Nayabingi, czyli próba odtworzenia starej jamańskiej tradycji gry na bębnach, w której mistyka przeplata się z improwizacją z publicznością. Wszystkie atrakcje festiwalu Reggae na Piaskach odbywają się na terenie ośrodka nad zalewem Piaski Szczygliczka w Ostrowie Wielkopolskim. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
1: Warto się wybrać.
2: Do Opatówka wracają letnie koncerty na ziemi kaliskiej organizowane przez Fundację Inicjatywa dla Opatówka. Pierwszy tegoroczny koncert dziś wieczorem. Gwiazdą wieczoru będzie pochodząca z Krakowa wokalistka młodego pokolenia.
5: Zapraszamy do Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatówku, gdzie odbędzie się wyjątkowy koncert Magdy Klus, wokalistki, gitarzystki, która wystąpi ze swoim autorskim repertuarem. Te piosenki mają niezwykle poetycki charakter, które z pewnością we wnętrzach biblioteki zabrzmią bardzo ciekawie i interesująco.
2: Powiedział Radio Centrum Mateusz Walczak, prezes Fundacji Inicjatywa dla Opatówka. Początek dzisiejszego koncertu na dziedzińcu biblioteki w Opatówku o 19:00. Wstęp wolny.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut 13:00.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje, a on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
3: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
2: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
4: Promocja trwa do 31 sierpnia.
2: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
4: Armatura 24P.
5: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

I już tylko 14 minut zostaje do godziny 13. Dzisiaj kolejny ćwierćfinał na Mundialu w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. A dziś co będzie dokładnie się działo? Działo się będzie sporo, bo przed nami w ćwierćfinale mecz Hiszpania-Belgia. Belgia, no mówi się, że czarny koń. Zresztą zawsze się mówi, że Belgia to czarny koń. Potem, słuchajcie, jutro też dziać się będzie sporo, bo Norwegia-Anglia. Anglia jeden z faworytów. Norwegia, no to jest drużyna, która ma najlepszy PR i najlepszą reklamę chyba w ogóle podczas tych mistrzostw. No i ma Haalanda także w swojej drużynie. A że to działa i cały ten PR działa, wystarczy wpisać Haaland w wyszukiwarkę. Sprawdźcie, zobaczcie, co się wtedy dzieje. No i później ćwierćfinały niedzielne. Argentyna-Szwajcaria. Argentyna z kolei walcząca o ponowne stanie się mistrzem świata, o utrzymanie tego tytułu. A wczoraj zwycięski mecz Francji. A kto Francji kibicuje, może kojarzy język francuski. Warto, słuchajcie, dzisiaj będzie okazja liznąć troszeczkę francuskiego przy okazji konkursu, więc bądźcie czujni, bo do zgarnięcia będzie coś związanego z Radiem Centrum, nasz firmowy gadżet, więc warto dzisiaj być z nami. Coś, co na pewno wam się przyda. 12 minut pozostaje do godziny 13. Gramy dalej. Tina Turner już w głośnikach.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Tankowanie coraz droższe. Jak drogo jest na tę chwilę? O tym posłuchamy niebawem. Kolejna porcja informacji z Polski i ze świata już o godzinie 13:00.

0: Reklama.
1: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1. Telefon 694 692 590.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w Kaliszy i w regionie południowej Wielkopolski dzisiaj maksymalnie do 23 stopni. Zachmurzenie zmienne, momentami całkiem solidne przejaśnienia, więc na brak słońca raczej nie musimy dzisiaj narzekać. Do tego umiarkowany wiatr. Ten wieje z kierunku północno-zachodniego. Ciśnienie wciąż stabilne 1015 hektopaskali. Warunki biometeo pozostają obojętne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 13.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Będą kolejne ekshumacje ofiar zbrodni wołyńskiej. Ewakuowani mieszkańcy Ornety wracają do swoich domów. Jutro Gdynia stanie się polską stolicą Kaszub. Miriam Lipińska. Są kolejne decyzje Ukrainy w sprawie ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej poinformował, że 13 lipca, czyli w najbliższy poniedziałek, na terenie dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka rozpoczną się prace ekshumacyjne oraz późniejszy ponowny pochówek szczątków mieszkańców tych miejscowości zamordowanych przez UPA. Badania ekshumacyjne ma przeprowadzić specjalizujące się w tym ukraińskie przedsiębiorstwo z udziałem polskich specjalistów. Bezpieczeństwo na polskim niebie nie jest zagrożone, zapewnia Polska Agencja Żeglugi Powietrznej po tym, jak jej konto zostało zablokowane. A to konsekwencja decyzji belgijskiego sądu w sprawie Pfizer przeciwko Polsce o szczepionki na COVID. Agencja została odcięta od 80% przychodów. PAŻP, a także Ministerstwo Zdrowia zapowiadają apelację. Zablokowanie konta zbiegło się ze szczytem wakacyjnego sezonu, ale decyzja sądu nie odbija się na pracy kontrolerów i bezpieczeństwie pasażerów, zapewnia rzecznik PAŻP-u Marcin Hadaj.
5: W tej chwili nie ma ryzyka przerwania ciągłości działań polskiej przestrzeni powietrznej. Bezpieczeństwo jest oczywiście gwarantowane na najwyższym możliwym poziomie.
4: Agencja została odcięta od przychodów z opłat transferowych, które płacą linie lotnicze. To podstawowe źródło finansowania jej działalności. Ewakuowani dziś rano mieszkańcy Ornety w Warmińsko-Mazurskiem mogą już wrócić do swoich domów. Musieli je opuścić po tym, jak na terenie jednego z gospodarstw znaleziono arsenał z czasów II wojny światowej. Niebezpieczne znalezisko znajdowało się w budynku gospodarczym przy budynku wielorodzinnym. Tankowanie jest coraz droższe. Tuż po wygaszeniu rządowego pakietu CPN ceny benzyny i diesla poszły w górę o 80 groszy, a przez ostatni tydzień o kolejne 6-8 groszy na litrze.
6: To powoduje, że jeśli chodzi o cenę oleju napędowego, na dużej części stacji przekroczyliśmy poziom 7 zł za litr. I to jest poziom, który po raz ostatni na stacjach naszych obserwowaliśmy na początku maja.
4: Mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Refleks. Tym razem podwyżki to efekt m.in. wzrostu napięcia na Bliskim Wschodzie. A teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6,85 zł, a za olej napędowy 6,99 zł. Stolica Kaszub na jeden dzień przenosi się do Gdyni. Już jutro odbędzie się tam 27. Światowy Zjazd Kaszubów. Na gości będą czekać dwie sceny muzyczne, strefy regionalnych smaków, rękodzieła i próby bicia wyjątkowych rekordów.
7: Kaszub to nie tylko skansen. Będziemy gościć alternatywne brzmienie Kiev Office. Połączenie irlandzkiego brzmienia z kaszubskim i kaszubski rap.
8: Nie możemy też zapomnieć o potężnym kaszubskim miasteczku. Ponad 80 wystawców, twórców ludowych, rzemieślników.
9: Będzie rzutnia do głazów.
8: Podejmiemy próbę bicia rekordu w jednoczesnej grze na diabelskich skrzypcach.
7: I rycza serdeczne 11 Lepińca na Światowy Zjazd Kasiebów w Gdynie. Do uzdrzeni.
4: Zachęcali organizatorzy zjazdu. Święto rozpocznie przemarsz przez Gdynię z długą na 100 metrów kaszubską flagą.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po godzinie 13, a teraz utwór, który brzmi jak weekend. Dlaczego nie? Szwagier Kolaska, czyli jedno z ciekawszych wcieleń Muńka Staszczyka i Panna Weronika.

0: Reklama. Kuchnia na dziko, czyli dania z dziczyzny i konkurs kulinarny dla kół gospodyń wiejskich, lokalni artyści, pyszne jedzonko, wyścig o tytuł kulinarnych szefowych LGD, pokaz mistrza kuchni Andrzeja Adamusa na finał, koncerty Andrzeja Cierniewskiego i zespołu Fanatic. Smaki LGD, 13. edycja imprezy lokalnej grupy działania Stowarzyszenia Długosz Królewski. Niedziela 12 lipca Brzeziny, Estrada nad Kąpieliskiem, start od 14. Zapraszają Zbigniew Słodowy, prezes stowarzyszenia, oraz Marek Cieślarczyk, wójt gminy Brzeziny.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Wodoodporna kurtka turystyczna Quechua MH500 w promocji z apką już za 299 zł 99 groszy tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Z dmuchanym materacem to nigdy nie wiadomo. Albo cię uniesie, albo cię poniesie.
3: A ekstra pensja od Lotto będzie przypływać co miesiąc przez 20 lat. Graj w superpensję, by co miesiąc dostawać 10

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Reklama.

Ingrid, czyli Włoszka, ale śpiewająca po francusku. Ja przypomnę raz jeszcze słuchaczom, że kto chce zdobyć oryginalny, jedyny w swoim rodzaju gadżet Radia Centrum, to dzisiaj taka znajomość francuskiego na pewno na antenie się przyda. Od razu uspokajam, to może być zupełnie pozorna znajomość tego języka. 15 minut po godzinie 13. Wakacje trwają, to sobie muzycznie możemy popodróżować po całym świecie. Za moment włoska wokalistka na naszej antenie, ale ja przypomnę, że dzisiaj jeszcze bardziej ze Stanami Zjednoczonymi się chyba kojarzący. Dzień frytek. No, taka sytuacja, że ta druga osoba, która nie chce frytek, nie zamawia ich, ty zamawiasz, ona bierze jedną, no i potem kończy się tak, że i tak tymi frytkami się dzielimy. Dodatkowo mamy też Światowy Dzień Kebaba i także bardzo ważnego wynalazcy w historii, bo dzisiaj w kalendarzu 10 lipca mamy również Dzień Nikoli Tesli. A wspomniana artystka przed momentem to Sienna Spiro w głośnikach i Material Lover.

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C. Patrz, to ściana, którą postawiłem 3 dni temu.
2: O kurczątko, ona stoi.
1: Bo kupiłem u Wesołka. Wysokiej jakości cement Cemex i trafiłem na promocję.
2: A mówią, że jak tanio, to słabo.
1: Bo nie znają Wesołka.
2: Jesteś wielki. Teraz dostawa na budowę także z rozładunkiem.
1: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają Brokuł 3,99. Z naszej produkcji ciasto jogurtowe i chleb gospodarski, a z delicji gołąbki z młodej kapusty. Uwaga! Wołowina z Razowa 49,90. Schab 15,90 i udko z kurczaka 12,90. I jeszcze lody Monte i ręczniki Regina w super cenie. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Fix kucharek 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Jakie to kaliskie zabytki otrzymają dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu? O tym posłuchacie już za kilka chwil. Będą także informacje dla fanów ostrowskiego żużla. Ostrowscy żużlowcy bowiem w weekend wybierą się do Bydgoszczy, by zmierzyć się z tamtejszym bardzo trudnym

0: 13.30 na zegarach w studiu Radio Centrum. Przy mikrofonie teraz Tomek Michalak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zatrzymano 53-latka poszukiwanego listem gończym. Kaliskie zabytki z dotacjami z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Powiemy też o niedzielnym meczu żużlowców w Bydgoszczy.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Kilkanaście lat temu miał wykorzystać seksualnie osobę małoletnią. Od lutego ubiegłego roku ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Teraz 53-latek trafił w ręce policji. Zatrzymano go na terenie Ostrowa.
4: Mężczyzna był poszukiwany listem gończym przez Sąd Rejonowy w Kaliszu. Mężczyzna dopuścił się czynu z artykułu 200 kodeksu karnego dotyczącego seksualnego wykorzystania osoby małoletniej. Do zdarzenia doszło kilkanaście lat temu, a sprawa została zgłoszona organom ścigania w 2019 roku. Mężczyzna usłyszał wyrok skazujący, po czym zaczął się ukrywać. Mężczyzna długi czas przebywał poza granicami kraju. Gdy wrócił do Polski, policjanci ustalili, że przebywa na terenie Ostrowa Wielkopolskiego.
2: Powiedziała Radiu Centrum aspirant sztabowa Monika Kołaska, rzecznik prasowa pleszewskiej policji. 53-latek został zatrzymany w swoim ostrowskim mieszkaniu. Kolejne dwa lata spędzi w więzieniu.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: 80 tysięcy złotych dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na kaliskie zabytki. Sejmik województwa wielkopolskiego właśnie przyznał dofinansowanie na prace przy dwóch kościołach. 40 tysięcy złotych trafiło do parafii prawosławnej pod wezwaniem świętego apostołów Piotra i Pawła w Kaliszu. Pieniądze będą przeznaczone na prace konserwatorsko-restauratorskie przy prawej ścianie nawy od strony kruchty. Kolejne 40 tysięcy otrzymała parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego. Dzięki tej kwocie uda się naprawić i poprawić stan elementów powłoki żelbetowej wraz z odtworzeniem zabezpieczenia przeciwwodnego i przeciwkorozyjnego. To w zachodniej części budynku kościoła. U niepokonanego lidera bramczyk Polonii Bydgoszcz swój kolejny mecz odjadą żużlowcy Munfin Magnusa Ostrów. W niedzielę o 16.30 na torze w Bydgoszczy ostrowski zespół wielkich szans na wygraną nie ma, co nie przekreśla na szczęście do końca szans na udział w playoffach.
5: Wszystko przez to, że tabela Metal K z drugiej Ekstraligi jest tak spłaszczona, że teoretycznie jeszcze 6 punktów zdobytych w 4 ostatnich meczach rundy zasadniczej może dać czwarte miejsce i udział w fazie play-off, gwarantującej przede wszystkim bezpieczne utrzymanie. To scenariusz jednak bardzo optymistyczny, bo inne wyniki meczów musiałyby się ułożyć wybitnie korzystnie dla ostrowskiej drużyny. Te potrzebne 6 punktów Munfin Magnus może zdobyć na swoim torze, wygrywając z bonusami zespołami z Rzeszowa 31 lipca i Łodzi 13 sierpnia. Oprócz meczów w Bydgoszczy, gdzie praktycznie każdy skazany jest na porażkę, zespół trenera Tomasza Gapińskiego ma jeszcze do odjechania mecz w Rybniku 9 sierpnia. W niedzielę zdecydowanym faworytem spotkania jest bramczyk Polonia, która lideruje tabeli z kompletem zwycięstw i jako jedyna jest pewna udziału w rundzie play-off. Pozostałe 7 zespołów może zarówno pojechać w walce o awans do PG Ekstraligi, jak i o utrzymanie w Metalka z drugiej Ekstralidze. Dodajmy, że w awizowanym składzie Munfin Magnusa Ostrów na mecz w Bydgoszczy nie ma Tajao Findena, którego zastąpił Chris Holder. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Może nie o żużlu, ale o mundial, kolegę, chciałem tutaj zaczepić, bo dzisiaj mecz ćwierćfinałowy Hiszpania-Belgia.
6: O, to ja Hiszpania.
0: Hiszpania
6: ja, tak,
0: obstawiasz.
6: Ja jednak jestem za Hiszpanią. No,
0: to ja za Belgię, bo oni zawsze mówią, że to czarny koń, ta Belgia nigdy się nie sprawdziło, może tym razem. Swoją drogą ani jednej drużyny, ani drugiej nie lubi Trump, bo on nie lubi Hiszpanii, Belgii z naturalnych powodów, bo Stany przegrały z Belgią.
6: No tak, ja i tak się cieszę, że on nie odwołał mundialu po tej porażce, bo to
0: słuchaj,
6: wszystko wchodziło w grę.
0: I zdziwię się, jak obie drużyny odpadną po dzisiejszym meczu.
6: Belgia jeszcze może zostać ewentualnie wpisana na listę tych do aneksji, ale to kwestia
0: albo do wysokich ceł, też może być różnie. Za 26 minut 14. To takie

0: Reklama.
1: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
2: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
3: Na kanapie komplet.
2: Miski wypełnione po brzegi.
3: Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Czekamy na pierwszy gwizdek.
3: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
4: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60, Intar Kalisz, Wrocławska 48.
0: Reklama.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: I zaczynamy. Do oferty pracy za moment. Jeśli chodzi o rekomendacje, te możecie składać już teraz, dzwoniąc do studia Radia Centrum pod numer telefonu 88 400

0: Ogłoszenia płatne. Oferta pracy.
1: Zatrudnię hydraulika z doświadczeniem, mile widziane prawo jazdy. Praca w Kaliszu bez delegacji. Telefon kontaktowy to 502 773 110.
0: Ogłoszenia płatne. Oferta pracy.

0: przypomnę, że trwa giełda pracy i oczywiście cały czas możecie składać rekomendacje telefoniczne. Jeśli poszukujecie pracy, numer telefonu do studia to 88 400 106 i 4.
1: Szukasz pracowników? Nigdzie nie znajdziesz ich szybciej. Giełda pracy Radia Centrum.

0: I dzisiejsza giełda pracy właśnie dobiega końca. Ogłoszenia znajdziecie także na facebookowym profilu Radia Centrum.
1: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda pracy Radia Centrum. Reklama. Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
2: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
3: Garnitury. Garnitur, który wybrać, ale który?
4: Garnitur!
5: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
6: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
7: Natura, cisza, alpaki. Szukasz wyjątkowej atrakcji dla całej rodziny? Odwiedź Alpakotele w Kamieniu koło Kalisza. Wybierz się na spacer z alpaką po malowniczych trasach i spędź niezapomniane chwile wśród natury. Organizujemy także urodziny, ogniska i odwiedzamy Twoje wydarzenia z alpakami. Rezerwacje 575 210 320. Alpakotela. Więcej niż spacer.
8: Trzeci weekend z Radziwiłłami. Tym razem złote lata 70. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza w tę sobotę i niedzielę do Pałacu Myśliwskiego w Antoninie. Tematyczne wykłady i wystawy o modzie, powojennej historii pałacu i jego dobrodzieju Jerzym Waldorfie. Barwne klimaty PRL-u, jarmark, moto oldtimery, hipisi, amerykański bar, konkurs na przebranie z epoki, pałacowe smakowitości kuchmistrza Macieja Bartona i wiadomo, potańcówka pod chmurką. Projekt sfinansowany ze środków samorządu województwa wielkopolskiego. Partnerzy, Salony Ignaszak, Zakład Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Komunikacji Międzykulturowej WPA-UAM, Grupy Rekonstrukcji Historycznej Bluszcz, Synowie Północy, Szrank, kolekcjonerzy Seventeens Boys, GOG w Przygodzicach.
9: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
1: Reklama.
10: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: A tymczasem słuchacz Piotr przypomina o utrudnieniach w Krotoszynie. Prace na Wiśniowej w Krotoszynie trwają. Wcześniej też informowaliśmy o pracach drogowych na ulicy Raszkowskiej w Krotoszynie, więc kierowcy w związku z trwającymi pracami odrobiny cierpliwości na pewno się przyda. A oczywiście Piotra pozdrawiamy. Dziękujemy za informację.
10: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
11: A!

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski dzisiaj maksymalnie do 23 stopni. W okolicach 20 w tej chwili już wskazują termometry. W samym Kaliszu do tego zachmurzenie zmienne, momentami więcej chmur, ale możemy też liczyć na przejaśnienia. Mało prawdopodobne, ale jednak są także przelotne niewielkie lokalne opady deszczu. Do tego umiarkowany wiatr dzisiaj wieje z kierunków północno-zachodnich.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 14. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Uroczystości w 85. rocznicę mordu Żydów w Jedwabnem. Rozporządzenie dotyczące pracy w upały podpisane. Nowe ustalenia dotyczące jednego z mężczyzn po pseudokontroli w ukraińskim biurze w Poznaniu. Miriam Lipińska. Pamięć o zbrodni w Jedwabnem powinna jednoczyć, powiedział naczelny rabin Polski Michael Szudrich w 85. rocznicę mordu Żydów. Dodał, że kiedy pamiętamy, jest szansa, że możemy zbudować lepszy świat. Ponad 100 osób, w tym kilkoro ambasadorów oraz marszałkowie Sejmu i Senatu, uczciło pamięć żydowskich mieszkańców Jedwabnego zamordowanych 10 lipca 1941 roku przez swoich polskich sąsiadów. Były modlitwy po hebrajsku i polsku i odczytanie nazwisk wszystkich zamordowanych jedwabieńskich Żydów.
4: Nie zbywa mi na niczym.
5: Na błoniach zielonych daje mi się wylegiwać. Dowódz spokojnych prowadzi mnie.
6: Urozstawionej pamięci Meir Izajasz Lewin, żoną Fejgą lat 30 oraz dziećmi z poprzedniego małżeństwa. Jospą lat 21 i Józefem lat 15.
3: Uroczystości ze względu na obecność kilkuset zwolenników skrajnej prawicy negującej udział Polaków w zbrodni odbyły się przy wzmocnionych środkach bezpieczeństwa. Jest rozporządzenie dotyczące pracy w upały. Zgodnie z nim, jeśli temperatura przekroczy 32 stopnie przy pracy na zewnątrz lub 35 stopni w pomieszczeniach, pracę trzeba będzie czasowo wstrzymać. Przepisy wprowadzają też progi temperatury, po których przekroczeniu pracodawca będzie musiał zacząć działać, wdrażając rozwiązania techniczne jak klimatyzacja czy organizacyjne, jak dodatkowe przerwy lub skrócenie czasu pracy. To teraz gorsza wiadomość. Przepisy wejdą w życie dopiero za pół roku. Zaostrzenie zasad uznawania praw jazdy kierowców spoza Unii Europejskiej nabiera tempa. Ministerstwo Infrastruktury potwierdza, że trwają konsultacje nowych przepisów. To reakcja na tragiczny wypadek pod Warszawą z udziałem kierowcy taksówki z Turcji, w którym zginęły dwie osoby, mówi minister Dariusz Klimczak.
7: Doprecyzowujemy te przepisy. Czy to będzie minimum kurs w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, który sprawdzi jego wiedzę i umiejętności do poruszania się w polskim ruchu drogowym, czy to będzie po prostu od nowa egzamin i praktyczny, i teoretyczny.
3: Ministerstwo chce też uszczelnić przepisy dotyczące licencji taksówkarskich. Jeden z mężczyzn, którzy przeprowadzali obywatelską kontrolę w ukraińskim biurze w Poznaniu, to były żołnierz WOT, podejrzany o szpiegostwo. Informację potwierdza rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
8: Posiadanych przeze mnie informacji jasno wynika, że ten Jarosław K., którego zatrzymywał w marcu funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, to jest ten sam pan, którego teraz zatrzymali policjanci.
3: 43-letni Jarosław K. usłyszał kilka miesięcy temu zarzut szpiegostwa na rzecz obcego wywiadu. Został wydalony z 12 Wielkopolskiej Brygady Terytorialnej. W tym tygodniu mężczyzna usłyszał kolejny zarzut, tym razem zniesławienia. Grozi mu do roku więzienia. I na koniec zmieniamy temat. Król Belgów, Filip, z wizytą u belgijskich piłkarzy przed ćwierćfinałem Mundialu. Zjadł z nimi kolację i wygłosił krótkie przemówienie, w którym zaapelował, by wygrali dziś z Hiszpanią.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: A jak króla nie posłuchają, no to do lochu, prawda? 4,5 minuty po godzinie 14. My gramy dalej. Kolejna godzina z Radiem Centrum. Pełna muzyki oczywiście. W kolejce już Urszula, w kolejce Roxette. Cała masa także innych wakacyjnych przebojów. Będzie także niespodzianka, o której już wspominałem.

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
2: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
3: Aż 40 kapsułek żurawidu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
2: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
4: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Cashua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Wójcik, masz, co tu za pisenka?
1: Żabka zakumkała, no to już wiadomo. Ci, którzy słuchają, to podejrzewam, że domyślają się, o jakim konkursie mowa. Konkursie, w którym trzeba w francuskiej wersji rozpoznać prawdziwą polską piosenkę ukrytą. A do wygrania kubek, kubeczek Radia Centrum. Firmowy, jedyny w swoim rodzaju niepowtarzalny kubek, z którego poranna kawa smakuje niczym z najlepszej włoskiej kawiarni. No to odbieramy zatem pierwszy telefon i zobaczymy, jak sobie poradzi pierwszy z naszych zawodników, który już się na linii startu melduje. Cześć, dzień dobry, kto po drugiej stronie? O, nie słyszymy się, to raz jeszcze próbujemy. Halo, halo.
2: Witam.
1: Dzień dobry, kto po drugiej stronie?
2: Jakub.
1: Cześć Jakub, witam cię serdecznie. Jakub, jak tam mija czas, wakacje, lato, urlop może, jak to u ciebie wygląda?
2: Po urlopie.
1: Już po urlopie. Czyli ten gorszy czas wakacyjny teraz już po. Już nie ma na co czekać, słuchaj. No dobra, ale na pewno na zabawę masz chwilę, żeby teraz spróbować swoich sił w konkursie. Jesteś gotowy na to?
2: Tak.
1: Słuchaj, to ja gram ci fragment piosenki w wykonaniu francuskiego duetu Be My. Oni są znani z tego, że oni śpiewają polskie piosenki, ale po francusku. No i ty będziesz musiał wyłapać, o jaką to polską piosenkę chodzi.

0: Dokładnie, tytuł Gdy nie ma dzieci, ale oczywiście jak najbardziej. A pamiętasz, kto śpiewał?
1: Nie, przypomnę teraz sobie.
0: Kazimierz miał na imię, tak podpowiem.
1: A, Kazik.
0: Kazik, oczywiście. Zespół Kult za nami. Słuchaj, gratulacje, poszło ci świetnie. Kubeczek radiowy do ciebie trafia. Możesz sobie pić z niego kawkę, herbatkę, czy co tam lubisz, gdy dzieci nie ma w domu, jak to w piosence. Powiedz mi, mój drogi, jeszcze, kogo pozdrawiamy w tej chwili?
1: A pozdrawiam całe radiocentrum, ciebie, małżonkę moją, która też słucha na pewno. I wszystkich słuchaczy oczywiście.
0: Super, dziękuję ci bardzo pięknie. I do usłyszenia w takim razie. Zostań jeszcze przez chwilę na linii, dobra? Okej.
2: Mesdames et messieurs, vous écoutez Radio Centrum Cali.

0: Reklama.
1: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
2: Agrifirm w Topoli Wielkiej, lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
3: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
4: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, Plac Niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: To był Damiano Dawid na antenie Radia Centrum The First Time. Zbliżamy się do 14:30, więc czas na kolejną porcję informacji z regionu, którą przedstawi Tomek Michalak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zależy, kto mierzy, czy w Mikstacie obcokrajowcy stanowią większość mieszkańców, o tym za chwilę. W wiadomościach też poszukiwania mężczyzny w Ostrzeszowie i medalowe szanse lekkoatletów stali.
1: Radio Centrum, pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Opublikowanie 1 lipca eksperymentalnego badania liczby osób przebywających w Polsce na podstawie tak zwanego śladu życia wzbudziło w mediach ogromne kontrowersje. W samym środku medialnego zainteresowania znalazły się niespodziewanie miasto i gmina Mikstat. Według opracowania GUS-u w tym wielkopolskim mieście żyje więcej cudzoziemców niż miejscowych. Obcokrajowcy mają stanowić ponad 53% ogółu mieszkańców miasta, a po zsumowaniu liczby mieszkańców miasta i obszarów wiejskich gminy odsetek obcokrajowców wśród nieco ponad 8 tysięcy mieszkańców ma stanowić około 30%. Burmistrz Mikstatu Henryk Zieliński ma jednak spore zastrzeżenia co do wiarygodności tych szacunków.
3: Paca w górach, jak liczy stado baranów, to najpierw położy się, policzy nogi baranów, podzieli przez 4 i mu wyjdzie, ile ma baranów w stadzie. Najgorzej jak baran zaczyna liczyć, to wtedy wynik wychodzi dziwny. Eksperyment, który zrobili, nijak się ma do rzeczywistości. My cały czas prowadzimy te dane. Tam jest metoda statystyczna, która daje ten wynik, no barani. I tyle.
2: Podkreśla w rozmowie z Radiem Centrum Henryk Zieliński, burmistrz Mikstatu. Według samorządowych szacunków miasto i gminę zamieszkuje około 6 tysięcy osób, w tym niespełna 1000 cudzoziemców z 28 krajów, wśród których spory odsetek stanowią mieszkańcy Ameryki Łacińskiej. Henryk Zieliński przyznaje, że bardziej go martwi fakt, że lokalny turniej piłkarski wygrała reprezentacja Kolumbii, a nie Polski, niż ewentualne problemy z integracją cudzoziemców, których jego zdaniem nie ma.
3: Ludzie są świetnie zintegrowani. Jest taka pozytywna nawet interakcja między stałymi mieszkańcami, a tymi, którzy przyjeżdżają tutaj czasowo do nas. A te badania, które zrobiono z takim wynikiem eksperymentalnym, baranim, no to tylko zakłóca normalny rytm życia, bo co chwilę ktoś dzwoni właśnie i pyta, jak to tutaj jest, że jest więcej cudzoziemców niż Polaków. Boję się, żeby ktoś tego nie zrobił akcji wyzwalania białego człowieka w Mikstacie z okupacji cudzoziemców, bo nic takiego tutaj nie ma.
2: Dodaje z ironią burmistrz Mikstatu. Jego zdaniem cudzoziemcy płynnie integrują się z lokalną społecznością, czego dowodem są m.in. msze w języku hiszpańskim odprawiane w kościele farnym w Mikstacie.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Teraz historia ze szczęśliwym zakończeniem. Chwilę grozy przeżyła córka 58-latka, która w środowe przedpołudnie zgłosiła jego zaginięcie. Mężczyzna oddalił się swoim autem od miejsca zamieszkania i przez wiele godzin nie dawał znaku życia. Na szczęście wieczorem służbom udało się odnaleźć ostrzeszowianina.
4: Jak ustalono, 58-latek wyjechał z miejsca zamieszkania pojazdem marki Suzuki, wcześniej oświadczając, że potrzebuje odpocząć. W wyniku podjętych czynności policjanci ustalili przybliżone miejsce przebywania zaginionego. Na wskazany obszar skierowano funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej wraz z operatorem drona oraz druhów ochotniczych straży pożarnych.
2: Powiedziała Radiu Centrum aspirant sztabowa Magdalena Handziuk, rzeczniczka prasowa ostrzeszowskich policjantów. Około 19:30 mężczyznę odnaleziono w lesie. Na miejsce zadysponowano zespół ratownictwa medycznego. 58-latek trafił do szpitala w Kępnie. Trzy medalowe szanse mają ostrowscy lekkoatleci podczas 43. PZLA Mistrzostw Polski U23, które w sobotę i niedzielę będą rozgrywane w Krakowie. Niestety z uwagi na kontuzję Stal nie wystąpi na tej imprezie w optymalnym składzie.
5: Ostrowska ekipa w Grodzie Kraka wystąpi mocno osłabiona bez dwójki swoich największych kobiecych gwiazd. Na starcie zabraknie bowiem Olgi Szlachty, która studiuje w Stanach Zjednoczonych, ale latem miała startować w barwach Stali w Mistrzostwach Polski do lat 23. Niestety Olga Szlachta nie wystartuje w sezonie letnim z uwagi na kontuzję stopy. Inga Kanicka powoli wraca do treningów po kontuzji i może uda się, by wystartowała w Mistrzostwach Polski Seniorów. Na te młodzieżowców nie jest jeszcze gotowa, powiedział Radiu Centrum trener ostrowskich lekkoatletów Michał Walczak. trzy medalowe szanse klubu sportowego Stalela Ostrów w Krakowie związane są z Emilią Twardowską w skoku wzwyż, Dawidem Grzonką w biegu na 100 metrów oraz ze sztafetą męską 4 razy 100 metrów. Liczymy na medale, ale w żadnym z tych przypadków nie jesteśmy faworytami do złota, zaznacza trener Stali. Poza wymienionymi reprezentantami ostrowskiego klubu w Krakowie wystartują jeszcze Oliwia Kalińska na 100 i 200 metrów, Michał Jopek, Karol Błaszczak, Piotr Stojanowski, Jan Kobyłka w biegu na 100 metrów oraz Hubert Brudło na dystansie 1500 metrów. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut 15.

0: Reklama. Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
7: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.

0: Nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Reklama.
3: Radio na wakacje.

0: Radiocentrum. Fakty warte uwagi.
1: Bardzo niebezpieczna sytuacja podczas lotu samolotu Ryanaira w Salonikach w Grecji. Przez pękniętą szybę niemal wyssało jednego z pasażerów. No, tak, w ramach wakacyjnych tematów można powiedzieć. Do tego tematu też wrócimy niebawem, bo kolejna porcja informacji z Polski i ze świata już o godzinie 15. Zdradzimy także, gdzie i kiedy wrócą upały.

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rokatka 20C.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają Broku 3,99. Z naszej produkcji ciasto jogurtowe i chleb gospodarski, a z delicji gołąbki z młodej kapusty. Uwaga! Wołowina z Razowa 49,90. Schab 15,90. I udko z kurczaka 12,90. I jeszcze lody Monte i ręczniki Regina w super cenie. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Fix kucharek 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
3: Latem na styku domu i ogrodu toczy się codzienność.
4: Rysiek, wylałam kawę na tarasie. Na pewno tego nie doczyszczę.
3: Kochanie, przecież mamy odporne na zabrudzenia płyty Musso.
5: Płyty Musso marki Vestone dzięki innowacyjnej powłoce Silco Elite są odporne na silne zabrudzenia typu kawa czy tłuszcz. Mussowo na tarasie.
3: I u Wesołka. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w Kaliszy i w regionie południowej Wielkopolski dzisiaj maksymalnie do 23 stopni. Zachmurzenie częściowe i zmienne. Momentami jeszcze możemy liczyć na solidne przejaśnienia, ale niewykluczone gdzie są także słabe, lokalne, przelotne opady deszczu. Do tego umiarkowany wiatr wieje z północnego zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 15. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Premier Donald Tusk o rocznicy mordu Żydów w Jedwabnem. Wysokie temperatury wracają, za chwilę o tym, od kiedy. Groźny incydent na pokładzie samolotu z Grecji do Niemiec. Miriam Lipińska. Ponad 100 osób, w tym kilkoro ambasadorów oraz marszałkowie Sejmu i Senatu, uczcili pamięć żydowskich mieszkańców Jedwabnego, zamordowanych przez swoich polskich sąsiadów. 85 lat temu 340 jedwabieńskich Żydów zostało spalonych żywcem w stodole. Lekcja Jedwabnego to przede wszystkim lekcja naszej narodowej świadomości, powiedział premier Donald Tusk.
4: Nasz naród był narodem w sposób imponujący, solidarnym z obywatelami polskimi, Żydami, mieszkającymi w Polsce w czasie okupacji, ale równocześnie wiemy przecież dobrze, że zdarzały się i to nierzadko rzeczy, których do dzisiaj powinniśmy się wstydzić. I trzeba umieć spojrzeć historii i prawdzie prosto w twarz.
3: Jak dodał szef polskiego rządu, zbrodnia w Jedwabnem uczy nas życia w historycznej prawdzie, tak jak dzisiaj w relacjach polsko-ukraińskich. A jutro przypada 83. rocznica zbrodni wołyńskiej. Według nieoficjalnych informacji szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz jedzie jutro na Ukrainę, gdzie na Wołyniu odda hołd ofiarom ludobójstwa dokonanego przez ukraińską powstańczą armię na polskich cywilach. 11 lipca przypada 83. rocznica tzw. Krwawej Niedzieli, gdy doszło do fali mordów na Polakach. Był to punkt kulminacyjny rzezi wołyńskiej. Upały wracają w weekend jeszcze bez wysokich temperatur. Pogoda podzieli Polskę na ciepły i słoneczny zachód i chłodny i deszczowy wschód. Ale już po weekendzie to się zmieni, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
5: W kolejnych dniach będziemy mieli do czynienia z postępującym powoli ociepleniem. Już we wtorek, środę możemy się spodziewać temperatur około 30 stopni, głównie na zachodzie oraz południu kraju. Będzie ryzyko cały czas występowania przelotnych opadów deszczu oraz burz. Największe w centrum oraz na wschodzie kraju.
3: Najwięcej słońca nad morzem, ale ponieważ tam temperatury ledwie przekroczą 20 stopni, jest szansa, że na kąpieliskach nie będzie sinic. Zagranica. Awaryjne lądowanie samolotu Ryanaira w Salonikach w Grecji. Z powodu pęknięcia jednej z szyb w kabinie maszyna krótko po starcie musiała zawrócić na lotnisko. Jeden pasażer siedzący przy oknie został ranny, trafił do szpitala po tym, jak szyba się rozprysła. Inni pasażerowie wciągnęli mężczyznę z powrotem do środka kabiny. Jak relacjonowali świadkowie zdarzenia, po incydencie na pokładzie samolotu wybuchła panika. I na koniec wracamy do kraju i sprawdzamy jakość lodów. Lodziarnię skontrolowała Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Okazało się, że aż 60% skontrolowanych partii lodów miało złe oznakowania. Na przykład brakowało wykazu składników albo użyta nazwa nijak miała się do składu lodów, mówi Joanna Narożniak z inspekcji.
6: Stosowanie nazwy nieadekwatnej do składu, w tym określenia czekoladowe dla lodów zawierających jedynie kakao albo śmietankowe dla lodów, których podstawowym składnikiem było mleko pełne w proszku lub masa o smaku waniliowo-śmietankowym, a nie śmietanka.
3: Trafiły się też lody nazwane rzemieślniczymi, które w rzeczywistości pochodziły z hurtowni.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Może to była taka rzemieślnicza hurtownia. Kto wie, kto wie. Swoją drogą, marketing robi robotę, prawda? Nazwijmy napoje kraftowymi, a lody rzemieślniczymi i już można sprzedać drożej, więcej, lepiej. 4,5 minuty po godzinie 15. My gramy dalej. The Weeknd w głośnikach. Blinding Lights. W kolejce Britney Spears będzie także Wiktor Waligura.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Plażowicze w Ostrowie Wielkopolskim. Uwaga, uwaga. Woda na piaskach jest skażona i wprowadzono zakaz kąpieli. Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim poinformował, że w próbkach wody pobranych z kąpieliska piaski Szczygliczka stwierdzono obecność bakterii E. coli, pałeczki okrężnicy. Normy bezpieczeństwa zostały przekroczone, a więc póki co zakaz dotyczy całego akwenu kąpieliska. Kontakt z zanieczyszczoną wodą może prowadzić do dolegliwości układu pokarmowego, infekcji skóry czy oczu. Do odwołania ten zakaz jest wprowadzony, a ponowne badania wody zostaną wykonane w poniedziałek.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
4: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Wodoodporna kurtka turystyczna Kashua MH500 w promocji z apką już za 299 zł 99 groszy tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1. Telefon 694 692 590.
6: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej Twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też. To poprosimy.
8: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
11: Co kupiłaś?
10: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
11: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
10: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Mleko UHT 3,2%, mlek Pol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 1,65 zł przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero. Tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
2: Reklama.

0: odwiedzamy Twoje wydarzenia z alpakami. Rezerwacje 575 210 320. Alpaka Hotela. Więcej niż spacer.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają brokuł 3,99. Z naszej produkcji ciasto jogurtowe i chleb gospodarski, a z delicji gołąbki z młodej kapusty. Uwaga! Wołowina z Razowa 49,90. Schab 15,90 i udko z kurczaka 12,90. I jeszcze lody Monte i ręczniki Regina w super cenie. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Fix kucharek 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
3: Trzy kolory, dwa dni, jedno miejsce. Zapraszamy 10 i 11 lipca na festiwal Reggae na Piaskach w Ostrowie Wielkopolskim. W sobotę zagrają Tabu, Obidaja z Francji, Tumbao, Szaszamane i Kinior Reggae Sound. W piątek Sound System Night, Ashwagandha i Ksiądz Maken Pierwszy. Reggae, dub i pozytywne wibracje do późnej nocy. Bilety i informacje reggaenapiaskach.pl. Reggae na Piaskach 2026. Bądź częścią tej historii.
4: Reklama.

0: 15.30 na zegarach, teraz Tomek Michalak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Pleszewianie czekają na park. Startuje kolejny przetarg. W wiadomościach Ostrowski Szpital i górna stawka płac dla lekarzy. Za chwilę też ważny komunikat dla mieszkańców części powiatu ostrzeszowskiego.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Miał być gotowy już wiosną, tymczasem mieszkańcy Pleszewa drugi sezon z rzędu nie mogą korzystać z jedynego dużego parku w centrum miasta. Po zerwaniu umowy z wykonawcą miasto ogłosiło nowy przetarg na dokończenie rewitalizacji wartej blisko 5 milionów złotych.
3: Prace rozpoczęły się latem ubiegłego roku i zgodnie z harmonogramem miały zakończyć się w marcu tego roku. Inwestycja od początku jednak wyraźnie się opóźniała. W marcu miasto wypowiedziało umowę wykonawcy, naliczając kary przekraczające 1 000 000 zł. Jak informuje Radio Centrum burmistrz Arkadiusz Ptak, zrealizowano około 30% robót, przy czym część wykonano nieprawidłowo. Po jednostronnej inwentaryzacji ogłoszono nowy przetarg obejmujący uporządkowanie dotychczasowych prac i dokończenie całej rewitalizacji parku. Postępowanie cieszy się ogromnym zainteresowaniem potencjalnych wykonawców. Do magistratu wpłynęły aż 93 pytania dotyczące dokumentacji, dlatego termin składania ofert zostanie prawdopodobnie wydłużony. Jeśli nowego wykonawcę uda się wyłonić szybko, jeszcze w tym roku zakończą się prace związane z zielenią. Wykonanie alejek z nawierzchni żywicznej zostanie natomiast przełożone na wiosnę przyszłego roku, ponieważ wymagają one odpowiednich warunków pogodowych. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Określona górna stawka płac dla lekarzy to dobre rozwiązanie dla Ostrowskiego Szpitala, twierdzi Tomasz Gostomczyk, szef powiatowej placówki medycznej, a chodzi o proponowane przez Ministerstwo Zdrowia płace dla medyków.
4: Nam jako dyrektorom ułatwi sprawę, jeśli chodzi o podbieranie lekarzy. Szczególnie grupa anestezjologów, jest ich po prostu mało. I mamy stawkę ustaloną i nagle jeden z dyrektorów wyskakuje i dodaje po 50 zł za godzinę, no to niestety my też musimy wyrównać tą stawkę. To jest chore, bo uważam, że ta górna stawka zabezpieczy podbieranie lekarzy.
2: Powiedział Tomasz Gostomczyk, dyrektor szpitala w Ostrowie. W ostrowskiej placówce pracuje 1500 osób. 70% budżetu szpitala stanowią płace, 37% to wynagrodzenia dla lekarzy.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Niezdatna woda do picia w 3 miejscowościach powiatu ostrzeszowskiego. Jak poinformował Sanepid w Ostrzeszowie, w próbkach wody wykryto obecność bakterii E. coli. Problem dotyczy Kaliszkowic Ołobockich, Kaliszkowic Kaliskich oraz Biskupic Zabarycznych. Do odwołania woda z kranu nie nadaje się do picia, przygotowania posiłków, ani do mycia i płukania warzyw, produkcji żywności, a także utrzymania higieny osobistej. Woda nadaje się wyłącznie do prac porządkowych oraz w sanitariatach. Jak zaznacza inspekcja sanitarna, z uwagi na prowadzoną dezynfekcję i zwiększoną zawartość chloru w wodzie, jej woń może być teraz nieprzyjemna, ale jak zapewniają inspektorzy, nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Najpiękniejsza muzyka w znakomitym wydaniu, festyn dla dzieci i możliwość pomocy drugiemu człowiekowi. Przed nami kolejna odsłona muzycznego Piotrowa. O szczegółach powiedział Radio Centrum Sylwestra Kowalczyk, organizator wydarzenia.
5: W programie występy uczniów Szkoły Muzycznej Kowalczyk piano, znakomitego akordeonisty Andrzeja Ceglarka, znanego showmana i pianisty Waldemara Malickiego. Zakończymy w bluesowych rytmach występem zespołu Bluesmanki. Koło gospodyń wiejskich w Piotrowie przygotuje bogaty bufet. Zapraszamy całe rodziny do parku w Piotrowie. Jest to koncert charytatywny. W tym roku gramy dla Zoi Dreli.
2: Początek jutro o 17.30. Wstęp wolny, a partnerem medialnym muzycznego Piotrowa jest Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
8: Informacje dla kierowców.
0: I ruszamy ponownie na drogi Kalisza i regionu południowej Wielkopolski. Aktualne natężenie ruchu drogowego. No, tradycyjnie, jak to w piątek po południu, szczyt komunikacyjny trwa, ale bez wielkiej tragedii. Raczej przejedziecie wszędzie bez długiego stania w korkach, ale zwróćcie proszę uwagę na miejsca, w których trwają prace drogowe. Takich miejsc kilka w Kaliszu mamy. Ulica Złota na długim odcinku jest jednokierunkowa. Prace rozkręcają się już powoli na Dobrzeckiej. Póki co taką ozdobą Ronda Dobrzec jest duża koparka, która tej części ziemi z Ronda Dobrzec się pozbywa. Szczęśliwie póki co na tym rondzie jeszcze nie mamy utrudnień dla kierowców. Trwają już prace związane także z przygotowaniem innej, prostej części drogi, czyli chodzi o tak zwane wyprostowanie Eski. W tym remoncie, patrząc od strony Ronda Westerplatte, zostaje wytyczony w tej chwili nowy przebieg samej ulicy Podmiejskiej. Mamy tam także wyłączoną część chodnika w związku z trwającym remontem. Na Złotej na odcinku mamy drogę jednokierunkową. Chodzi o odcinek od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza. Opatówek od stacji benzynowych w Opatówku przed skrzyżowaniem w kierunku Szałego do Zdun. Ograniczenie prędkości znaczące, bo do 40 km na godzinę, więc noga z gazu. No a powodem oczywiście trwające w tym miejscu prace drogowe i możliwe utrudnienia. Sam remont tam ma potrwać aż do końca roku. W Ostrowie Wielkopolskim mamy remont ulicy Wrocławskiej. Ten ma potrwać kilka miesięcy. Tutaj prace także właśnie startują. Obejmą odcinek od Ronda Bankowego do Ronda Miast Partnerskich. Przebudowa w Ostrowie także na ulicy Ludochowskiego. Zajrzyjmy jeszcze do Krotoszyna. Tutaj mamy informację od słuchacza Piotra. Tam utrudnienia na Raszkowskiej, a także w Krotoszynie utrudnienia, prace remontowe na ulicy Wiśniowej.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupalis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: No i niestety, ale źle to brzmi i może troszeczkę wystraszyć kierowców, no ale faktycznie tak wyglądają obecnie prognozy. W najbliższych dniach cena litra diesla może ponownie przekroczyć 7 zł. O ten próg cenowy będzie ocierać się już także benzyna 95-oktanowa. Wznowienie walk na Bliskim Wschodzie niestety, ale znacząco winduje ceny paliw. Po zakończeniu od lipca programu CPN próg cenowy 7 zł za litr natychmiast przekroczyły 98 i diesel premium. Teraz w obszar takich drogich cen mogą wkroczyć także te standardowe paliwa.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
2: Trzeci weekend z Radziwiłłami, tym razem złote lata 70. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza w tę sobotę i niedzielę do Pałacu Myśliwskiego w Antoninie. Tematyczne wykłady i wystawy o modzie, powojennej historii pałacu i jego dobrodzieju Jerzym Waldorfie. Barwne klimaty PRL-u, jarmark, moto oldtimery, hipisi, amerykański bar, konkurs na przebranie z epoki, pałacowe smakowitości kuchmistrza Macieja Bartona i wiadomo, potańcówka pod chmurką. Projekt sfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Partnerzy: Salony Ignaszak, Zakład Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Komunikacji Międzykulturowej WPA-UAM, Grupy Rekonstrukcji Historycznej Bluszcz, Synowie Północy, Szrank, kolekcjonerzy Seventeens Boys, GOG w Przygodzicach.
3: Więcej na www.cks.kalisz.pl. Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, plac niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
0: Reklama.

0: Król popu Michael Jackson za nami, Biret, a za 11 minut będzie już godzina 16.
1: Warto się wybrać.
0: Jest takie miejsce, gdzie z pewnością warto się w nadchodzący weekend wybrać. Jeśli chcecie poczuć klimat lat 70., to powinniście nawet się wybrać. To będzie prawdziwa gorączka sobotniej, ale i niedzielnej nocy, właściwie to popołudnia, a chodzi oczywiście o najbliższy weekend Pałacu Myślickiego w Antoninie. Tam przeniesiemy się do lat 70., epoka kolorów, epoka disco, epoka hipisów, peweksu i niezapomnianej muzyki. Przed nami trzecia edycja weekendu z Redziwiłami. Klimat lat 70. będzie królował. Jest to impreza organizowana przez Pałac Myśliwski w Antoninie i Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Tegoroczna odsłona zapowiada się wyjątkowo. Czekają nas dwa dni pełne atrakcji dla całych rodzin. Przed nami m.in. pokazy mody inspirowanej latami 70. Potańcówka w klimacie lat 70. Spotkania z ciekawymi gośćmi i wykłady. Chopin dla najmłodszych. Pokazy kulinarne i degustacje. Zabytkowe samochody. Klimatyczne dioramy, wystawy, jarmark, rękodzieła. I zwiedzanie pałacu z przewodnikami. Konkurs na najlepszą stylizację lat 70. z nagrodami również będzie na miejscu. Będzie to weekend pełen wspomnień, dobrej zabawy, niezwykłej atmosfery, jeśli macie w szafie. A być może jest na to szansa. Jakieś dzwony, kolorowe koszule, sukienki, w kwiaty, szerokie krawaty, czy okulary w dużych oprawkach. Koniecznie je załóżcie i dajcie porwać się temu klimatowi minionej, dawnej dekady lat 70. Właśnie. Wszystko to oczywiście Pałac Myśliwski w Antoninie już jutro i pojutrze. Szczegóły chociażby na naszej radiowej stronie na rc.fm.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
0: A po latach 70. były 80. i z początkiem lat 80. między innymi taka piękna ballada się pojawiła od zespołu The Police, Every Breath You Take w głośnikach.

0: Reklama.
1: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
2: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
3: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
4: Kuchnia na dziko, czyli dania z dziczyzny i konkurs kulinarny dla kół gospodyń wiejskich, lokalni artyści, pyszne jedzonko, wyścig o tytuł kulinarnych szefowych LGD, pokaz mistrza kuchni Andrzeja Adamusa na finał, koncerty Andrzeja Cierniewskiego i zespołu Fanatic. Smaki LGD, 13. edycja imprezy lokalnej grupy działania Stowarzyszenia Długosz Królewski. Niedziela 12 lipca, Brzeziny, Estrada nad Kąpieliskiem, start od 14. Zapraszają Zbigniew Słodowy, prezes stowarzyszenia, oraz Marek Cieślarczyk, wójt gminy Brzeziny.
5: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
6: Garnitur! Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
7: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają brokuł 3,99. Z naszej produkcji ciasto jogurtowe i chleb gospodarski, a z delicji gołąbki z młodej kapusty. Uwaga! Wołowina z Razowa 49,90. Schab 15,90 i udko z kurczaka 12,90. I jeszcze lody Monte i ręczniki Regina w super cenie. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Fix kucharek 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w Kaliszy i w regionie południowej Wielkopolski dzisiaj maksymalnie do 23 stopni, zachmurzenie zmienne, sporo przejaśnień i umiarkowany wiatr. Ten wciąż wieje z kierunku północno-zachodniego.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Z farmy wiatrowej na Bałtyku na ląd popłynęła pierwsza energia. Złoty osłabiony, po słowach szefa NBP. I poznański przystanek już bez focha. Za moment wyjaśnimy, o co chodzi. Mirjam Lipińska. To historyczny moment. Na polski ląd dziś dotarł pierwszy prąd produkowany przez farmy wiatrowe na naszym wybrzeżu Bałtyku. Popłynął z należącej do Orlenu budowanej morskiej farmy wiatrowej Baltic Power, a odebrała go w ramach testów stacja elektroenergetyczna w gminie Choczewo. Na razie na morzu stoją 54 z 76 planowanych turbin, ale z tych działających już płynie energia. Nasza energia, podkreślał dziś premier Donald Tusk.
4: To jest polskie morze. No w jakim sensie to jest polski wiatr. Nie płacimy za wiatr. On będzie wiał niezależnie od tego, co się będzie działo w Iranie czy w Moskwie.
3: Baltic Power ma w pełni działać jesienią tego roku. Ukraińska prokuratura prowadzi dwa dochodzenia w sprawie ataku tłumu na pojazd wojskowy we Lwowie. Około 200 osób wywróciło samochód, którym przewożono zatrzymanego 26-latka, który według Centrum Rekrutacji uchylał się od poboru do wojska. Łamanie reguł rejestrowania się do służby to powszechny problem na Ukrainie, mówi dr Andrzej Szabaciuk z Instytutu Europy Środkowej.
5: Setki tysięcy osób po prostu unika aktualizacji swoich danych w tych rejestrach poborowych i też unika stawiania się na wezwanie do tych terytorialnych centrów rekrutacji. W konsekwencji ta sprawność czy skuteczność werbowania poborowych jest niewielka i niestety te służby muszą się posługiwać takimi dość kontrowersyjnymi metodami.
3: Zachowanie tłumu skrytykował ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Zmieniamy temat. Euro jest najdroższe od 2 lat, dolar od roku. Złoty mocno osłabił się, po słowach szefa NBP Adama Glapińskiego, który nie wykluczył, że po wakacjach będzie wnioskował o obniżkę stóp procentowych. Na reakcję naszej waluty nie trzeba było długo czekać, mówi Jakub Borowski, główny ekonomista Crédit Agricole.
6: Ta niespodzianka, ta wypowiedź wczorajsza, czyli zmiana perspektyw stóp, obniżenie oczekiwanego poziomu stóp, była czynnikiem, który spowodował osłabienie kursu złotego, nawet dość wyraźne.
3: A to wszystko oznacza, że na waluty na zagraniczne wakacje wydamy więcej. Podrożały waluty, drożeją też paliwa i będą drożeć, przewiduje Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
7: To może być nie koniec podwyżek, ponieważ jeśli chodzi o ceny benzyny, musimy liczyć się z tym, że one mogą wzrosnąć jeszcze o co najmniej 10 groszy na litrze.
3: Ceny paliw rosną po kolejnej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Diesel na dużej części stacji kosztuje już ponad 7 zł za litr. I to najwięcej od maja. I na koniec językowa wpadka w komunikacji miejskiej w Poznaniu. Zarząd Transportu Miejskiego musiał podmienić w autobusach komunikat głosowy zapowiadający przystanek Skwer Marszałka Focha, bo poprzedni brzmiał Skwer Marszałka Focha. Nazwisko francuskiego marszałka zostało odczytane literalnie w języku polskim.
8: No doszło po prostu do pewnej omyłki. Umknęło to nam. Natomiast tak szybko, jak to dostrzegliśmy, natychmiast zareagowaliśmy. To już jest poprawione. Też nam zależy oczywiście na poprawnym informowaniu pasażerów, no i też mamy ogromny szacunek dla marszałka Focha.
3: Mówi rzecznik poznańskiego ZTM-u Bartosz Trzebiatowski. Nazwa przystanku została niedawno zmieniona. Wcześniej nosił nazwę od pobliskiej ulicy Stanisława Wyspiańskiego.
1: Kursy walut.
2: Euro teraz to 4,33 zł, dolar amerykański 3,80 zł, frank szwajcarski w tym momencie to 4,70 zł, a funt brytyjski to 5,09 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: I już 5 minut po godzinie 16. Gramy na początek tej godziny w Radio Centrum skandynawski duet Royce Hop. A ci, którzy już po pracy, mogą śmiało stwierdzić pewien bardzo ważny fakt.
1: I mamy weekend. I gra muzyka.
2: No, dokładnie ten.

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
6: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: 15 minut po godzinie 16, piątkowe, letnie, wakacyjne popołudnie. Czy może być piękniej? Słuchajcie, sporo słońca za oknami, miło, przyjemnie, ale jeśli jesteście najmłodszymi, no to może się momentami nudzić, prawda? Gdzieś między wakacjami, między wyjazdami. No, taką nudę świetnie działają minionki. Minionki i straszydła w kinie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. To jest propozycja zresztą nie tylko dla najmłodszych, nie wstydźmy się tego, wszyscy lubimy, wszyscy kochają minionki. Niezależnie od wieku. A minionki i straszydła czekają na Was dzisiaj w kinie Centrum o godzinie 16.40, 18.20, także w kolejne dni oczywiście w dalszym ciągu będą na Was czekać. Chcecie się wybrać na minionki? Mam niespodziankę.
1: Teraz konkurs.
0: Podwójna wejściówka do kina Centrum na wybrany film już teraz. Dla Was wystarczy zadzwonić. Numer telefonu do studia to 88 400 106 4 i odbieram pierwszy telefon. Halo, dzień dobry, kto po drugiej stronie?
2: Cześć, witam, Monika z tej strony.
0: Cześć Monika, skąd dzwonisz do nas?
2: Obecnie z Kalisza.
0: Okej, okay, kojarzysz minionki?
2: Kojarzę.
0: To powiedz, zagadkę Ci zadam w sumie o minionkach. Jakiego koloru są minionki?
2: No pewnie, że żółta.
0: Dobra, no to jesteś zorientowana. Tak musiałem tylko, wiesz, sprawdzić, czy na pewno jesteś fanką minionków. Oczywiście, że się zgadza. Mówią troszeczkę niezrozumiałym językiem, to prawda, nie? Ciężko zrozumieć, o co im chodzi czasami tym minionkom. Ale są sympatyczne. Dobra, to co? Wybierasz się do kina w takim razie na minionki?
2: No pewnie, wybiorę się z synem na pewno.
0: Okej, okay, a powiedz, jak tam ci mija ten wakacyjny czas? Urlop po urlopie, wolne, jak to u ciebie wygląda w tym momencie?
2: Bardzo pracowicie, w pracy jestem, także do urlopu jeszcze mam długą drogę.
0: Ale zaczynasz weekend już dzisiaj? Po południu, wieczorem?
2: No wieczorem, jak skończę pracę, nie wiem
0: o której. Nie wiesz o której jeszcze?
2: Nie wiem.
0: Jeszcze. No ale to miła perspektywa, bo kino czeka na ciebie, miłe wyjście i trochę wolnego. Miejmy nadzieję. Tego wolnego ci życzę i żeby ten czas do końca pracy jednak jak najszybciej ci minął. Fajnie jest za oknami, słoneczko świeci. Sympatycznie. Moniko, droga, kogo pozdrawiamy?
2: Wiesz co, pozdrawiam całe oczywiście Was Radio Centrum. Mhm. Tutaj KGW oczywiście Woliczanki.
0: O, pozdrawiamy.
2: Oraz wszystkich słuchaczy.
0: A ty należysz do tego KGW Woliczanki?
2: Tak, tak, należy.
0: Czy wy macie jakieś należy, popisowe należy danie na przykład? Bo z tego co wiem, to koła gospodyń wiejskich to często potrafią coś takiego specjalnego przygotować, że wow.
2: U nas w tamtym roku bardzo cieszył się na dożynkach bigos, bardzo nam dobry wyszedł, także można powiedzieć, że to nasze
0: o,
2: danie
0: proszę,
2: popisowe.
0: Danie popisowe. Pyszny bigos waszego KGW. Pozdrawiamy oczywiście bardzo serdecznie, przekaż te pozdrowienia wszystkim członkom i do usłyszenia. Zostaniesz tu na moment na linii. Okay, dziękuję, dobra. Ci serdecznie. Radio.

0: Reklama.
1: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, plac niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
2: Trzy kolory, dwa dni, jedno miejsce. Zapraszamy 10 i 11 lipca na festiwal Reggae na Piaskach w Ostrowie Wielkopolskim. W sobotę zagrają Tabu, Obidaja z Francji, Tumbao, Szaszamane i Kinior Reggae Sound. W piątek Sound System Night, Ashwagandab i Ksiądz Maken Pierwszy. Reggae, dub i pozytywne wibracje do późnej nocy. Bilety i informacje reggaenapiaskach.pl. Reggae na Piaskach 2026. Bądź częścią tej historii.
0: Reklama.

0: Na zegarach już za moment 16.30, a więc czas na kolejną porcję informacji z regionu. Zaraz po nich czas na porcję informacji z dróg regionu. A tymczasem Tomek Michalak, 16.30.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: To mógł być rykoszet, mężczyzna raniony na strzelnicy. Lato, wakacje i muzyka rusza 26. edycja festiwalu Reggae na Piaskach, a w wiadomościach też koncertowa propozycja z Opatówka.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Na otwartej strzelnicy w gminie Ostrów Wielkopolski doszło do niebezpiecznego wypadku. Ranny został jeden z uczestników strzelania. Policja wstępnie ustaliła, że obrażenia mogły być skutkiem rykoszetu. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do ostrowskiej policji w środowy poranek. Na strzelnicy przebywało wtedy trzech mężczyzn, którzy korzystali z obiektu legalnie. Wszyscy posiadali wymagane pozwolenia na broń oraz uprawnienia prowadzących strzelanie.
4: Podczas prowadzenia strzelania jeden z uczestników, używający pistoletu, poczuł nagły, silny ból w lewym udzie. Wstępne ustalenia wskazują, że obrażenia mogły zostać spowodowane rykoszetem pocisku. W chwili zdarzenia mężczyzna znajdował się sam na osi strzeleckiej, natomiast pozostali uczestnicy oczekiwali w wyznaczonej bezpiecznej strefie. Poszkodowanemu natychmiast udzielono pierwszej pomocy, został on przetransportowany do ostrowskiego szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Uczestnicy zdarzenia zostali poddani badaniu na zawartość alkoholu w organizmie. Byli trzeźwi.
2: Powiedziała Radiocentrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa ostrowskich policjantów. Na miejscu policja pod nadzorem prokuratora zabezpieczyła broń wykorzystaną podczas strzelania, nagrania z monitoringu i dokumentację strzelnicy. Trwa wyjaśnianie dokładnych okoliczności zdarzenia.
1: Radiocentrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: W Ostrowie rusza 26. edycja festiwalu Reggae na Piaskach, jednego z najbardziej klimatycznych wydarzeń muzycznych w regionie. Przez dwa dni, dziś i jutro, ostrowski ośrodek nad zalewem Piaski Szczygliczka będzie pulsował w rytm muzyki granej na żywo z sound systemów i bębnów.
5: Nad zalewem Piaski Szczygliczka w Ostrowie Wielkopolskim na przyjezdnych z całej Polski czeka komfortowe pole namiotowe tuż za miejscem koncertów. Jest także bogata strefa gastronomiczna ze stoiskami serwującymi smaki z różnych stron świata, jak choćby z Mauritiusu i nie tylko. Nie zabraknie również stoisk z pamiątkami, które pozwolą zabrać kawałek festiwalowej atmosfery ze sobą. Dla najmłodszych przygotowana opieka animatorów, dzięki czemu rodziny będą mogły w pełni cieszyć się wydarzeniem. Festiwal Reggae na Piaskach startuje już w piątek 10 lipca. Nocą sound systemów, czyli muzyką graną z płyt winylowych, emitowaną z potężnych, własnoręcznie robionych ścian głośników i przeplataną efektami specjalnymi z melodeklamacjami DJ-ów. W sobotę po południu koncerty przenoszą się na dużą scenę. Zagranicznym headlinerem jest w tym roku francuski zespół Obidaya, grający klasyczne roots reggae. Polską gwiazdą wieczoru będzie grający na największych scenach w Polsce zespół Tabu, oprócz którego zagrają także Tumbao, Shashamane i Kinior Reggae Sound. Ciekawostką w tym roku będzie również sesja Naya Bingi, czyli próba odtworzenia starej jamajskiej tradycji gry na bębnach, w której mistyka przeplata się z improwizacją z publicznością. Wszystkie atrakcje festiwalu Reggae na Piaskach odbywają się na terenie ośrodka nad zalewem Piaski Szczygliczka w Ostrowie Wielkopolskim. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
1: Warto się wybrać.
2: Do Opatówka wracają letnie koncerty na ziemi kaliskiej organizowane przez Fundację Inicjatywa dla Opatówka. Pierwszy tegoroczny koncert dziś wieczorem. Gwiazdą wieczoru będzie pochodząca z Krakowa wokalistka młodego pokolenia.
6: Zapraszamy do Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatówku, gdzie odbędzie się wyjątkowy koncert Magdy Klus, wokalistki, gitarzystki, która wystąpi ze swoim autorskim repertuarem. Te piosenki mają niezwykle poetycki charakter, które z pewnością we wnętrzach biblioteki zabrzmią bardzo ciekawie i interesująco.
2: Powiedział Radiocentrum Mateusz Walczak, prezes Fundacji Inicjatywa dla Opatówka. Początek dzisiejszego koncertu na dziedzińcu biblioteki w Opatówku o 19:00. Wstęp wolny.
1: Radiocentrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
8: Informacje dla kierowców.
0: Jedziemy na drogi Kaliszej regionu południowej Wielkopolski. Rondo Ptolemeusza w Kaliszu tutaj całkiem spory ruch, ale bez większych utrudnień. Górnośląska czy chociażby Aleja Wojska Polskiego. Popołudniowy szczyt komunikacyjny trwa, ale być może nieco łagodniejszy w związku z trwającymi wakacjami. Miejcie na uwadze jednak miejsca, gdzie trwają prace drogowe. Między innymi rozpoczęła się długofalowa przebudowa ulicy Dobrzec i Świętego Michała w Kaliszu. O tym będziemy teraz dużo informować, bo te prace właśnie się zaczynają, więc będą pojawiać się kolejne utrudnienia w ruchu. Na razie szczęśliwie zbyt dużo utrudnień nie ma, ale będą. Póki co trwa wyznaczanie nowego przebiegu ulicy Podmiejskiej. Ta eska zostanie wyprostowana. Mamy także pracę na samym rondzie, ale też póki co nie stwarzające dużych utrudnień i wyłączony z ruchu chodnik dla pieszych łączący ulicę Dobrzecką z ulicą Korczak. Mamy też pracę na drodze krajowej numer 12. To już trasa Kalisz-Opatówek, prace drogowe, ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę, podłużny uskok, brak oznakowania poziomego, duże nierówności miejscami, spadki także na urwanych poboczach. Uwaga, tam jadąc także i nocą, kiedy tych korków nie ma, kiedy te ograniczenia prędkości, na nie każdy zwraca na nie uwagę. Sam remont potrwa jeszcze długo, bo do końca roku. Ostrów Wielkopolski, remont ulicy Wrocławskiej rozpoczął się i potrwa kilka miesięcy. Przebudowa ulicy Lduchowskiego, także przebudowa na drodze krajowej numer 36, to już za Ostrowem w kierunku Krotoszyna, a w samym Krotoszynie na pracę możecie napotkać na Raszkowskiej i na prace remontowe na ulicy Wiśniowej. Za to, jeśli chodzi o Ostrów, to wspomnijmy jeszcze o przebudowie na ulicy Leduchowskiego.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 500 306 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka 20C.
0: Karta parkingowa dla niepełnosprawnych. Na pewno kojarzycie, charakterystyczna, niebieska, prostokątna. Znajduje się ona jednak w grupie razem z dokumentami, które wymagają określonych zabezpieczeń chroniących przed fałszerstwem, więc będą zmiany. Szykują się ważne zmiany dotyczące kart parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowelizacji przepisów, który ma ułatwić wdrożenie nowego europejskiego dokumentu obowiązującego we wszystkich państwach Unii Europejskiej, więc kiedy będzie już taki ogólny, uniwersalny, ogólnounijny projekt karty dla osoby niepełnosprawnej do samochodu, wtedy będzie on wprowadzany także i w Polsce.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: A tymczasem w głośnikach Michael Patrick Cayley, Beautiful Madness.

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days.
3: Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
4: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
0: Reklama.
5: Radio na wakacje.

0: 13 minut zostaje już tylko do godziny 17. Sporo dzieje się w sportowym świecie, a w tym świecie sportowym jak zawsze doskonale zorientowany jest m.in. Robert Markowski już w studiu Radio Centrum. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry. Zarumieniłem się.
0: Tak?
1: Tak.
0: No ale wiesz, zdradziłem twoje hobby, pewnie też nie jest tajemnicą, więc wiadomo, z jednej strony Wimbledon, z drugiej Mundial. To co, może na początek Wimbledon?
1: No okej, okay, no.
0: Mamy teraz dla Zwieriewa 2-0 w setach, w trzecim też prowadzi 5-3.
1: No zobaczymy.
0: Pewnie wygra.
1: Pewnie wygra, tak.
0: Ja nie mogę doczekać się meczu Dziokowicza, bo lubię go jakoś oglądać. Sprawia to przyjemność. Ciekawe, czy znowu mecz będzie trwał ponad 5 godzin. To się zobaczy.
1: No, może tak być. A ja się cieszę na ten finał czeski.
0: Bo, u kobiet,
1: tak. Bo lubię bardzo czeski tenis. I taka, może taka dygresja z dawnych czasów, kiedy jako nastolatek byłem w Czechach, jeszcze z dawnego ustroju. Byłem pod ogromnym wrażeniem, jeżdżąc po małych miejscowościach, wioskach czeskich, że wszędzie były korty.
0: Że oni grają,
1: to
0: mają
1: tak
0: gdzie
1: niesamowite.
0: Grać.
1: U nas tego w ogóle nie było praktycznie. Kort tenisowy i w ogóle tenis to był sport dla taki ekskluzywny dla wybrańców. A u Czechów w każdej wiosce przynajmniej jeden korcik.
0: I dlatego tylu świetnych zawodników.
1: No właśnie, to prezentuje czeskich. Po latach.
0: Nawet Maja Chwalińska mówiła, że przecież trenuje po tej czeskiej stronie.
1: Tak.
0: Bardzo często. A Mundial, gdybyś kogoś miał postawić, tak koniecznie, że musisz wybrać faworyta, kto wygrywa, to...
1: Znaczy powiem tak, ja zawsze kochałem i kocham nadal piłkę angielską, więc bardzo mi się cieszył, gdyby Anglicy zdobyli mistrzostwo.
0: No ale gdyby Norwegia zaskoczyła, też by było ciekawie.
1: No też byłoby ciekawie. No mają taką perełkę, jaką jest Haaland, że to jest naprawdę, wszystko mogą.
0: A dzisiaj wieczorem raczej Hiszpania, prawda?
1: Tak mi się wydaje, że raczej Hiszpania, chociaż niespodzianki bywają czasami.
0: No, niespodzianki mogą być też na liście przebojów, a to już po godzinie 20.
1: A to później, po 20.
0: Ja za dzisiaj dziękuję. Dzięki. Robert Markowski zostaje z wami. Do usłyszenia, cześć.

0: Reklama. Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
1: Uwaga, dekarze! Teraz Wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs! Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: 23 stopnie Celsjusza teraz na termometrach w naszym regionie. Do końca dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. Ciśnienie jest stałe, 1015 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 17.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Atak kastetami na policjantów w Warszawie. Wyrok za głośne morderstwo starszego mężczyzny w Gdańsku Brzeźnie. Rząd analizuje ceny paliw, ale pakiet CPN na razie nie wraca. Miriam Lipińska. Atak na policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości na warszawskim Ursynowie. Doszło do niego przed siedzibą biura. Napastnik miał na sobie kastety, a w plecaku maczetę. Twierdził, że jest przez funkcjonariuszy podsłuchiwany i prześladowany. Mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany. Trwają z nim czynności. Jeden z policjantów z raną nogi trafił do szpitala. Dwóch pozostałych funkcjonariuszy zostało lekko rannych. Duchowni, dyplomaci, przedstawiciele władz państwowych i zwykli ludzie uczcili dziś pamięć ofiar pogromu w Jedwabnem. 10 lipca 1941 roku żydowscy mieszkańcy tej miejscowości zginęli z rąk swoich polskich sąsiadów. Jak co roku zebrani modlili się i odczytali nazwiska wszystkich 340 ofiar. Obecny na uroczystościach ksiądz Wojciech Lemański podkreśla, że tę listę stworzono w oparciu o wspomnienia części ich polskich sąsiadów, którzy nie byli sprawcami pogromu.
5: Tam słyszymy najpiękniejsza dziewczyna w miasteczku, kowal, jego troje dzieci, niemowlę na ręku. To wszystko się zapisało w pamięci polskich sąsiadów.
4: Uroczystości ze względu na obecność kilkuset zwolenników skrajnej prawicy negującej udział Polaków w zbrodni odbyły się przy wzmocnionych środkach bezpieczeństwa. Surowe kary więzienia dla 3 osób zamieszanych w głośne zabójstwo 78-latka w Gdańsku Brzeźnie. W lutym ubiegłego roku młoda kobieta zaplanowała morderstwo swojego dziadka, z którym mieszkała i z którym była w konflikcie. Do zbrodniczego planu zaangażowała zarówno swojego męża, jak i kochanka. Pierwszy stał na czatach, drugi zabił starszego mężczyznę, gdy ten szedł do kościoła. Nie ma wątpliwości, że cała trójka była bezpośrednio zaangażowana w zabójstwo, mówiła sędzia Karolina Kozłowska.
6: Najpierw ustalili dogodny termin popełnienia zbrodni, wybierając niedzielny poranek, zastanawiali się nad narzędziem zbrodni. Dwukrotnie spotykali się, aby omówić swój plan. Dokonali podziału ról. Pokrzywdzonemu zostały zadane wielokrotne uderzenia tłuczkiem do mięsa w okolice głowy.
4: Angelika N. oraz jej kochanek Dawid Z. spędzą za kratami 25 lat. Mąż kobiety Kamil N. usłyszał wyrok 20 lat więzienia. Hurtowe ceny paliw rosną. W najbliższych dniach podwyżki zobaczymy też na stacjach. Paliwa drożeją przez wzrost napięcia na Bliskim Wschodzie. Już kilka dni temu resort energii nie wykluczył, że rządowy pakiet CPN może wrócić, jeśli ceny gwałtownie wzrosną. Codziennie analizujemy sytuację na rynku, mówi wiceminister energii Konrad Wojnarowski.
7: I spodziewaliśmy się oczywiście, że te wzrosty może nie będą tak gwałtowne. Stąd też dzisiaj ważne jest, aby nie tylko o tym rozmawiać, ale także zastanowić się, co dalej.
4: Obecnie za litr 95 zapłacimy średnio 6 zł i 85 groszy, a za diesla prawie 7 zł. W poniedziałek na warszawskie ulice wyjedzie specjalny, kolorowy, wakacyjny autobus. W środku na pasażerów będą czekać animacje, konkursy, quizy i zabawy dla dzieci, gadżety i fotopunkty do robienia zdjęć. Autobus będzie kursował na zwykłych liniach według siatki komunikacji miejskiej, a w weekendy na specjalnej linii wakacje.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3,5 minuty po 17. Robert Markowski, witam jeszcze raz bardzo serdecznie w to lipcowe popołudnie piątkowe. Zapraszam do 23, a jak zawsze w piątek po 20 lista przebojów w top 30.

0: Reklama.
1: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
2: Agrifirm w Topoli Wielkiej, lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
3: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
0: Reklama.

14,5 minuty po 17. Dziś piątek, 10 dzień lipca. O tym dzisiejszym dniu można powiedzieć, że to raczej niezdrowy dzień, bo dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Kebaba i Dzień Frytek. Taka mieszanka frytki kebab, no o! Dziś także Dzień Nikoli Tesli. A dlaczego dziś? No bo to dziś dzień urodzin tego genialnego wynalazcy. Urodził się 10 lipca 1856 roku. Pamiętajcie o dzisiejszych solenizantach. Dziś imieniny Aleksandra, Amelii, Anieli, Antoniego, Daniela, Emanuela, Filipa, Maurycego i Zacheusza. Dzisiejszy dzień to 191 dzień roku. Do końca roku już tylko 174 dni. Słońce zajdzie o 21:05 i ten dzień będzie już krótszy od najdłuższego dnia w roku o 17 minut.

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
0: Reklama.

Sweet Loving to była Sigala, jest 27,5 minuty po godzinie 17. Ostrowscy Żużlowcy swój najbliższy mecz rozegrają na wyjeździe. Tym razem Ostrowianie wybierają się na zawody do Bydgoszczy. Szczegóły już za chwilę w wiadomościach 17.30.

0: Jest 17.30, przed mikrofonem Tomek Michalak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: 53-latek poszukiwany listem gończyn zatrzymany. Kaliskie zabytki z dotacjami z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Powiemy też o niedzielnym meczu żużlowców w Bydgoszczy.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Kilkanaście lat temu miał wykorzystać seksualnie osobę małoletnią. Od lutego ubiegłego roku ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Teraz 53-latek trafił w ręce policji. Zatrzymano go na terenie Ostrowa.
3: Mężczyzna był poszukiwany listem gończym przez Sąd Rejonowy w Kaliszu. Mężczyzna dopuścił się czynu z artykułu 200 kodeksu karnego dotyczącego seksualnego wykorzystania osoby małoletniej. Do zdarzenia doszło kilkanaście lat temu, a sprawa została zgłoszona organom ścigania w 2019 roku. Mężczyzna usłyszał wyrok skazujący, po czym zaczął się ukrywać. Mężczyzna długi czas przebywał poza granicami kraju. Gdy wrócił do Polski, policjanci ustalili, że przebywa na terenie Ostrowa Wielkopolskiego.
2: Powiedziała Radiu Centrum aspirant sztabowa Monika Kołaska, rzecznik prasowa pleszewskiej policji. 53-latek został zatrzymany w swoim ostrowskim mieszkaniu. Mężczyzna kolejne dwa lata spędzi w więzieniu.
1: Radio

0: warte uwagi.
1: 80 tysięcy złotych dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na kaliskie zabytki. Sejmik Województwa Wielkopolskiego właśnie przyznał dofinansowanie na prace przy dwóch kościołach. 40 tysięcy złotych trafiło do parafii prawosławnej pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Kaliszu. Pieniądze będą przeznaczone na prace konserwatorsko-restauratorskie przy prawej ścianie nawy od strony kruchty. Kolejne 40 tysięcy otrzymała parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego. Dzięki tej kwocie uda się naprawić i poprawić stan elementów powłoki żelbetowej wraz z odtworzeniem zabezpieczenia przeciwwodnego i przeciwkorozyjnego. To w zachodniej części budynku kościoła. U niepokonanego lidera bramczyk Polonii Bydgoszcz swój kolejny mecz odjadą żużlowcy Munfin Magnusa Ostrów. W tę niedzielę o 16:30 na torze w Bydgoszczy ostrowski zespół wielkich szans na wygraną nie ma, co nie przekreśla na szczęście do końca szans na udział w playoffach.
2: Wszystko przez to, że tabela Metal K z drugiej ekstraligi jest tak spłaszczona, że teoretycznie jeszcze 6 punktów zdobytych w 4 ostatnich meczach rundy zasadniczej może dać czwarte miejsce i udział w fazie playoff, gwarantującej przede wszystkim bezpieczne utrzymanie. To scenariusz jednak bardzo optymistyczny, bo inne wyniki meczów musiałyby się ułożyć wybitnie korzystnie dla ostrowskiej drużyny. Te potrzebne 6 punktów Munfin Magnus może zdobyć na swoim torze, wygrywając z bonusami zespołami z Rzeszowa 31 lipca i Łodzi 13 sierpnia. Oprócz meczów w Bydgoszczy, gdzie praktycznie każdy skazany jest na porażkę, zespół trenera Tomasza Gapińskiego ma jeszcze do odjechania mecz w Rybniku 9 sierpnia. W niedzielę zdecydowanym faworytem spotkania jest bramczyk Polonia, która lideruje tabeli z kompletem zwycięstw i jako jedyna jest pewna udziału w rundzie playoff. Pozostałe 7 zespołów może zarówno pojechać w walce o awans do PG Ekstraligi, jak i o utrzymanie w Metal K z drugiej Ekstralidze. Dodajmy, że w awizowanym składzie Munfin Magnusa Ostrów na mecz w Bydgoszczy nie ma Tajao Findena, który go zastąpił Chris Holder. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
5: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także o 2 u Staromiejskiego.
6: Informacje dla kierowców.
7: Ruszamy na drogi w regionie, jeździ się dobrze, warunki dojazdu są dobre i tak będzie do końca dnia. Ruch już spokojniejszy, widać wakacje, zwłaszcza w centrach miast, chociaż sporo samochodów jeszcze na Podmiejskiej Stańczukowskiego, a także na ulicy Stawiszyńskiej, Łódzkiej i Częstochowskiej. W Kaliszu cały czas utrudnienia na krzyżówce Długosza i Majkowskiej. Przypominam, że Złota to też w tym rejonie jest jednokierunkowa, nie wjedziecie w nią od strony Ronda Żołnierzy Niezłomnych. Trzeba korzystać z objazdu przez ulicę Majkowską. Drogowców spotkacie w okolicach Ronda Dobrzec. Pracują na Stańczukowskiego i Podmiejskiej. Póki co większych utrudnień nie ma, ale trzeba uzbroić się w dodatkową porcję uwagi. Utrudnienia na drodze krajowej nr 12 między Kaliszem a Opatówkiem. Trwają prace związane z modernizacją tej drogi. Droga póki co jest zwężona. Ruch odbywa się wahadłowo. W Ostrowie Wielkopolskim mamy pracę na ulicy Leduchowskiego. Pamiętajcie także o utrudnieniach na drodze krajowej nr 36. Tutaj między Ostrowem a Krotoszynem także pracują drogowcy.
3: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
5: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
7: Za 24 minuty 18.

0: Reklama.
1: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
2: Garnitur!
3: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: Trzy kolory, dwa dni, jedno miejsce. Zapraszamy 10 i 11 lipca na festiwal Reggae na Piaskach w Ostrowie Wielkopolskim. W sobotę zagrają Tabu, Obidaja z Francji, Tumbao, Szaszamane i Kinior Reggae Sound. W piątek Sound System Night, Ashwagandha i Ksiądz Maken pierwszy. Reggae, dub i pozytywne wibracje do późnej nocy. Bilety i informacje reggaenapiaskach.pl. Reggae na Piaskach 2026. Bądź częścią tej historii.
5: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60. Intar Kalisz, Wrocławska 48.
0: Reklama.

Za 8,5 minuty będzie godzina 18. W ostatnim tygodniu było nieco chłodniej, ale na horyzoncie kolejna fala upałów. Gdzie w Europie ta fala upałów już dotarła? O tym w wiadomościach o 18.

0: Reklama. Kuchnia na dziko, czyli dania z dziczyzny i konkurs kulinarny dla kół gospodyń wiejskich, lokalni artyści, pyszne jedzonko, wyścig o tytuł kulinarnych szefowych LGD, pokaz mistrza kuchni Andrzeja Adamusa na finał, koncerty Andrzeja Cierniewskiego i zespołu Fanatic. Smaki LGD, 13. edycja imprezy lokalnej grupy działania Stowarzyszenia Długosz Królewski. Niedziela 12 lipca, Brzeziny, Estrada nad Kąpieliskiem, start od 14. Zapraszają Zbigniew Słodowy, prezes stowarzyszenia, oraz Marek Cieślarczyk, wójt gminy Brzeziny.
1: Natura, cisza, alpaki. Szukasz wyjątkowej atrakcji dla całej rodziny? Odwiedź Alpakotele w Kamieniu koło Kalisza. Wybierz się na spacer z alpaką po malowniczych trasach i spędź niezapomniane chwile wśród natury. Organizujemy także urodziny, ogniska i odwiedzamy Twoje wydarzenia z alpakami. Rezerwacje 575 210 320. Alpakotela. Więcej niż spacer.
2: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, Plac Niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
0: Trzeci weekend z Radziwiłłami, tym razem złote lata 70. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza w tę sobotę i niedzielę do Pałacu Myśliwskiego w Antoninie. Tematyczne wykłady i wystawy o modzie, powojennej historii pałacu i jego dobrodzieju Jerzym Waldorfie. Barwne klimaty PRL-u, jarmark, moto oldtimery, hipisi, amerykański bar, konkurs na przebranie z epoki, pałacowe smakowitości kuchmistrza Macieja Bartona i wiadomo, potańcówka pod chmurką. Projekt sfinansowany ze środków samorządu województwa wielkopolskiego. Partnerzy: Salony Ignaszak, Zakład Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Komunikacji Międzykulturowej WPA-UAM, Grupy Rekonstrukcji Historycznej Bluszcz, Synowie Północy, Szrank, kolekcjonerzy Seventeens Boys, GOG w Przygodzicach.
2: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: A jutro w naszym regionie ciepło, do 25 stopni Celsjusza na termometrach. Zachmurzenie małe, umiarkowane, bez opadów. Ciśnienie będzie powoli rosnąć. Wieczorem na barometrach zobaczymy 1018 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 18. Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Uroczystości w rocznicę pogromu w Jedwabnem w cieniu protestów. GUS ma problem z badaniem domowych budżetów. I kolejna fala upałów właśnie dotarła do Francji. Paulina Nawrocka, zapraszam. Około 100 osób, polityków, dyplomatów, duchownych z całego kraju uczciło dziś pamięć ofiar pogromu w Jedwabnem. Podobnie jak w ubiegłym roku, skromnej uroczystości składającej się z modlitwy i odczytania imion zabitych towarzyszyły protesty skrajnej prawicy. Rabin polski Michael Szudrycz wyraził nadzieję, że któregoś razu wszyscy wspólnie pomodlą się w ruinach stodoły, w której spalono kilkuset Żydów.
4: Ja mogę lepiej rozumieć, co oni szukają, czy oni mogą rozumieć lepiej, dlaczego ja już mówię 25 lat nie, ale tylko na banery i demonstracja, to nie będzie poprowadzić do jakiej rezy i to jest szkoda.
3: 10 lipca 1941 roku część polskich mieszkańców miasteczka z niemieckiej inspiracji wymordowała kilkuset swoich żydowskich sąsiadów. Główny Urząd Statystyczny ma problem z przeprowadzeniem badań budżetów gospodarstw domowych. Wylosowani według konkretnych statystycznych kryteriów Polacy nie chcą brać udziału w badaniach ankietowych. Gdzie jest problem? Sprawdzała Agnieszka Wynarska.
5: Wybrana rodzina ma przez miesiąc dokumentować swoje wydatki. Książeczka ma ponad 50 stron, a wypełnianie jej bez żadnego wynagrodzenia jest dla wielu zbyt uciążliwe, co skutkuje rezygnacją z udziału już na starcie, bo badanie jest dobrowolne. Małgorzata Górka, kierownik Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Badania Regionalnego, podkreśla, że nie chodzi o kontrolowanie finansów.
6: My nie kontrolujemy, my nie sprawdzamy wydatków. Dla nas te paragony służą tylko jako pomoc w wypełnianiu formularza.
5: Badania statystyczne są bardzo ważne, na przykład w określaniu ubóstwa.
6: Wyniki są bardzo pomocne, też przy wyliczaniu innych wskaźników, które są kluczowe z punktu widzenia prowadzenia realnej polityki państwa.
5: Badanie budżetów gospodarstw domowych prowadzone jest przez cały rok.
3: Po przeszło 6 godzinach odblokowano zjazd z autostrady A1 na węźle Częstochowa Północ. Spalił się doszczętnie autokar, nikomu nic się nie stało. W akcji gaśniczej uczestniczyło 8 zastępów straży pożarnej. Pojazd spłonął całkowicie. Przez zachodnią Europę w kolejnych dniach przejdzie kolejna fala upałów. Już jutro temperatury we Francji mają przekroczyć granicę 35 stopni Celsjusza. Mieszkańcy Paryża przygotowują się na falę ciepła i w trosce o zdrowie między innymi zmieniają godziny pracy.
7: Nasi pracownicy zaczynają rano pracę nieco wcześniej, bo wtedy jest chłodniej. Dzięki temu wieczorem pozwalamy im też wyjść nieco szybciej. W moim sklepie spożywczym spadło zapotrzebowanie, bo przy takim upale już o 14 ludzie nie mają ochoty na zakupy. Ma to jednak wpływ na naszą rentowność. Jestem trochę zmęczona, chociaż dobrze znoszę upał, bo wolę ciepło od zimna. Ale to prawda, że te dni są naprawdę wyczerpujące i zaczyna mnie boleć głowa. Prawie nie da się oddychać.
3: Ze względu na intensywne upały w Paryżu skrócono m.in. godziny zwiedzania Luwru. W niektórych częściach kraju odwołano też zaplanowane na 14 lipca pokazy sztucznych ogni z okazji Narodowego Święta.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Aleksander Zwieriew został pierwszym finalistą Wimbledonu. Niemiec pokonał w 3 setach brytyjską sensację londyńskiego turnieju Artura Feriego 7-6, 6-2, 6-4. Rywala Zwieriewa w niedzielnym finale wyłoni mecz Nowaka Dżokowicza z Janikiem Sinnerem. Hiszpania lub Belgia będzie rywalem Francuzów w półfinale piłkarskiego mundialu. Tymczasem trójkolorowi idą przez turniej jak burza. W 6 meczach odnieśli 6 zwycięstw i jako pierwsi zapewnili sobie awans do najlepszej czwórki turnieju. Michał Waszkiewicz.
9: Wielu kibiców uważa, że półfinałowy mecz Francji z Hiszpanią może być starciem największych gigantów na tym mundialu. Trójkolorowi grają znakomicie, a Kylian Mbappé gra jak w transie, ma już 8 goli, tyle samo co Messi. Ale by doszło tej wielkiej bitwy o finał, Hiszpania musi dziś pokonać Belgię. Jest oczywiście faworytem, choć trener Luis de la Fuente zaprzecza. Podoba mi się jednak to, że ludzie tak o nas myślą, bo to wynika z tego, że po raz kolejny doceniają pracę, którą wykonaliśmy. Tak czy inaczej, uwierzcie mi, w takich meczach nie ma faworytów. Hiszpania ma ogromny potencjał w ofensywie, ale uwaga, na tym mundialu nie straciła jeszcze gola. Mówi trener Rudy Garcia. Oczywiście zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby strzelić gola. Chcemy brać czynny udział w grze, nie tylko cierpieć na boisku, w przeciwnym razie odpadniemy, a tego nie chcemy. Mecz Hiszpanii z Belgią dziś o 21:00 w Los Angeles.
8: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Jorge Jesus został nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Portugalii. Prawie 72-letni trener objął stery po Roberto Martinezie, którego kadra w poniedziałek odpadła z mundialu po porażce z Hiszpanią 0-1. Jesus poprowadzi reprezentację do kolejnej edycji piłkarskich Mistrzostw Świata, którą Portugalia zorganizuje za 4 lata wspólnie z Hiszpanią i Marokiem. Polskie siatkarki przegrały w Osace z Brazylią 1-3 w kolejnym meczu Ligi Narodów. To czwarta porażka zespołu Stefana Lavariniego, który na zakończenie turnieju w Japonii w niedzielę zmierzy się z gospodyniami.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Już 5,5 minuty po 18:00.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: Patrz, to ściana, którą postawiłem 3 dni temu.
3: O kurczątko, ona stoi.
2: Bo kupiłem u Wesołka. Wysokiej jakości cement Cemex i trafiłem na promocję.
3: A mówią, że jak tanio, to słabo.
2: Bo nie znają Wesołka.
3: Jesteś wielki. Teraz dostawa na budowę także z rozładunkiem.
4: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
5: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
6: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
5: Wspaniale się to ogląda.
6: A jak smakuje?
5: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
7: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
0: Reklama.
9: Hello, party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

To takie letnio-wakacyjne klimaty prosto z Ibizy. Grupa Venga Boys, jest 17,5 minuty po 18. Dziś 10 dzień lipca, piątek. Dziś swoje 73 urodziny obchodzi Magda Gessler, restauratorka i osobowość telewizyjna. Tak ją ładnie przedstawiono w encyklopedii. Z kolei 45 urodziny obchodzi dzisiaj Liber, nasz znakomity raper i autor tekstów.

0: pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
2: Reklama.

0: Radio Centrum. Radio na wakacje.
1: Jest 18.30, Tomek Michalak.
0: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zależy, kto mierzy, czy w Mikstacie obcokrajowcy stanowią większość mieszkańców, o tym za chwilę. W wiadomościach też poszukiwania mężczyzny w Ostrzeszowie i medalowe szanse lekkoatletów stali.
0: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Opublikowanie 1 lipca eksperymentalnego badania liczby osób przebywających w Polsce na podstawie tak zwanego śladu życia wzbudziło w mediach ogromne kontrowersje. W samym środku medialnego zainteresowania znalazły się niespodziewanie miasto i gmina Mikstat. Według opracowania GUS-u w tym wielkopolskim mieście żyje więcej cudzoziemców niż miejscowych. Obcokrajowcy mają stanowić ponad 53% ogółu mieszkańców miasta, a po zsumowaniu liczby mieszkańców miasta i obszarów wiejskich gminy odsetek obcokrajowców wśród nieco ponad 8 tysięcy mieszkańców ma stanowić około 30%. Burmistrz Mikstatu Henryk Zieliński ma jednak spore zastrzeżenia co do wiarygodności tych szacunków.
3: Paca w górach, jak liczy stado baranów, to najpierw położy się, policzy nogi baranów, podzieli przez 4 i mu wyjdzie, ile ma baranów w stadzie. Najgorzej, jak baran zaczyna liczyć, to wtedy wynik wychodzi dziwny. Eksperyment, który zrobili, nijak się ma do rzeczywistości. My cały czas prowadzimy te dane. Tam jest metoda statystyczna, która daje ten wynik, no barani. I tyle.
2: Podkreśla w rozmowie z Radiem Centrum Henryk Zieliński, burmistrz Mikstatu. Według samorządowych szacunków miasto i gminę zamieszkuje około 6 tysięcy osób, w tym niespełna 1000 cudzoziemców z 28 krajów, wśród których spory odsetek stanowią mieszkańcy Ameryki Łacińskiej. Henryk Zieliński przyznaje, że bardziej go martwi fakt, że lokalny turniej piłkarski wygrała reprezentacja Kolumbii, a nie Polski, niż ewentualne problemy z integracją cudzoziemców, których jego zdaniem nie ma.
3: Ludzie są świetnie zintegrowani. Jest taka pozytywna nawet interakcja między stałymi mieszkańcami a tymi, którzy przyjeżdżają tutaj czasowo do nas. A te badania, które zrobiono z takim wynikiem eksperymentalnym, baranim, no to tylko zakłóca normalny rytm życia, bo co chwilę ktoś dzwoni właśnie i pyta, jak to tutaj jest, że jest więcej cudzoziemców niż Polaków. Boję się, żeby ktoś z tego nie zrobił akcji wyzwalania białego człowieka w Mikstacie z okupacji cudzoziemców, bo nic takiego tutaj nie ma.
2: Dodaje z ironią burmistrz Mikstatu. Jego zdaniem cudzoziemcy płynnie integrują się z lokalną społecznością, czego dowodem są m.in. msze w języku hiszpańskim odprawiane w kościele farnym w Mikstacie.
0: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Teraz historia ze szczęśliwym zakończeniem. Chwilę grozy przeżyła córka 58-latka, która w środowe przedpołudnie zgłosiła jego zaginięcie. Mężczyzna oddalił się swoim autem od miejsca zamieszkania i przez wiele godzin nie dawał znaku życia. Na szczęście wieczorem służbom udało się odnaleźć ostrzeszowianina.
4: Jak ustalono, 58-latek wyjechał z miejsca zamieszkania pojazdem marki Suzuki, wcześniej oświadczając, że potrzebuje odpocząć. W wyniku podjętych czynności policjanci ustalili przybliżone miejsce przebywania zaginionego. Na wskazany obszar skierowano funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej wraz z operatorem drona oraz druhów ochotniczych straży pożarnych.
2: Powiedziała Radio Centrum aspirant sztabowa Magdalena Handziuk, rzeczniczka prasowa ostrzeszowskich policjantów. Około 19.30 mężczyznę odnaleziono w lesie. Na miejsce zadysponowano zespół ratownictwa medycznego. 58-latek trafił do szpitala w Kępnie. 3 medalowe szanse mają ostrowscy lekkoatleci podczas 43. PZLA Mistrzostw Polski U23, które w sobotę i niedzielę będą rozgrywane w Krakowie. Niestety z uwagi na kontuzję Stal nie wystąpi na tej imprezie w optymalnym składzie.
5: Ostrowska ekipa w Grodzie Kraka wystąpi mocno osłabiona bez dwójki swoich największych kobiecych gwiazd. Na starcie zabraknie bowiem Olgi Szlachty, która studiuje w Stanach Zjednoczonych, ale latem miała startować w barwach stali w Mistrzostwach Polski do lat 23. Niestety Olga Szlachta nie wystartuje w sezonie letnim z uwagi na kontuzję stopy. Inga Kanicka powoli wraca do treningów po kontuzji i może uda się, by wystartowała w Mistrzostwach Polski seniorów. Na te młodzieżowców nie jest jeszcze gotowa, powiedział Radiocentrum trener ostrowskich lekkoatletów Michał Walczak. trzy medalowe szanse klubu sportowego Stale Laostrów w Krakowie związane są z Emilią Twardowską w skoku wzwyż, Dawidem Grzonką w biegu na 100 metrów oraz ze sztafetą męską 4 razy 100 metrów. Liczymy na medale, ale w żadnym z tych przypadków nie jesteśmy faworytami do złota, zaznacza trener Stali. Poza wymienionymi reprezentantami ostrowskiego klubu w Krakowie wystartują jeszcze Oliwia Kalińska na 100 i 200 metrów, Michał Jopek, Karol Błaszczak, Piotr Stojanowski, Jan Kobyłka w biegu na 100 metrów oraz Hubert Brudło na dystansie 1500 metrów. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za 25 minut 19.

0: Reklama.
1: Trzy kolory, dwa dni, jedno miejsce. Zapraszamy 10 i 11 lipca na festiwal Reggae na Piaskach w Ostrowie Wielkopolskim. W sobotę zagrają Tabu, Obidaja z Francji, Tumbao, Szaszamane i Kinior Reggae Sound. W piątek Sound System Night, Ashwagandab i Ksiądz Maken Pierwszy. Reggae, dub i pozytywne wibracje do późnej nocy. Bilety i informacje reggaenapiaskach.pl. Reggae na Piaskach 2026. Bądź częścią tej historii.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Reklama.
3: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

Time to Sexy to zespół Right Said Fred. Za 13,5 minuty będzie godzina 19. Użytkownicy dróg, wszyscy, którzy jeżdżą samochodami, pytają, co dalej z paliwami. Eksperci uspokajają w kwestii podwyżek. Czy faktycznie nie ma o co się martwić? O tym za chwilę w wiadomościach.

0: Reklama.
1: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
2: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: 25 stopni Celsjusza jutro maksymalnie na termometrach w naszym regionie. Zachmurzenie małe i umiarkowane. Ciśnienie będzie stałe przez cały dzień, 1015 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 19.
3: Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Co dalej z paliwami? Eksperci uspokajają w kwestii podwyżek. Jest wniosek o ukaranie Jarosława Kaczyńskiego za słowa o policji. Powiemy też, kiedy i dlaczego przybędzie w Polsce miast. Paulina Nawrocka, zapraszam. Zaczynamy jednak od utrudnień dla podróżujących na warszawskie lotnisko Chopina. Nie dojeżdżają tam pociągi. Stacja została wyłączona z ruchu do odwołania, jak podano, z przyczyn niezależnych od przewoźnika. Utrudnienie dotyczy także pociągów kolei mazowieckich. Pociągi SKM linii S2 i S3 do odwołania będą kursowały wyłącznie w skróconej relacji do i ze stacji Warszawa Zachodnia. Rosnący niepokój na Bliskim Wschodzie i drożejąca ropa naftowa jeszcze nie przekładają się na ceny paliw. Na przyszły tydzień nie widać w prognozach znaczących wzrostów, mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
5: Cały czas trzeba bacznie patrzeć na to, co się dzieje w regionie Ormuzu i to, czy będzie to w jakiś sposób odbijało się w krótkim czasie na nastrojach i na cenach hurtowych paliw gotowych, które są podstawą do kalkulacji cen na rynku krajowym. Tutaj na razie nie spodziewamy się rewolucji. Ceny owszem będą mogły rosnąć, ale jednak nie na tyle radykalnie, żeby jeszcze można było mówić na przykład o przywracaniu pakietu CPN.
4: Rządzące w ostatnich dniach nie wykluczali rozwiązań, które mogliby wdrożyć, gdyby ceny paliw drastycznie poszły w górę. Policja ze względów bezpieczeństwa uniemożliwiła politykom PiSu złożenie wieńca przed pomnikiem Lecha Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński skrytykował to, mówiąc o bojówkach rządzącej partii. Kaczyński wraz z grupą polityków oraz szefem Kancelarii Prezydenta Zbigniewem Boguckim udali się rano na plac Piłsudskiego w Warszawie. Jak co miesiąc w miesięcznicę katastrofy smoleńskiej planowali złożyć wieńce przed pomnikami prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ofiar tragedii. Na miejscu obecni byli już protestujący, a porządku pilnowała policja. Szefowa Komisji Spraw Wewnętrznych Maria Janyska zapowiedziała, że w związku z obraźliwymi słowami Kaczyńskiego wobec policji wniesie o ukaranie polityka przez Komisję Etyki. Podlascy społecznicy apelują do Lasów Państwowych o ograniczenie wycinek wokół szlaków turystycznych w Puszczy Knyszyńskiej. Podkreślają, że szczególnie wokół miast lasy muszą pełnić też funkcję rekreacyjną i społeczną. Jakub Medek.
6: Pomysł stref buforowych wokół szlaków przygotowało Białostockie Stowarzyszenie Okolica. Wspiera go profesor Karol Radkiewicz, biolog z Uniwersytetu w Białymstoku. Lasy to nasza Arka Noego, podkreśla.
7: Nie chodzi tu o rozumiane potocznie ratowanie gatunków, tylko chodzi o coś znacznie więcej. Nasz gatunek, ludzie, przeżyliśmy i trwamy dzięki lasom.
6: Radny wojewódzki Łukasz Nazarko dodaje, że strefy buforowe bez wycinek wzdłuż szlaków miałyby też konkretny ekonomiczny wymiar.
8: Dostęp do przyrody jest w dzisiejszych czasach dobrem luksusowym i to ma wymiar zarówno jakby ten społeczny, jak i turystyczny.
6: Puszcza Knyszyńska i jej szlaki piesze i rowerowe są bowiem właśnie ze względu na stare lasy popularne wśród turystów z całej Polski.
4: Przybędzie nam miast w Polsce. Status miasta w przyszłym roku ma uzyskać 12 wsi. Wynika z założeń do projektu rozporządzenia MSWiA. Zmienione mają zostać również granice niektórych miast i gmin. Jedna gmina zmieni też nazwę. Gminę Chełm zastąpić ma Pokrówka.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Aleksander Zwieriew po raz pierwszy w karierze wystąpi w finale Wimbledonu. Niemiecki tenisista pokonał sensację londyńskiego turnieju Brytyjczyka Artura Ferrego 7-6, 6-2, 6-4. Jego rywalem w niedzielnym finale będzie zwycięzca meczu prowadzącego w rankingu ATP Janika Sinera z Nowakiem Dżokowiczem. W finale kobiet zagrają jutro dwie Czeszki, Karolina Muchowa i Linda Noskowa. Faworytką finału jest bardziej doświadczona 29-letnia Muchowa, która ma już w dorobku jeden decydujący o trofeum pojedynek w Wielkim Szlemie. W 2023 roku przegrała w Paryżu z Igą Świątek. Młodsza z Czeszek, 21-letnia Noskowa, o swojej rywalce mówi tak.
10: To znakomita zawodniczka i świetna osoba. Długo nie znałam jej za dobrze, ale dwa lata temu na igrzyskach w Paryżu stworzyłyśmy parę deblową. Byłyśmy blisko medalu, zajęłyśmy czwarte miejsce i wtedy była okazja bliżej się poznać i polubić.
9: Finał kobiet na Wimbledonie jutro o godzinie 17. Pia Skrzyszowska pobiegnie na 100 metrów przez płotki w dzisiejszym mitingu Diamentowej Ligi w Monako. Tydzień temu nasza lekkoatletka podczas zawodów we Francji uzyskała swój najlepszy wynik w sezonie, 12:44.
11: Jest to okazja sprawdzić się z najlepszymi na świecie tak naprawdę. Czuję się bardzo dobrze, ponieważ w ostatnich swoich startach uprawiałam najlepszy wynik w sezonie, dlatego też tutaj liczę na to samo. Mam nadzieję, że pojawią się teraz szybsze czasy i będzie to jak najbardziej udany start.
9: Główna część meetingu w Monako rozpocznie się o godzinie 20. Tim Merlier wygrał 7 etap wyścigu kolarskiego Tour de France z metą w Bordeaux. Belg odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w tegorocznej wielkiej pętli. W klasyfikacji generalnej bez zmian prowadzi Słowenię Tadej Pogacar, a na drugim miejscu jest ze stratą ponad 2 minut Duńczyk Jonas Winigo.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Trzymajmy mocno kciuki za Piję Skrzyżowską. Jest 5,5 minuty po 19:00.

0: Reklama.
1: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
3: Żeby się nie oparzyć skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
0: Reklama.

17 minut po godzinie 19, dziś piątek, a więc po 20. Jak zawsze w piątek lista przebojów top 30. Dziś notowanie 1531. W tym dzisiejszym zestawieniu 13 piosenek zyskuje, 14 traci, pojawią się dwie nowości i tylko jedna piosenka na pozycjach sprzed tygodnia. Szczegóły listy po 20, najpierw 15 propozycji, a później pierwsza 30.

0: pod chmurką. Projekt sfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Partnerzy: Salony Ignaszak, Zakład Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Komunikacji Międzykulturowej WPA UAM, Grupy Rekonstrukcji Historycznej Bluszcz, Synowie Północy Szrank, kolekcjonerzy Seventeen Boys, GOG w Przygodzicach.
1: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
2: Reklama.
3: Ladies and gentlemen.
4: Julius!

Dziewczyna petarda, Niki Janowski, dziewczyna z Montrealu, 25,5 minuty po godzinie 20. Mieszkańcy Pleszewa z utęsknieniem czekają na rewitalizację parku. Ogłoszono kolejny przetarg. Czy tym razem inwestycja dotrze do szczęśliwego końca? O tym za chwilę w wiadomościach o 19.30.

0: Jest 19.30, Tomek Michalak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Pleszewianie czekają na park. Startuje kolejny przetarg. W wiadomościach Ostrowski Szpital i górna stawka płac dla lekarzy. Za chwilę też ważny komunikat dla mieszkańców części powiatu ostrzeszowskiego.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Miał być gotowy już wiosną, tymczasem mieszkańcy Pleszewa drugi sezon z rzędu nie mogą korzystać z jedynego dużego parku w centrum miasta. Po zerwaniu umowy z wykonawcą miasto ogłosiło nowy przetarg na dokończenie rewitalizacji wartej blisko 5 milionów złotych.
3: Prace rozpoczęły się latem ubiegłego roku i zgodnie z harmonogramem miały zakończyć się w marcu tego roku. Inwestycja od początku jednak wyraźnie się opóźniała. W marcu miasto wypowiedziało umowę wykonawcy, naliczając kary przekraczające 1 000 000 zł. Jak informuje Radio Centrum burmistrz Arkadiusz Ptak, zrealizowano około 30% robót, przy czym część wykonano nieprawidłowo. Po jednostronnej inwentaryzacji ogłoszono nowy przetarg obejmujący uporządkowanie dotychczasowych prac i dokończenie całej rewitalizacji parku. Postępowanie cieszy się ogromnym zainteresowaniem potencjalnych wykonawców. Do magistratu wpłynęły aż 93 pytania dotyczące dokumentacji, dlatego termin składania ofert zostanie prawdopodobnie wydłużony. Jeśli nowego wykonawcę uda się wyłonić szybko, jeszcze w tym roku zakończą się prace związane z zielenią. Wykonanie alejek z nawierzchni żywicznej zostanie natomiast przełożone na wiosnę przyszłego roku, ponieważ wymagają one odpowiednich warunków pogodowych. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Określona górna stawka płac dla lekarzy to dobre rozwiązanie dla Ostrowskiego Szpitala, twierdzi Tomasz Gostomczyk, szef powiatowej placówki medycznej, a chodzi o proponowane przez Ministerstwo Zdrowia płace dla medyków.
4: Nam jako dyrektorom ułatwi sprawę, jeśli chodzi o podbieranie lekarzy. Szczególnie grupa anestezjologów, jest ich po prostu mało. I mamy stawkę ustaloną i nagle jeden z dyrektorów wyskakuje i dodaje po 50 zł za godzinę, no to niestety my też musimy wyrównać tą stawkę. I to jest chore, bo uważam, że ta górna stawka zabezpieczy podbieranie lekarzy.
2: Powiedział Tomasz Gostomczyk, dyrektor szpitala w Ostrowie. W ostrowskiej placówce pracuje 1500 osób. 70% budżetu szpitala stanowią płace, 37% to wynagrodzenia dla lekarzy.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Niezdatna woda do picia w 3 miejscowościach powiatu ostrzeszowskiego. Jak poinformował Sanepid w Ostrzeszowie, w próbkach wody wykryto obecność bakterii E. coli. Problem dotyczy Kaliszkowic Ołobockich, Kaliszkowic Kaliskich oraz Biskupic Zabarycznych. Do odwołania woda z kranu nie nadaje się do picia, przygotowania posiłków, ani do mycia i płukania warzyw, produkcji żywności, a także utrzymania higieny osobistej. Woda nadaje się wyłącznie do prac porządkowych oraz w sanitariatach. Jak zaznacza inspekcja sanitarna, z uwagi na prowadzoną dezynfekcję i zwiększoną zawartość chloru w wodzie, jej woń może być teraz nieprzyjemna, ale jak zapewniają inspektorzy, nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Najpiękniejsza muzyka w znakomitym wydaniu, festyn dla dzieci i możliwość pomocy drugiemu człowiekowi. Przed nami kolejna odsłona muzycznego Piotrowa. O szczegółach powiedział Radio Centrum Sylwester Kowalczyk, organizator wydarzenia.
5: W programie występy uczniów szkoły muzycznej Kowalczyk Piano, znakomitego akordeonisty Andrzeja Ceglarka, znanego showmana i pianisty Waldemara Malickiego. Zakończymy w bluesowych rytmach występem zespołu Bluesmanki. Koło gospodyń wiejskich w Piotrowie przygotuje bogaty bufet. Zapraszamy całe rodziny do parku w Piotrowie. Jest to koncert charytatywny. W tym roku gramy dla Zoi Dreli.
2: Początek jutro o 17.30. Wstęp wolny, a partnerem medialnym muzycznego Piotrowa jest Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lease, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
2: Latem na styku domu i ogrodu toczy się codzienność.
3: Rysiek, wylałam kawę na tarasie. Na pewno tego nie doczyszczę.
2: Kochanie, przecież mamy odporne na zabrudzenia płyty Musso.
4: Płyty Musso marki Vestone dzięki innowacyjnej powłoce Silco Elite są odporne na silne zabrudzenia typu kawa czy tłuszcz. Mussowo na tarasie.
2: I u Wesołka. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.

potrafi czarować. Chris Isaak, Wicked Game, za kwadrans będzie godzina 20. No i znamy drugiego finalistę Wimbledonu. Jannik Sinner pokonał Nowaka Dżokowicza w trzech setach. 6-4, 6-4, 6-4. I to on zagra w finale Wimbledonu ze Zwieriewem. No, to będzie mecz naprawdę emocjonujący.

0: Reklama.
1: Trzy kolory, dwa dni, jedno miejsce. Zapraszamy 10 i 11 lipca na festiwal Reggae na Piaskach w Ostrowie Wielkopolskim. W sobotę zagrają Tabu, Obidaja z Francji, Tumbao, Szaszamane i Kinior Reggae Sound. W piątek Sound System Night, Ashwagandha i Ksiądz Maken Pierwszy. Reggae, dub i pozytywne wibracje do późnej nocy. Bilety i informacje reggaenapiaskach.pl. Reggae na Piaskach 2026. Bądź częścią tej historii.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: 25 stopni Celsjusza jutro maksymalnie na naszych termometrach. Słońca będzie sporo, zachmurzenie małe i umiarkowane, ciśnienie stałe 1017 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 20.
3: Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Ważne oświadczenie Donalda Trumpa w sprawie zawieszenia broni. Sztuczna inteligencja wprowadziła w błąd turystów w Tatrach. Francuzi poznają dziś swojego rywala w półfinale mundialu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Zgodziliśmy się kontynuować rozmowę z Iranem, ale Stany Zjednoczone jasno oświadczyły, że zawieszenie broni się skończyło, napisał prezydent USA Donald Trump. Według mediów katarscy mediatorzy odbywają rozmowy z przedstawicielami Iranu. Prezydent nie rozwinął wypowiedzi i nie określił, czy zamierza wydać rozkaz kolejnych ataków na Iran po dwudniowej serii we wtorek i środę. W czwartek nie doszło do kolejnych uderzeń USA. Były one odwetem za irańskie ataki na statki w cieśninie Ormus oraz na siłę USA na Bliskim Wschodzie. Po ukraińskich atakach na infrastrukturę energetyczną i rafinerię, produkcja benzyny w Rosji pokrywa już tylko 65% krajowego zapotrzebowania. Moskwa zwiększyła import paliwa i wprowadziła zakaz jego eksportu, podał Reuters, cytując źródła w rosyjskim sektorze petrochemicznym. Litewscy turyści zabłądzili w Tatrach po wskazówkach sztucznej inteligencji. Para utknęła pod niebieską turnią. Jak poinformował ratownik dyżurny TOPR, chcąc skrócić drogę do Doliny Pięciu Stawów Polskich, turyści skorzystali z podpowiedzi AI, która wskazała im przejście Świnicką Ławką. Przez to turyści znaleźli się w trudnym terenie wspinaczkowym. Ostatecznie zostali ewakuowani śmigłowcem. TOPR-owcy przekazali, że była to jedna z bardziej nietypowych interwencji. Radni z Łodzi zapowiadają kroki w sprawie poprawy bezpieczeństwa studentek tamtejszego Uniwersytetu Medycznego. Chodzi o przypadki zaczepiania i ekshibicjonizmu w pobliżu szpitala uniwersyteckiego. Do skandalicznych sytuacji dochodzi od wielu miesięcy, mówi łódzka radna KO i zarazem studentka Uniwersytetu Medycznego Maja Włodarczyk.
5: Tam można było spotkać mężczyzn, oni byli zamaskowani, na przykład chodzili w maskach potworów, chowali się w krzakach i roznegliżowani wyskakiwali przed kobiety i straszyli je. Niekiedy chowali się też w samochodach.
4: Z prośbą o interwencję studenci zwrócili się m.in. do władz miasta, dlatego, jak mówi radna Beata Bilska z KO,
6: miasto zobowiązało się, że doświetli tę ścieżkę, wprowadzi dużo więcej patroli Straży Miejskiej.
4: Pojawić ma się też monitoring i więcej patroli policji. 6 meczów, 6 zwycięstw. Francja idzie przez mundial jak burza. Trójkolorowi jako pierwsi zapewnili sobie wczoraj awans do najlepszej czwórki turnieju. Kto będzie ich rywalem w półfinale? Odpowiedź na to pytanie poznamy za godzinę, gdy Hiszpania zagra z Belgią.
7: Wielu kibiców uważa, że półfinałowy mecz Francji z Hiszpanią może być starciem największych gigantów na tym mundialu. Trójkolorowi grają znakomicie, a Kylian Mbappé gra jak w transie, ma już 8 goli, tyle samo co Messi. Ale by doszło do tej wielkiej bitwy o finał, Hiszpania musi dziś pokonać Belgię. Jest oczywiście faworytem, choć trener Luis de la Fuente zaprzecza. Podoba mi się jednak to, że ludzie tak o nas myślą, bo to wynika z tego, że po raz kolejny doceniają pracę, którą wykonaliśmy. Tak czy inaczej, uwierzcie mi, w takich meczach nie ma faworytów. Hiszpania ma ogromny potencjał w ofensywie, ale uwaga, na tym mundialu nie straciła jeszcze gola, mówi trener Rudy Garcia. Oczywiście zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby strzelić gola. Chcemy brać czynny udział w grze, nie tylko cierpieć na boisku, w przeciwnym razie odpadniemy, a tego nie chcemy. Mecz Hiszpanii z Belgią dziś o 21:00 w Los Angeles.
4: O czym informował Państwa Michał Waszkiewicz.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: A teraz
1: lista przebojów.

4,5 minuty po godzinie 20. Zapraszam na 1531. Notowanie listy przebojów top 30. Dziś mamy 13 piosenek, które awansują, 14 traci, pojawią się dwie nowości i jeden utwór, który zachował stan posiadania z ubiegłego tygodnia. Tak to wygląda statystycznie. Jak zawsze zaczynamy od 15 propozycji na początek. Utwory, które po raz pierwszy pojawiają się w zestawie do głosowania i idzie młodość. Hania Kuzimowicz to młoda polska wokalistka, 20-letnia ze Wschowy, jedna z finalistek edycji The Voice of Poland, i ona prezentuje nam swoją piosenkę zatytułowaną Szkoda na to łez. Razem z Hanią Kuzimowicz występuje w tym utworze Keira, a Keira to inaczej Karolina Baran, taka, jakby to powiedzieć, polsko-amerykańska wokalistka. Tak, urodziła się w Chicago, ma polskich rodziców, no i robi karierę i tu w Polsce, i za oceanem. Karolina Baran razem z młodą polską wokalistką Hanią Kuzimowicz prezentują swoje nagranie, a jest to piosenka Szkoda na to łez.

0: charakterystyczny wokal i ta charakterystyczna gitara, to chyba wszyscy poznają zespół U2, Street of Dreams. Nowe nagranie zespołu, nowy singiel, zapowiedź nowej płyty. Nie wiemy jeszcze, jak ta płyta się będzie nazywać i kiedy zostanie wydana. W każdym razie ten singiel jest zapowiedzią nowej płyty. I co sądzicie o tym utworze? Widać, że U2 także uległ tej współczesnej modzie nagrywania krótkich piosenek, bo kawałek niespełna 3 minuty. Zobaczymy, jak będzie sobie radził na liście przebojów Top 30.
1: Reklama.
2: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
3: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama. Lista przebojów. Top 30. Muzyka, jaką lubisz.
0: A to już piosenka, którą znamy od ubiegłego tygodnia, grupa Zakopower i O ten tuto ja.

0: My Body Isn't Ready, to był Sombr, jego nowe nagranie, czy jego wielki hit 12 to 12, który od 27 tygodni do poprzedniego piątku był na liście przebojów top 30 i bardzo wam się podobał, bo ta piosenka wysoko była na liście. Czy nadal jest? No, o tym się przekonamy tak po 21.
1: Reklama.
2: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
1: Reklama.
3: Lista przebojów top 30. Muzyka, jaką lubisz.
0: 20 minut po godzinie 20. Wracamy w polskie klimaty. Skubas, życie jest piękne.

Bartek Metzner to kolejny artysta młodego pokolenia, który występuje pod pseudonimem Metzner, czy jego poprzedni hit Gotham nadal w pierwszej trzydziestce? Też się przekonacie po 21. Póki co wysłuchaliśmy jego nowej produkcji piosenki Kim jestem, a to już Wiktor Waligura. Kto to jest to?

trzech artystów. Gips, raper, który naprawdę nazywa się Mateusz Przybylski, piosenkarz Igo, czyli tak naprawdę Marek Walaszek, i trzeci producent muzyczny z Bielska Białej, For Money. Połączyli siły i stworzyli ten utwór Ostatni Dzień Lata.

0: mnie.
1: Czy będziemy się pamiętać? To była Sarsa, a wcześniej Jeremi Sigorski z piosenką Tylko My. Za 20 minut będzie godzina 21. Nowe nagranie Alexa Warrena, piosenka Passenger.

Świeżo poślubiona Taylor Swift, I knew it, I knew you, to piosenka z filmu Toy Story 5. Jeszcze dwie propozycje przed nami. Hate That I Made You Love Me to kompozycja Ariany Grande.

0: Just the way you are, to była Milki. Ostatnia 15 propozycja do listy przebojów top 30. Przypominam całą 15. Szkoda na to łez. Piosenka Hani Kuzimowicz i Keiry. U2, Street of Dream, Zakopower, O ten tuto ja. My body isn't ready. To Sombr, Skubas, piosenka Życie jest piękne. Kim jestem? Kompozycja Metznera, Wiktor Waligura. To jest to. Ostatni dzień lata, Gips, Ego i For Money. Wiktoria Kida z utworem Co mi tam? Piosenka Tylko my, Jeremiego Sikorskiego. Czy będziemy się pamiętać? To była Sarsa. Alex Warren, Passenger. I knew it, I knew you, Taylor Swift. Ariana Grande z utworem Hate that I made you love me. I Milki, Just the way you are. 15 propozycji, jak również pierwszą 30 znajdziecie na RCFM w zakładce Lista Przebojów. Tam także odbywa się głosowanie. Głosujecie maksymalnie na 10 piosenek. Wybieracie je zarówno z propozycji, jak i tych, które są w pierwszej 30. Proporcje dowolne. Efekt waszego głosowania zawsze w piątek, zawsze po 20. Za 5 minut będzie godzina 21. Dziś mamy 1531 notowanie listy przebojów top 30, w którym 13 piosenek awansuje, 14 spada. Pojawią się dwie nowości i jedna piosenka na pozycji sprzed tygodnia.
1: Nowość.
0: No i właśnie zaczynamy od nowości. Debiut na 30. Lola Young, From Down Here.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: A jutro w naszym regionie do 25 stopni Celsjusza na termometrach, zachmurzenie małe i umiarkowane. Padać raczej nie powinno, ciśnienie będzie stałe, 1017 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 21. Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Trump zapowiada atak na Iran, jeśli dojdzie do zamachu na jego życie. Pacjenci, lekarze i politycy czekają na decyzję w sprawie ochrony zdrowia. Zajrzymy też do kultowego gdyńskiego warzywniaka, który niebawem zniknie z mapy miasta. Paulina Nawrocka, zapraszam. Donald Trump wydał wojsku instrukcję zbombardowania Iranu na poziomie niewidzianym nigdy wcześniej, gdyby coś mu się stało w wyniku irańskiego zamachu. Poinformował o tym sam prezydent USA podczas wywiadu dla New York Post. Zaprzeczył przy tym doniesieniom, że Izrael ostrzegł go przed nowymi planami zamachu ze strony Irańczyków. Bezpieczeństwo prezydenta stało się przedmiotem dyskusji ze względu na decyzję Białego Domu, by wracając ze szczytu NATO w Ankarze, nie użył on przynajmniej w pierwszej części podróży nowego Air Force One, podarowanego przez Katar. Według m.in. New York Timesa stało się tak, bo nowa maszyna nie posiada takich samych środków ochronnych i przeciwrakietowych, jak starsza wersja. Ministra zdrowia przedstawiła w tym tygodniu pakiet zmian, które mają poprawić działanie systemu, a już w przyszłym tygodniu odbędą się kolejne spotkania, które te propozycje mają omówić i doprecyzować. W najbliższy czwartek odbędzie się posiedzenie Komisji Trójstronnej do spraw zdrowia. Tym razem ministra zdrowia zapowiedziała swoją obecność na tym spotkaniu.
4: Z kolei we wtorek w Sejmie okrągły stół do spraw ochrony zdrowia organizuje Polska 2050. Postulaty partii wylicza Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
5: Bez tego nie będzie żadnej zmiany w ochronie zdrowia, jak nie będzie większego nacisku na podstawową opiekę zdrowotną, przekierowanie większej ilości zabiegów do ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.
4: Ministra Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zaproszenie na okrągły stół wystosowała do Ministerstwa Zdrowia oraz do wszystkich klubów parlamentarnych. Koalicjanci jednak do tej propozycji podchodzą sceptycznie.
6: Myślę, że Polki i Polacy dzisiaj już działań oczekują, a nie dalszych rozmów.
7: Szczebel rządowy to jest właściwe miejsce, żeby o takich propozycjach wspólnie z koalicjantami rozmawiać.
4: Mówili Krzysztof Paszyk z PSL-u i Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej.
3: A informował Państwa o tym Maciej Kluczka. W wyniku reakcji chemicznej, do której doszło w basenie miejskim w Katalonii, w prowincji Tarragona, do szpitala trafiło 10 osób, w tym 5 nieletnich. 7 osobom została udzielona pomoc na miejscu. Służby ratownicze przeprowadziły ewakuację basenów i wyznaczyły strefę bezpieczeństwa. W związku ze zdarzeniem władze gminy poleciły mieszkańcom pozostanie w domach oraz zamknięcie drzwi i okien. Kultowe miejsce, z którego korzystały całe pokolenia mieszkańców, znika z krajobrazu Gdyni. Najstarsza w mieście budka z warzywami, prowadzona przez jedną rodzinę od połowy ubiegłego stulecia, zostanie zamknięta. Klienci protestują, ale właściciele tłumaczą, że to nie zła wola, ale starość zmusza ich do takiego kroku.
8: Gdynia ma 100 lat, a ten warzywniak?
9: Od 58 roku. Klientka mówiła, że kupuje u nas 66 lat.
10: I teraz robią nam ten numer, że zamykają. Serce mi pęka, ale no co mam zrobić. Czegoś takiego jak ta budka to nie ma w Gdyni drugiej.
11: Naprawdę wielka szkoda.
12: Po tylu latach. Dobry Boże, Przanią pęczek, rzodkiewek poproszę bez tego zielonego jak można.
13: Zmęczenie materiału już jest i dlatego, nie?
9: Człowiek już jest tak wykończony, bez sensu już dalej to prowadzić, nie?
13: Niektórzy rozumieją to i życzą nam po prostu zdrowia.
3: Małej historii, która wywołuje duże emocje, wysłuchał nasz reporter Paweł Radzewicz.
1: Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: A teraz
1: lista przebojów top

Rozpoczynamy drugą godzinę listy przebojów w top 30. Przypomnę, dziś notowanie 1531. 13 piosenek awansuje, 14 spada, jedna na pozycji sprzed tygodnia i dwie nowości. Jedna już za nami. Przypomnę, że zagrałem tę nowość przed 21. Była to piosenka Lolly Young, From Down Here. A na 29. piosenka, która ledwo co zadebiutowała w 30, a już złapała zadyszkę, bo tydzień temu był debiut na 28, a dzisiaj spadek na 29. Ale miejmy nadzieję, że tylko taki chwilowy przystanek. Jasiek Piwowarczyk, Halo Houston.

To był Graceland, piosenka, która na liście przebył w top 30 gości już od 23 tygodni, a śpiewał tą kompozycję Yearbox. Dziś na miejscu 28. A na 27 Cry, Charlie Puth i Kennedy.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
0: Reklama.
2: Lista przebojów Top 30. Muzyka, jaką lubisz.
3: Spadek.

Jest 28 tydzień dla tej piosenki na liście przebojów Top 30 12 to 12 Sombr, dziś na miejscu 26. A na 25. Jeremi Sikorski, Wracam.

Sienna Spyro, Material Lover. Drugi tydzień na liście przebojów w top 30. Dzisiaj awans z miejsca 30 na 24. A na stadionie w Los Angeles remis 0-0 w meczu między Hiszpanią a Belgią. Mamy już 20.

Kolory lata, to była Cleo. Dziś ta piosenka traci z miejsca 16 na miejsce 22. A na 21 In The Stars, grupa The Rolling Stones.

In the Stars, grupa The Rolling Stones na miejscu 21. A na stadionie w Los Angeles, jak na razie wszystko zgodnie z planem, Hiszpania prowadzi z Belgią od 31 minuty 1-0. Zakończyliśmy prezentację trzeciej dziesiątki. Przypomnę, piosenki od miejsca 30 do 21. Na 31 dzisiejsza nowość From Down Here, Lola Young, Jasiek Piłowarczyk, Halo Houston o 29. 28 Graceland, Yearbox, Charlie Puth i Kenny G na saksofonie, piosenka Cry, miejsce 27. Na 26 12 to 12, kompozycja, którą śpiewał Sombr, Jeremi Sikorski i utwór Wracam. 25, 24 Material Lover, Sienna Spyro, Bruno Mars, I Just Might, to było dzisiaj miejsce 23. Na 22 Kolory Lata, Cleo, i na miejscu 21 kompozycja In The Stars grupy The Rolling Stones. Zaczynamy drugą dziesiątkę, a tu awans. Na miejscu 20 Pamiętnik, dodam.

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Reklama.
3: Lista przebojów Top 30. Muzyka, jaką lubisz.
4: A na miejscu 18 zapraszam na drugie dziś spotkanie z Metznerem. Gotam.

0: No i niespodzianka, Belgia na meczu w Los Angeles na Mundialu wyrównała stan spotkania z Hiszpanią na 1-1 w 41 minucie.
1: Muzyka, jaką lubisz. Lista przebojów Top 30.

Nie ma miejsca jak dom, to był Mrozu. Dziś awans z miejsca 18 na 17, a na 16 Joe, End of Beginning.

0: Lista przebojów.
1: Top 30.
2: Spadek.
3: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

Później ci opowiem duet Dawid Kwiatkowski i Margaret. Dziś ta piosenka spada z miejsca 12 na miejsce 15. Na stadionie w Los Angeles skończyła się pierwsza połowa, remis 1-1 w meczu pomiędzy Hiszpanią a Belgią, a na miejscu 14 Kuba i Kuba, Stygnie lato.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
0: Reklama.
2: Lista przebojów Top 30. Muzyka, jaką lubisz.

0: Piękny, prosty przekaz, piękna, prosta piosenka Bonjour, Pardon, Merci, Céline Dion. Dziś druga, ostatnia nowość, debiut na pozycji 13.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Pogoda na jutro.
0: Jutro w naszym regionie maksymalnie plus 25 stopni Celsjusza. Od rana sporo słońca, po południu nieco więcej chmur. Ciśnienie jutro przez cały dzień będzie stałe, około 1017 hektopaskali.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
0: Właśnie minęła 22.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Kolejna fala upałów przechodzi przez zachodnią Europę. Polscy sadownicy w najgorszej sytuacji od lat. To nie zupa, to symbol, powiemy o projekcie ochrony tradycji rosołu w Polsce. Paulina Nawrocka, zapraszam. Do zachodniej Europy wracają upały. W 1/4 Francji obowiązywać będzie od jutra najwyższy czerwony alert pogodowy. W Paryżu temperatury przekroczą 35 stopni. We Włoszech nadchodzi trzecia fala upałów. Termometry wskażą tam nawet 45 stopni. Fale sprzyjają pożarom lasów. Z ogniem walczą m.in. strażacy we Francji. Julien Marion, dyrektor generalny do spraw bezpieczeństwa cywilnego i zarządzania kryzysowego.
4: Nous avons un début de saison feu de.
5: Ten sezon pożarów lasów rozpoczął się z wyjątkową intensywnością. Od początku roku odnotowaliśmy nieco ponad 8 tysięcy ognisk pożarów, a szacowana powierzchnia spalonych terenów przekroczyła 25 tysięcy hektarów. To mniej więcej 2 razy więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.
3: W Hiszpanii w pożarach w południowo-wschodniej części kraju zginęło co najmniej 11 osób. Los 19 jest nieznany. Większość ofiar to prawdopodobnie zagraniczni turyści. Komisja Europejska wysłała prawie 800 strażaków z 14 krajów, by pomogli nie tylko we Francji i Hiszpanii, ale też w Grecji, Włoszech, Portugalii i na Cyprze. Polscy sadownicy są w trudnej sytuacji i to od wczesnej wiosny. Liczba i częstotliwość negatywnych zdarzeń pogodowych jest nienotowana od lat, mówi prezes Związku Sadowników i przewodniczący Sejmowej Komisji Rozwoju Wsi Mirosław Maliszewski.
6: Najpierw mieliśmy przymrozki wczesnowiosenne, które uszkodziły wiele gatunków. One spowodowały chyba największe straty. Później mieliśmy suszę, później upały katastrofalne. No i w tej chwili mamy do czynienia w wielu miejscach w Polsce z gradami, które mają zjawisko oczywiście lokalne, ale w przypadku dotknięcia danej uprawy, danego gospodarstwa wyrządzają oczywiście ogromne szkody.
3: W związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi niektórzy sadownicy stracili nawet cały tegoroczny plon. To przekłada się na wyższe ceny owoców w sklepach. Ministerstwo Rolnictwa pracuje nad formami pomocy. Wniosek o wsparcie sadowników został wysłany też do Komisji Europejskiej. Policja rozbiła gang handlujący nielegalnymi suplementami i lekami. Zatrzymano 12 osób podejrzanych o ich masową produkcję i internetową sprzedaż. W ciągu 2 lat grupa wysłała ponad 15 tysięcy paczek o wartości ponad 15 milionów złotych. Substancje pochodziły z nielegalnego laboratorium, były też przemycane z Azji. Pierwsze 4 osoby trafiły do aresztu. Zapach palonej cebuli, lubczyku i wywaru rosół to jedna z najbardziej rozpoznawalnych potraw polskiej kuchni. Muzeum w Wilanowie chce wpisać tradycję tej zupy na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. To nie tylko zupa, a symbol, mówi Norbert Sokołowski, szef kuchni i rekonstruktor kulinarny.
7: Naprawdę rosół, jak spojrzymy, on jest w każdej książce jako jedna taka z pierwszych zup. Był bardzo ważny w XVII, XVIII, w XXI wieku. Wszyscy go znamy, wszystkim nam się kojarzy z domem, z mamą, z babcią. To bardzo taka zupa rodzinna. Spotykam się właściwie z nią na wszystkich przyjęciach rodzinnych.
3: Zdaniem inicjatorów projektu w przyszłości tradycja rosołu w Polsce mogłaby trafić na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: A teraz
2: lista przebojów top 3.

4 minuty po 22. Rozpoczynamy trzecią, ostatnią godzinę listy przebojów Top 30. Dzisiaj notowanie 1531. Przypomnę, że w głównym zestawieniu 13 piosenek awansuje, 14 traci. Dwie nowości były w naszym zestawieniu, te nowości już za nami i jedna piosenka na pozycji sprzed tygodnia, a ta piosenka jeszcze przed nami. W tej godzinie do zagrania 12 najlepszych piosenek tego tygodnia. Na miejscu 12 dziś spadek z 11. Piosenka tegorocznego mundialu. Daj, daj, Shakira.

Cztery pory roku, Wiktor Waligura i Driscoll, to było miejsce 11 w dzisiejszym 1531 notowaniu listy przebojów top 30, na pozycji 20 Dodaj Pamiętnik, na szeroką wodę Roxy i Faust, to miejsce 19, na 18 Gotham Metzner, nie ma miejsca jak dom, utwór, który śpiewa Mrozu, na 17, na 16 End of Beginning Joe, Dawid Kwiatkowski w duecie z Margaret, Później Ci Opowiem, na 15, 14 Stygnie Lato, Kuba i Kuba. Miejsce 13 dzisiaj jest zarezerwowane dla drugiej i ostatniej nowości, to piosenka Céline Dion, Bonjour, Pardon, Merci. Shakira, Daj Daj na 12 i na 11, cztery pory roku, to Wiktor Waligura i Driscoll. Najlepsza dziesiątka, czas zacząć. Na miejscu 10, tak jak tydzień temu, Tańczę, Męskie Granie.

Świetny numer, Rain in Me, to Sam Fender i Olivia Dean. To było miejsce 9, awans pozycji 14. A na 8 Teddy Swims, Mr. Know It All.

To był Maj Michała Szpaka na miejscu czwartym. Za moment pierwsza trójka. Przed pierwszą trójką przypomnę 15 propozycji. Szkoda na to łez. Hania Kuzimowicz i Keira. U2 z kompozycją Street of Dreams. O ten tuto ja, Zakopower. Sombr. My Body Isn't Ready. Skubas. Życie jest piękne. Kim jestem? Metzner. Wiktor Waligura. To jest to. Ostatni dzień lata. Gibbs. Ego i For Money. Wiktoria Kida. Co mi tam? Tylko my. To Jeremi Sikorski. Sarsa. Czy będzie my się pamiętać? Alex Warren, Passenger. I Knew It, I Knew You to Taylor Swift, Ariana Grande z kompozycją Hate That Made You Love Me i Just The Way You Are to piosenka Milki w remiksie Davida Getty. Tak wygląda 15 propozycji. Przypomnę, że znajdziecie ją na RCFM w zakładce Lista Przebojów. Tam także odbywa się głosowanie, tam także pierwsza 30 i z tych 45 utworów wybieracie swoje ulubione i na nie głosujecie. A dziś na miejscu trzecim spadek z drugiego, Dawid Podsiadło, Sezon.

0: Dawna to wiem.
1: Nareszcie męskie granie. Tydzień temu to był fotel lidera, dziś tylko miejsce drugie. W 1531 notowaniu listy przebojów top 30 na 10 tańcze męskie granie. Rain in Me, Sam Fender i Olivia Dean na 9. Na 8 Mr. Know It All, Teddy Swim z Dawid Podsiadło na Błysk. Na 7, na 6 Dotki Daria Marx, Bledka, Dwa Dni. Na 5, na 4 Maj, Michał Szpak. Dawid Podsiadło z kompozycją Sezon. Na 3, na 2 Nareszcie męskie granie orkiestra.

Było to 1531, notowanie listy przebojów top 30, pierwszą trójkę już za chwilę będziecie mogli zobaczyć i posłuchać na naszym profilu facebookowym. A na zegarze za 14 minut 23. Na stadionie wynik się nie zmienia. Hiszpania, Belgia 1-1.

0: chciałbym odnaleźć.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka 20C.
2: Pogoda na jutro.
3: A jutro w naszym regionie maksymalnie 25 stopni Celsjusza na termometrach, zachmurzenie małe i umiarkowane, ciśnienie będzie przez cały dzień stałe, około 1017 hektopaskali.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka 20C.
3: Właśnie minęła 23. Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Kolejna fala upałów przechodzi przez zachodnią Europę. Polscy sadownicy w najgorszej sytuacji od lat. To nie zupa, to symbol. Powiemy o projekcie ochrony tradycji rosołu w Polsce. Paulina Nawrocka, zapraszam. Do zachodniej Europy wracają upały. W 1/4 Francji obowiązywać będzie od jutra najwyższy czerwony alert pogodowy. W Paryżu temperatury przekroczą 35 stopni. We Włoszech nadchodzi trzecia fala upałów. Termometry wskażą tam nawet 45 stopni. Fale sprzyjają pożarom lasów. Z ogniem walczą m.in. strażacy we Francji. Julien Marion, dyrektor generalny do spraw bezpieczeństwa cywilnego i zarządzania kryzysowego.
5: Nous avons un début de saison feu de.
6: Ten sezon pożarów lasów rozpoczął się z wyjątkową intensywnością. Od początku roku odnotowaliśmy nieco ponad 8 tysięcy ognisk pożarów, a szacowana powierzchnia spalonych terenów przekroczyła 25 tysięcy hektarów. To mniej więcej 2 razy więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.
4: W Hiszpanii w pożarach w południowo-wschodniej części kraju zginęło co najmniej 11 osób. Los 19 jest nieznany. Większość ofiar to prawdopodobnie zagraniczni turyści. Komisja Europejska wysłała prawie 800 strażaków z 14 krajów, by pomogli nie tylko we Francji i Hiszpanii, ale też w Grecji, Włoszech, Portugalii i na Cyprze. Polscy sadownicy są w trudnej sytuacji i to od wczesnej wiosny. Liczba i częstotliwość negatywnych zdarzeń pogodowych jest nienotowana od lat, mówi prezes Związku Sadowników i przewodniczący Sejmowej Komisji Rozwoju Wsi Mirosław Maliszewski.
7: Najpierw mieliśmy przymrozki wczesnowiosenne, które uszkodziły wiele gatunków. One spowodowały chyba największe straty. Później mieliśmy susze, później upały katastrofalne. No i w tej chwili mamy do czynienia w wielu miejscach w Polsce z gradami, które mają zjawisko oczywiście lokalne, ale w przypadku dotknięcia danej uprawy, danego gospodarstwa wyrządzają oczywiście ogromne szkody.
4: W związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi niektórzy sadownicy stracili nawet cały tegoroczny plon. To przekłada się na wyższe ceny owoców w sklepach. Ministerstwo Rolnictwa pracuje nad formami pomocy. Wniosek o wsparcie sadowników został wysłany też do Komisji Europejskiej. Policja rozbiła gang handlujący nielegalnymi suplementami i lekami. Zatrzymano 12 osób podejrzanych o ich masową produkcję i internetową sprzedaż. W ciągu 2 lat grupa wysłała ponad 15 tysięcy paczek o wartości ponad 15 milionów złotych. Substancje pochodziły z nielegalnego laboratorium, były też przemycane z Azji. Pierwsze 4 osoby trafiły do aresztu. Zapach palonej cebuli, lubczyku i wywaru rosół to jedna z najbardziej rozpoznawalnych potraw polskiej kuchni. Muzeum w Wilanowie chce wpisać tradycję tej zupy na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. To nie tylko zupa, a symbol, mówi Norbert Sokołowski, szef kuchni i rekonstruktor kulinarny.
8: Naprawdę rosół, jak spojrzymy, on jest w każdej książce jako jedna taka z pierwszych zup. Był bardzo ważny w XVII, w XVIII, w XXI wieku. Wszyscy go znamy, wszystkim nam się kojarzy z domem, z mamą, z babcią. Jest to bardzo taka zupa rodzinna. Spotykam się właściwie z nią na wszystkich przyjęciach rodzinnych.
4: Zdaniem inicjatorów projektu w przyszłości tradycja rosołu w Polsce mogłaby trafić na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: No i znamy już drugiego półfinalistę tegorocznego mundialu. Hiszpania pokonała Belgię 2-1 i to ona zagra w półfinale przeciwko Francji. 4 minuty po 23:00 to wszystko dziś ode mnie. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzony piątkowy wieczór. Życzę dobrego, udanego i słonecznego weekendu. Robert Markowski, do usłyszenia.